0: No okej. Okay. Wiesz co, załatwimy to jutro, dobra? Ja muszę zadzwonić jeszcze. Nara.
1: 028. Zostaw wiadomość po usłyszeniu sygnału.
0: Okej. Kawałek jest dla tej jednej. Żeby byle lodzie nie pomyślał, że plan jest ten słodziak.

0: znaj. Kocham te miasta, wiesz co? Chcę tutaj zostać.
1: Halo. No hello. No, telefon miałeś wyłączony chyba. Słuchałaś poczty? Dobra, no to na żywo jeszcze raz, no.

0: News. Ja zawsze lubię nasze spotkania, bo z nich zawsze wynikają fajne rzeczy i czekałam też na to spotkanie. Julia Jarocka naprzeciwko mnie, cześć.
1: Cześć, bardzo mi miło.
0: Ze swoim nowym singlem Savoir Vivre, to na początek wyjaśnij, o co chodzi z widelcem.
1: Tak, widelec, jejku, to jest taki motyw przewodni, wizualny, który będzie towarzyszył mi, myślę, przy całej promocji mojej trzeciej płyty, która właśnie będzie nazywać się Savoir Vivre i teraz wydałam... pierwszy singiel z tej trzeciej płyty. No i tak szukałam właśnie takiego symbolu, który będzie najlepiej opisywał właśnie ten savoir vivre i tak od razu pomyślałam sobie sztućce. Sztućce byłyby świetnym pomysłem, ale łyżka trochę taka za bardzo łagodna, nóż
0: agresywny już
1: tak,
0: bardzo.
1: Tak, zbyt agresywny, a widelec wydał mi się taki poetycki, taki właśnie niejednoznaczny i stwierdziłam, że kurczę, może zrobię taki dwumetrowy w ogóle. No i na początku się pojawił właśnie pomysł, żeby zrobić dwumetrowy metalowy widelec z aluminium u ślusarza, który właśnie potem był takim głównym rekwizytem w teledysku, a potem stwierdziłam jeszcze, że zrobię w sumie stylizację własnoręcznie z widelcami, więc te widelce będą się przewijać przez cały ten album.
0: Przyznaję, że widelce to moja słaba strona, jeżeli o savoir vivre chodzi. Znaczy wiem, że je trzeba tam odkładać w jakiś konkretny sposób, ale w jaki to już trochę mnie nie zawsze interesuje.
1: Słuchaj, nie przepytuj mnie w ogóle z savoir vivre, ja jestem nogą, jeżeli o to chodzi.
0: Zwłaszcza, że singiel jest w kontrze do savoir vivre. Tam było mowa o tym, żeby odrzucić właśnie zasady savoir vivre.
1: Ja nic nie mam do savoir vivre. Ogólnie uważam, że są to na pewno potrzebne zasady, aby nam się wszystkim dobrze żyło w społeczeństwie i też uważam, że szacunek do drugiego człowieka i takie elementarne zasady savoir vivre są jak najbardziej okej. Okay. Dla mnie ta piosenka, w której śpiewam faktycznie, że savoir vivre nie obowiązuje, dziś jest bardziej o tym, żeby po prostu ufać sobie, żeby być sobą i żeby... To jest taki dla mnie krzyk wyzwolenia, wiesz, żeby po prostu to być sobą.
0: Tak. Ale tam się też muzycznie dużo zadziało. Że to jest taki numer, nie chcę go określać mianem bangera, ale pewnie wiesz, o co mi chodzi, kiedy używam tego słowa w tym kontekście, no bo tam muzycznie po prostu dostajemy pewien przeskok i nagle jest niezła impreza w brzmieniach.
1: To prawda. Właśnie myślę, że cała ta płyta będzie właśnie w takich elektronicznych, mocnych, mrocznych klimatach, żeby trochę nie dać słuchaczowi wytchnienia, żeby go zmęczyć tą płytą. I teraz jestem właśnie w takiej swojej erze muzycznej, bardzo mocnej, elektronicznej, no i świetnie się w tym odnajduję.
0: To jest trochę coś innego niż to, co dostaliśmy w Gorsecie.
1: Tak, faktycznie. Tam w ogóle jest też miks takich bardziej gitar akustycznych, są numery bardziej balladowe, jest też sporo elektroniki. Myślę, że na tym drugim moim krążku też jest pewna zapowiedź tego trzeciego krążka już w piosenkach typu Skalpel, na przykład takich mocniejszych elektronicznych brzmieniach, ale teraz czuję, że właśnie ta elektronika wręcz płynie mi w moich żyłach i chcę dać temu upust i wiem, że może, no już czytałam komentarze ludzi, że dla niektórych nie jest to do końca taki pożądany kierunek i tam niektórzy mówią, że Boże, rąbanka i raczej tak to oceniają krytycznie, ale mi się to bardzo podoba, sama słucham na co dzień takiej muzyki, bardzo mnie ona inspiruje i czuję, że właśnie tutaj się odnajduję teraz najlepiej.
0: A ja się nie zgodzę z tym hasłem rąbanka, bo tam moim zdaniem to ma cel, to ma wydźwięk konkretny i to też nie jest do końca tylko o rąbance, ale też tam jest treść.
1: Powiem ci, że ja właśnie w tej elektronice bardzo znajduję dużo przyjemności z eksperymentacji w ogóle i że tak dużo przyjemności na przykład nie znajdowałam tworząc muzykę bardziej taką organiczną na gitarach i takich prostszych może brzmieniach, a tutaj po prostu z Maurycem, z moim producentem mamy tyle zabawy z, wiesz, przyspieszaniem tempa, ze zwalnianiem go, z zabawą, z czopowaniem wokali, jakby to jest, to daje naprawdę takie nieskończone pole manewru i eksperymentacji i bardzo, bardzo przyjemnie nam się to tworzy.
0: A bałaś się trochę? Bo powiedziałaś, że pojawiły się komentarze, a nie ten kierunek. Miałaś taką myśl w głowie, tworząc materiał na płytę savoir vivre, że a może bardziej zachowawczo, może dam to, co już ludzie znają jako mnie, Julię Rocką?
1: Powiem ci, że przy tym drugim krążku miałam bardzo dużo takich lekcji i bardzo dużo się dowiedziałam o sobie w ogóle i miałam właśnie ogromny problem z tym, żeby nie spełniać właściwie tych oczekiwań, a ta presja była z każdej strony, że już przy tej trzeciej płycie ja wiedziałam, że ta główna myśl, która mi musi przyświecać, to jest po prostu moja taka przyjemność przede wszystkim z pisania tych piosenek i absolutnie brak cenzury. Więc nie bałam się. Wiedziałam, że muszę pierwszorzędnie po prostu dawać upust swojej takiej jak najbardziej szczerej ekspresji i nawet jeżeli coś jest ryzykownym rozwiązaniem, to ja nie chcę myśleć o tym, co ktoś sobie pomyśli, więc można powiedzieć, że trochę egoistycznie robiłam ten album dla siebie. Ale no, faktycznie miałam może takie wątpliwości momentami, że ciekawa byłam po prostu, jak słuchacze odbiorą ten nowy rozdział muzyczny i widzę, że zdania są podzielone, ale oczywiście też jest dużo zwolenników, więc bardzo mnie to cieszy.
0: Ty trochę już o tym powiedziałaś. Savoir Vivre będzie reprezentatywny dla całej płyty, jak rozumiem. Trochę dostaliśmy to, czego możemy się spodziewać po twoim trzecim albumie, słuchając tego singla.
1: Oj, zdecydowanie, tak. I chciałabym, żeby tak naprawdę każda piosenka, no może nie każda, ale większość, żeby też walczyła trochę z konwenansami i z takimi normami społecznymi. Że tam będzie dużo takiego wytykania tym wszystkim takim cechom, które mam wrażenie, że w naszej kulturze i społeczeństwie są takie, no, pełne fałszu i gdzieś
0: tam. A czy o takiej dulszczyźnie mówisz?
1: Oj, tak, tak, tak. Sama trochę się, mam wrażenie, trochę wywodzę z takiego kontekstu właśnie czy szkoły, czy takiego wychowania, gdzie te oczekiwania były gdzieś bardzo wygórowane i właśnie taka idealizacja tego życia, a ja gdzieś tam lubię się dokopać, co jest pod podszewką i mówić o tym, co jest pod spodem, no.
0: Ale czy już na życie wyłączyłaś w sobie syndrom, który zakładam, że mogłaś gdzieś po drodze mieć, takiego people pleasera?
1: Oj, absolutnie tak. Absolutnie tak i właśnie bardzo się cieszę w ogóle, bo ja praktycznie tą całą płytę już mam skończoną. I ona bardzo szybko wypłynęła gdzieś tam ze mnie i tak jak przy drugiej płycie czułam, że mam permanentną blokadę, tak właśnie mam wrażenie, że fakt, że zaufałam sobie w tym przypadku i przestałam myśleć o jakichś oczekiwaniach, czy to wytwórni, czy producenta, czy rodziny, czy właśnie słuchaczy i po prostu zaufałam sobie, swojej intuicji, to ta płyta po prostu jakoś tak samoistnie ze mnie wyszła i bardzo, bardzo się z tego cieszę.
0: Tam jest też mocny teledysk. Piękny zresztą, bo komentarze na przykład a propos teledysku są: wow, Julia, ale miałaś pomysł na teledysk.
1: Bardzo mi miło. Faktycznie mamy taki pomysł z moim menadżerem, żeby do każdego utworu był oddzielny teledysk i ta warstwa wizualna od zawsze była dla mnie bardzo istotna. I od początku tak myśleliśmy o tym, żeby w tym teledysku był gigantyczny żyrandol. I wtedy pojawił się problem, ponieważ to nie było wcale łatwe i pisaliśmy naprawdę do bardzo wielu placówek w Polsce, nie tylko w Warszawie, ale w całej Polsce, do różnych hoteli, centrów handlowych, do jakichś teatrów, aby nam użyczyli właśnie salę z wielkim żyrandolem. I okazuje się, że wcale nie było to takie proste. Aż w końcu mojej mamie przypomniało się, że parę miesięcy wcześniej była na targach Expo w Nadarzynie i że tam była jakaś firma, która miała wielkie żyrandole. Więc ja oczywiście poprosiłam ją o kontakt, skontaktowała mnie z tą firmą i okazało się, że właśnie firma z Gliwic zgodziła się po prostu wypożyczyć mi ten żyrandol za darmo do teledysku, więc to było coś niesamowitego. Oczywiście było dużo logistyki z tym, żeby go przewieźć i potem zwrócić do Gliwic, a sam żyrandol ważył 70 kilo, był warty naprawdę parę dziesiąt tysięcy i miał 50 żarówek, więc samo rozstawianie, wiesz, na planie klipu tego żyrandola to było wyzwanie, szczególnie, że bardzo się bałam, żeby go nie zniszczyć.
0: Też ładne są kulisy, które pokazujesz. Na przykład kręcenia teledysku i tego, co pada z offu, kiedy chodzisz na przykład na bieżni z wielkim widelcem.
1: Ojejku, no lubię się tym dzielić, bo wydaje mi się, że to też jakoś tak może przybliżyć moim słuchaczom, jak to wszystko wygląda od kulis, no i że to nie jest wszystko takie idealne. Też nie ukrywam, że teraz jestem niezależną już artystką, więc też wszystko praktycznie finansuję sama. I ten teledysk, tam były jakieś opinie, widziałam w komentarzach właśnie, że to w sumie jest bardzo minimalistyczne. Ale de facto jakby ci ludzie się dowiedzieli, za jakie pieniądze to wszystko powstawało, to myślę, że bardziej by może to nawet docenili, bo wszystko w zasadzie robimy na patencie i dlatego tak bardzo dużo też od siebie po prostu tej pracy daję, bo nie zawsze można po prostu opłacić dodatkowe osoby do pomocy.
0: Ale wtedy jest materiał na media społecznościowe.
1: Dokładnie.
0: Jak się robi wielki widelec albo sukienkę z widelców, wszystko można tak, po prostu pokazać.
1: Tak, tak, właśnie ta sukienka z widelców też bardzo mnie cieszy w sumie, że tak odkryłam znowu w swoim życiu tą pasję do mody, która gdzieś tam już w liceum była i stwierdziłam, że kurczę, ta sukienka z widelców tak trochę zapoczątkowała moją taką myśl, że może do każdej piosenki w zasadzie zrobię sama stylizację i wtedy oszczędzasz na styliście.
0: Czasu trochę więcej, ale wszystko jest warte. Gra jest warta tej świeczki, uważam.
1: Tak, oszczędzasz na styliście, ale w sumie za wszystkie materiały musisz sama zapłacić, więc coś za coś. No i mnóstwo czasu, tak jak mówisz, trzeba na to poświęcić.
0: Czy kilka lat temu, jak sobie siebie przypomnisz jeszcze z czasów szkoły aktorskiej, to jak sobie wyobrażałaś ten rok 2026 versus to, gdzie teraz jesteś, co teraz robisz, że wydajesz trzecią płytę?
1: Jest to naprawdę niesamowite, bo ja w sumie w szkole aktorskiej w ogóle nie marzyłam o tym, żeby śpiewać i kończąc szkołę zastanawiałam się w ogóle, co ja będę robić po szkole. Szczególnie, że no ta moja ścieżka aktorska, powiedzmy, wcale jakoś tak świetnie się nie udaje, ale okazuje się, że się naprawdę bardzo dobrze spełniam w muzyce i nie dość, że tworzę piosenki i je wykonuję i piszę teksty, to jeszcze mogę w bardzo multidyscyplinarny sposób się rozwijać, bo robię właśnie te stylizacje sama, ogarniam rekwizyty, jakieś scenografie, potem często montuję różne też materiały, więc naprawdę, no, bardzo rozwijające. Już nie mówiąc o całej biurokracji, umowach

piosenki i je wykonuję i piszę teksty, to jeszcze mogę w bardzo multidyscyplinarny sposób się rozwijać, bo robię właśnie te stylizacje sama, ogarniam rekwizyty, jakieś scenografie, potem często montuję różne też materiały, więc naprawdę, no, bardzo rozwijające, już nie mówiąc o całej biurokracji, umowach.

0: I nie wiem do końca, czy może aktorskie, czy bardziej po prostu takie szczere.
1: No. A jest to gdzieś w twojej głowie ta ścieżka aktorska? Czy muzyka pochłonęła cię tak bardzo, że trochę, po pierwsze trudno byłoby to połączyć, a po drugie ona wymaga tyle energii, tyle zaangażowania, tyle czasu i tyle siły, że
0: jak
1: no,
0: najbardziej
1: trochę kalendarza
0: jest.
1: Nie starczy.
0: Jak najbardziej w moim sercu zawsze jest miejsce na aktorstwo i chodzę na castingi i mam nadzieję, że niedługo coś się uda zrobić. Tak, nie ograniczam się absolutnie do muzyki.
1: A kiedy ta płyta, jak już powiedziałaś?
0: Kiedy płyta?
1: Jak ona już tam leży prawie gotowa, to znaczy ja wiem, że proces jeszcze od nagrania do wydania bywa długi, ale mam nadzieję, że krótszy niż dłuższy w twoim przypadku.
0: Tak, jeszcze muszę wszystkie stylizacje zrobić, jeszcze muszę wszystkie te
1: parę widelców.
0: Tak, parę widelców jeszcze trzeba tam wyciąć z metalu i tak dalej. Więc myślę, że póki co będziemy wydawać single i powolutku wszystko

0: pytał, o, czy taki kierunek, czy taki. Ja mówię, słuchaj, na razie piszemy wszystko spontanicznie, to, co nam się podoba i nie ograniczamy się, tak jak w przypadku drugiej płyty, co było błędem. Ale jakoś, powiem szczerze, że ta płyta, o dziwo, jest bardzo spójna. Bardzo mnie to zaskoczyło, że po prostu tak spontanicznie daliśmy w sumie upust tym emocjom podczas pisania i naprawdę okazuje się, że ta płyta jest bardzo spójna i tekstowo, i konceptualnie, i brzmieniowo, więc cieszę się.
1: Nie czyli trochę to... bez planu, ale tak. Jednak powstało.
0: Tak, tak, dokładnie.
1: Pełne dziecko, jakkolwiek to źle brzmi.
0: Dokładnie.
1: Życzymy wszystkim pełnych dzieci, żeby takie im się rodziły, na jak albumy.
0: Na jedzą.
1: Chodziło mi o takie spójne i stuprocentowe, że tak powiem, dzieło. I to się chyba wydarzyło. Ale nie, to się wydarzy właściwie.
0: To się wydarzy. Na pewno jeszcze jakieś poprawki tam się wydarzą i doszlifowywanie tych wszystkich numerów, bo ja zawsze wiercę dziurę mojemu producentowi bardzo i on już jest taki, że dobrze, oddajmy to, oddajmy. A ja jestem taka, nie, posiedźmy jeszcze tam coś poprawmy, a może jeszcze ten wokal poprawmy, a jeszcze to. On jest taki bardziej na chillu. Ja jestem oczywiście control freakiem, ale świetnie się dogadujemy razem i ostatecznie myślę, że ta współpraca przebiegła naprawdę wspaniale.
2: A efekty tej współpracy do usłyszenia na

0: Music News. Margaret dzisiaj u nas w naszym studiu z premierą swojego nowego numeru, który jest trochę o tym, żeby najpierw zaakceptować siebie. A świat często nam to utrudnia.
1: Ojejku, no świat nam przede wszystkim to utrudnia, bo świat nam daje tą kontrę, że my po prostu patrzymy sobie na tym Instagramie na czyjeś życie, które jest lepsze, ładniejsze, ładniej sfotografowane i nam się wtedy w tej kontrze coś po prostu w głowie tam zaczyna wydawać. Ja też staram się po prostu zawsze wracać wtedy do tego, że wiem, że to, nie, że to jest iluzja, że każdy z nas ma swoje jakieś problemy, ale chyba po prostu bym wróciła, właśnie tak bym się odwróciła teraz od tych problemów, bo też ta piosenka jest tak wprost radosna i ona jest tak wprost o cieszeniu się właśnie w warstwie lirycznej ze swojego ciała, z tego jakiegoś takiego, że to jest tak dla mnie takie dziewczyńskie wychodzenie na imprezę i szykowanie się przed tą imprezą, to jest takie chcę się taka poczuć super i po prostu sobie tańczę, jednocześnie malując się przed wyjściem z moimi przyjaciółkami na przykład, że, i to jest tego typu emocja, tego typu energia, z którą wchodzę w ten nowy rozdział muzyczny i cieszę się, że właśnie to jest takie wprost radosne, bez powodu, bez jakiegoś tak ukrytego drugiego dna, nie? Że to jest po prostu o radości i celebrowaniu siebie. No i myślę, że ta piosenka też trochę wyłuskuje, trochę śmieję, że to jest taka oda do tyłka, bo trochę jest, bo ja tam zaczynam słowami cały ten utwór. Hey, see you looking in my eyes, can't stop thinking about my ass, I can't blame you cause it's nice. I to znowu powrót do tej po prostu trochę cielesności, do akceptowania siebie, ale w takim wydaniu, że po prostu cieszę się, lubię siebie, lubię swoje ciało, lubię się nim cieszyć, lubię tańczyć i wytańczać wszystkie emocje. No i to jest o tym. Dużo jest tam radości.
0: A dużo zajęło ci czasu dojście do tego wniosku, że się cieszysz ze swojego ciała, że je akceptujesz, że je doceniasz i że ono jest właśnie od tego, żeby wyrażać głównie radość. Bo wiesz, to nie jest łatwy proces.
1: To nie jest łatwy proces i dobrze, że powiedziałeś, że to jest proces, bo to nie jest tak, że też tak się czuję codziennie po prostu, że w ogóle my kobiety żyjemy też w cyklach i po prostu nie ma co gadać, że są po prostu dni, w których myślę, że będę puszczała sobie tę piosenkę, żeby sobie dodać tej energii i dodać sobie tego tego slejowania, ale faktycznie w momencie, w którym to pisałam, to tam byłam.
0: To dobrze, no to jest dobry objaw, tak. Dlatego to czuć z tego kawałka. Let You Talk About It to jest w ogóle tytuł tego numeru, który zapowiada, jak już sama powiedziałaś, trochę nowy rozdział i nową erę. I teraz pytanie, za które być może się obrazisz, ale mam nadzieję, że nie. Ja tam trochę słyszę brzmienia z Cool Me Down na przykład i z tego okresu. Ale mówię o brzmieniu, nie mówię o w ogóle przekazie i o Margaret jako takiej, ale klimat i atmosfera.
1: Wiesz co, w ogóle się nie obrażam, bo ja też w ogóle też lubię, kurde, te rzeczy, które robiłam wcześniej, po prostu się pozmieniałam ja bardzo, ale też wyczuwam w tym, nie słyszę tego muzycznie, ale wyczuwam w tej intencji takiej po prostu, że ten pop jest wprost radosny, że tam na przykład przy Tańcz Głupia, który zresztą bardzo lubię i lubię do tego wracać, że tam właśnie mamy to drugie dno, że ta piosenka jest w jakimś sensie radosna i energetyczna,
0: ale trochę ma mrok.
1: Ale ma dużo mroku w sensie, tak. Ma dużo mroku w sobie, ale Let You Talk About It jest po prostu kawa na ławę, jestem dzisiaj wesoła, dzień dobry, do widzenia, no i o co ci chodzi. I to jest taka emocja, którą ja po prostu ostatnio też taką reprezentuję i chciałabym po prostu puścić dalej, chciałabym, żeby po prostu tak ludzie szerzej też mogli się też tak poczuć. A nawet jak się tak nie czują, to żeby właśnie piosenka im to dała.
0: Zwłaszcza, że my potrzebujemy takich numerów. Mamy dużo numerów do myślenia, dużo numerów z drugim dnem.
1: Tak.
0: A ciągle trochę podchodzimy do kawałków, które są wprost optymistyczne, radosne i bardzo nam potrzebne, zwłaszcza patrząc na przykład na to, co się dzieje za oknem. Mamy minus 10 i wieczną szarość w Polsce, że to takie trochę głupio się przyznać, że to jest właśnie taki kawałek, który sobie włączam. Ja bardzo dużo włączam takich numerów i bardzo często ich szukam.
1: Tak, ja jestem dokładnie tą samą dziewczyną, która jak jest jej gorzej, to włączam sobie właśnie piosenki, które mi dodadzą, a nie będą mi jeszcze odejmowały od tego humoru. I faktycznie jest coś w tym, że my tak bierzemy uśmiech i radość i szczęście za coś mniej ważnego i istotnego i głębszego niż smutek. I wydaje mi się, że to jest pułapka po prostu,

0: bo koniec końców, no nie wiem, czy fajniej przeżyć życie będąc takim uduchowionym i smutnym, czy może po prostu lekko i radośnie. Ja byłam i tu i wolę lekko i radośnie.
1: Wydaje mi się, że to też wynika z tego, że mamy takie poczucie, że radość i uśmiech jest pewną stałą w naszym życiu, czymś, co się dzieje cały czas, a te gorsze momenty są chwilowe, a to jest nieprawda. Jak się na to spojrzy,
0: właśnie
1: to czasami
0: się, że jest
1: odwrotnie. Jest odwrotnie.
0: Że jest odwrotnie, my też mamy tendencję do... No, ale to jest po prostu ludzkie, nie? Że do zamartwiania się na przykład. Ja też tak mam, że się zamartwiam na zaś. A później na przykład się okazuje, że jak wydarzają się w naszym życiu różne sytuacje i jak odejdą nam te wszystkie rzeczy, o których my się teraz martwimy, ale nie wiem, musimy zawalczyć o życie. Bardzo często ostatnio mój bębniarz miał po prostu wypadek na motorze i ma problemy z nogą i miałam z nim taką rozmowę bardzo pouczającą dla mnie. Mówi, kurde Gosia, idę teraz po ulicy i mam taką dopaminę, taki strzał dopaminowy, tak się cieszę, że idę. I my o tym często faktycznie zapominamy, bo lubimy się pozamartwiać, a co ta tam... Tamta, co ona tamta wyprawia, a tutaj zimno, a tu, i jakby to też jest o naszej rzeczywistości, tak jest, ale no ja będę po prostu starała się tym moim nowym rozdaniem trochę tą rzeczywistość tak kolorować, w bardzo jasnych i pastelowych kolorach, chociaż mówię teraz o tej piosence, ale album oczywiście będzie miał swoje różne zakręty, bo jest też podzielony muzycznie na trzy części i to będą trzy mini albumy.
1: Body, Voice, Mind.
0: Body, Voice and Mind, tak. Zaczynamy od tego tańca, więc jest tak po prostu tanecznie, energetycznie i radośnie, ale rozkminki też będą w części dalszej.
1: To jest coś, czego też myślę potrzebujemy dla równowagi takiej w życiu.
0: W ogóle
1: czasem rozkminy, żeby docenić to, o czym powiedziałaś, że jest jakieś szczęście, jakaś radość, którą warto generować tak często, jak się da.
0: Tak. Tak, generalnie poszukiwanie centrum i w ogóle, gdzie to centrum jest. Znowu jestem Małgorzata Coelho, ale trudno, tak mam. Że to jest jakby chyba w ogóle najważniejsze dla mnie w życiu po prostu cały czas, żeby trzymać się centrum, żeby nie przesadzić w każdą ze stron, bo to jest chyba jakieś takie największe moje ostatnie... że po prostu ekstrema nie są zdrowe, nie są fajne, są bardzo jakieś, są bardzo...
1: Dają też dużo emocji, dużo dopaminy też
0: dużo
1: dają.
0: Dużo dopaminy, ale w środku jest najlepiej, najwygodniej.
1: A to czym jest teraz to twoje centrum?
0: Moje centrum, no właśnie, o, to jest ciekawe pytanie. Moje centrum jest na pewno, na tej płycie rozbrzmiewa w muzyce popowej faktycznie, bo ja taka jestem, ale też cały czas mam takie pytanie, a Megi, czy jeszcze zarapujesz? A Megi, czy zaśpiewasz na przykład coś bardziej jazzującego? A czy będzie drugi byle jak? I ja sobie myślę, że to moje centrum teraz, w którym jestem, to jest właśnie te wszystkie rzeczy razem. W sensie, że to nie jest tak, że ja teraz skończę z popem i zaczynam nową erę rapową, że ja już jestem tym wszystkim i że ja już niczego nie zamykam, niczego nie kończę, z nikim się nie żegnam, tylko po prostu tak troszkę przytulam te wszystkie wersje siebie, które były wcześniej, które w sobie teraz odkrywam na nowo, no bo na przykład takie brzmienie bardziej klubowe, mimo rzeczy wielu, które robiłam, no to dla mnie jest coś nowego. I faktycznie ta epka pierwsza, która jest o tańcu, o ciele, będzie epką bardziej taką klubową, taneczną.
1: A w życiu też znalazłaś swoje centrum? Bo teraz była taka przerwa, nie mieliśmy trochę Margaret. Czy to też jest odnalezienie centrum, że po prostu czasami mówisz sobie, dobra, teraz potrzebuję czasu, kiedy mnie nie będzie i jesteś z tym okej, bez stresu, a co jeśli ludzie zapomną? A wiesz, bo to się pojawia w głowie.
0: Tak, to się pojawia w głowie, tym bardziej w tych czasach, w którym wszystko nas po prostu atakuje z tego telefonu i ja też mam bardzo często takie uczucie FOMO, że kurde, tu mnie nie ma, tam mnie nie ma, tutaj się dzieje, a ja po prostu zarosnę zaraz tym mchem. ale też wiem, że to jest po coś, co mnie buduje i to są te momenty, w których ja mnie nie ma, jakby tak widocznie, ale ja jestem bardzo wtedy w procesie twórczym i wiem, że też nie da się połączyć tych procesów. W sensie krwanie jest tak intymnym procesem, a później wydawanie muzyki i bycie w takim tą wersją siebie ekshibicjonistyczną, że to trudno jest łączyć, więc ja bardzo lubię te okresy, w których się troszkę zaszywam w swoich czterech kątach i mam ten czas na kreację, bo to jest w sumie mój ulubiony moment kreowania rzeczy.
1: I to jest chyba rzeczywiście domena w tej

0: chwili większości artystów, którzy są, jest premiera, trasa koncertowa, przerwa, bo robię coś nowego.
1: Tak, tak, tak, że to jest jakimś cyklem, bo faktycznie robienie tego wszystkiego naraz, że zmienianie tych ról jest bardzo, bardzo trudne.
0: Ale mam wrażenie, że byłaś w tym przez chwilę, tak, kilkanaście lat temu. Tak. I chyba można od tego trochę oszaleć.
1: No właśnie, można od tego trochę oszaleć, bo z jednej strony, nie wiem, jesteś w studio i naprawdę trochę grzebiesz w sobie. To trochę nieraz dla mnie jest, więc będę mówiła o sobie, że jest to jakaś forma terapii. Nie mówię, że piosenki, o których piszę i te teksty są jeden do jeden, co się dzieje,
0: jest
1: życiu, bo to nie
0: emocji.
1: Jest. Ale, dokładnie, ale jakby zawierają się tam sentencje czy słowa, w które ja wierzę, które są mną i tak dalej, więc to jest trochę
0: terapeutyczne.
1: Te słowa, dokładnie. Więc byciu w tych dwóch światach naraz jest naprawdę, można oszaleć, bo z jednej strony dotykasz duszy, a później masz być po prostu jakimś takim frikiem social mediowym i wiesz, i tutaj
0: chodzić z wywiadu na wywiad, no, ze ścianki na ściankę.
1: I to jest, to po prostu, to są dwa różne światy i to sobie przeczy, więc to byciu w takich cyklach dla nas artystów, myślę, jest ważne i potrzebne dla, no właśnie dlatego bycia w centrum, że to wszystko ma swój czas.
0: Powiedziałaś o zamartwianiu się. Czy zdarza ci się jeszcze zamartwiać o premiery piosenek? To znaczy, zrobiłaś wszystko, co mogłaś, jest teraz premiera i co się dalej wydarzy? Myślisz czasem o tym naprzód, czy się oduczasz tego, mówiąc sobie, zrobiłam wszystko najlepiej, jak się da. Teraz to już, no sorry, nie mam na to wpływu.
1: Tak. Tak, myślę, że uczę się, to jest dobre słowo.
0: A to jest bardzo trudne.
1: To jest bardzo trudne, bo oczywiście chciałoby się zawsze, może jeszcze coś mogę zrobić, może jeszcze, nie wiem, może jeszcze takie, może jeszcze tak to wypromujmy, może jeszcze zróbmy to. Ale faktycznie ja zawsze mam moment, dzień premiery jest dla mnie takim dniem smutnym akurat.
0: Dlaczego smutnym jest dzień premiery?
1: No bo to jest taki dzień, bo do momentu premiery to jest tak, że wow, jeszcze nikt o tym nie wie, że jest taka ekscytacja, ten utwór jeszcze nie wyszedł i tak trochę nie wiadomo, jak ludzie na niego zareagują. No a

0: czy zdarza ci się jeszcze zamartwiać o premiery piosenek? To znaczy, zrobiłaś wszystko, co mogłaś, jest teraz premiera i co się dalej wydarzy? Myślisz czasem o tym naprzód, czy się oduczasz tego, mówiąc sobie, zrobiłam wszystko najlepiej, jak się da? Teraz to już, no sorry, nie mam na to wpływu.
1: Tak, tak, myślę, że uczę się, to jest dobre słowo.
0: A to jest bardzo trudne,
1: zakładam. To jest bardzo trudne, bo oczywiście chciałoby się zawsze, może jeszcze coś mogę zrobić, może jeszcze, nie wiem, może jeszcze takie, może jeszcze tak to wypromujmy, może jeszcze zróbmy to. Ale faktycznie ja zawsze mam moment, dzień premiery jest dla mnie takim dniem smutnym akurat.
0: Dlaczego smutnym jest dzień premiery?
1: No bo to jest taki dzień, bo do momentu premiery to jest tak, że wow, jeszcze nikt o tym nie wie, że jest taka ekscytacja, ten utwór jeszcze nie wyszedł i tak trochę nie wiadomo, jak ludzie na niego zareagują. No a

0: Mówiąc sobie, zrobiłam wszystko najlepiej, jak się da. Teraz to już, no sorry, nie mam na to wpływu.
1: Tak, tak, myślę, że uczę się, to jest dobre słowo.
0: A to jest bardzo trudne,
1: to jest bardzo trudne, bo oczywiście chciałoby się zawsze, może jeszcze coś mogę zrobić, może jeszcze, nie wiem, może jeszcze takie, może jeszcze tak to wypromujmy, może jeszcze zróbmy to. Ale faktycznie ja zawsze mam moment, dzień premiery jest dla mnie takim dniem smutnym akurat. I tak trochę nie wiadomo, jak ludzie na niego zareagują. No a

0: Dał ci taką pigułkę. Tak, zobacz, Małgosia, jest tak.
1: To zawsze piszę wieczorem do Adriana i piszę do Adriana, no jak tam? No i on wtedy pisze, no jest super tam, mega się podoba, coś tam. I jak on mi mówi, że super, mega się podoba, to ja wtedy tak, no może wejdę, może ten. A jak tak mówi, że no, że fajnie, że tutaj pracujemy, to wtedy nie wchodzę.
0: Jest już ukuty język na to, czy jest dobrze, czy mogłoby być lepiej.
1: Nie, ale zazwyczaj ten po prostu moment premiery jest jakiś taki bardzo, no tak naprawdę taki intymny. Jest to często porównywane do jakiegoś takich porodów, ale jest to jakieś dziecko.
0: No jakieś dziecko dodajesz,
1: jest jakieś dziecko
0: światło.
1: I on jak wychodzi na ten świat, no to ten dzień narodzin jest taki... No, że muszę na siebie uważać, że tak powiem, że wtedy jestem jak z tym przysłowiowym jajkiem. Więc tak. Lubię na przykład sobie sadzić kwiatki, o.
0: Ale to jest, myślę, bardzo cenna lekcja dla młodych artystów, którzy wchodzą i oni jeszcze tego nie wiedzą, co ty już wiesz po tylu latach bycia tu, gdzie jesteś, że czasami trzeba sobie zrobić krok wstecz dla własnych emocji, dla własnego dobrostanu.
1: Bo to po prostu nic nie zrobi dobrego ani złego, w sensie, bo ja mówię o tej sytuacji w dwie strony. Kiedyś, bo to jest jak kredyt w banku. Jak wydajesz numer i spływa na ciebie cały ogrom braw i oklasków i ty zaczynasz się w tym pławić i zaczynasz mówić, oj, to jest super, Boże, oni wszyscy mówią, że jestem super. No i chodzi o to, że ten pik dopaminowy, on później zjeżdża jednak na dół.
0: Najgorsze
1: jest to. I to
0: jest
1: zawsze kosztem. A jak na przykład wkręcisz się, że ojejku, jest źle, nie wiem, chciałabym mieć więcej komentarzy, fajniejszych, lepszych, żeby ktoś to bardziej docenił, no to też masz później zjazd, więc ja w ogóle po prostu staram się nie robić tych górek.
2: Toruń News. Marta Łezarska, Toruń chce zatrzymać młodych w mieście. W związku z tym uruchamia Toruński Fundusz Innowacji i Rozwoju. Ma być to 3-letni pilotaż, który prowadzi Fundacja Przedsiębiorczy Toruń. Jak będzie działać? O szczegółach mówi prezydent Torunia Paweł Gulewski.
3: To jest narzędzie, które było przygotowane przez moją administrację we współpracy z instytucjami otoczenia biznesu, Radą Rozwoju przez ostatnie kilkanaście miesięcy. Dzięki sprawnej, szybkiej decyzji Rady Miasta Torunia i za to bardzo dziękuję wszystkim radnym i panu przewodniczącemu. Radni podjęli tę decyzję dokładnie 29 stycznia tego roku. Mogliśmy rozpocząć nabór na operatora funduszu. Jest to konkretna, precyzyjna odpowiedź na potrzeby, które są, jeśli chodzi o Toruń. To przede wszystkim rozwój przedsiębiorczości, to przede wszystkim stymulowanie rynku pracy, no ale również zatrzymanie młodych mieszkańców, rokujących mieszkańców w naszym mieście. Jest to jedno z pierwszych narzędzi, które konkretnie będziemy chcieli dedykować tym wszystkim, którzy chcą zaryzykować i założyć swoją działalność gospodarczą, jeszcze na poziomie na przykład szkół ponadpodstawowych. I mamy z kim rozmawiać, jeśli chodzi o to narzędzie, biorąc pod uwagę ekosystem szkół tych ponadpodstawowych, ale również szkół tego wyższego szczebla, czyli na poziomie uczelni wyższych. Mówimy tutaj o bardzo potężnym rynku, jak analizujemy cały ekosystem liceów, techników oraz szkół branżowych. Mamy ponad 4000 młodzieży w tych szkołach. To są oczywiście szkoły publiczne i niepubliczne. Mamy 28 liceów, 15 szkół technicznych, 11 szkół branżowych. Jak spojrzymy na rynek akademicki i ten z poziomu najwyższego, czyli uczelni wyższych, 6 uczelni wyższych na terenie gminy miasta Toruń, na ponad 56 tysięcy kształcących się teraz studentów w całym regionie, Toruń ma ich 25 tysięcy, więc to jest baza dla prawie połowy z tych studentów z całego regionu. Więc zaprojektowanie narzędzia, które będzie akcelerowało, będzie zachęcało wszystkich młodych ludzi, niezależnie czy są na etapie szkoły ponadpodstawowej, czy na etapie studiów, w kontekście zakładania i pomysłów, i inkubacji, jeśli chodzi o działalności gospodarcze, jest czymś oczywistym. Jest to pierwsze tego typu narzędzie w historii gminy miasta Toruń, które alokuje za sprawą zgody radnych tak naprawdę również potężne pieniądze, bo mieliśmy pierwotnie zabezpieczone na te pierwsze 3 lata na pilotaż 1 500 000 zł. Rynek w postaci Fundacji Przedsiębiorczy Toruń odpowiedział nam propozycją 1 100 000 zł. Program zakłada tak naprawdę, nie chcę mówić, mówić tu o przedszkolu dla przedsiębiorców, ale jednym wielkim akceleratorze i inkubatorze przedsiębiorczości. Chcemy zachęcać młode osoby, które noszą się z pomysłem założenia działalności, a obawiają się z uwagi na kwestie prawne, kwestie finansowe, kwestie dotyczące samego lokum, kwestie dotyczące zabezpieczenia spraw księgowych, żeby jednak zdecydowały podejść się do tego projektu i skorzystać z oferty funduszu. To wszystko jest na wyciągnięcie ręki. To jest fenomenalne narzędzie, które

0: Do tej pory nie było. Każdy młody człowiek z pomysłem będzie mógł się przetestować przez pół roku, czy rzeczywiście jest w stanie uzyskać odpowiedź z rynku, jego pomysł na działalność gospodarczą wypali, czy też nie, ale zrobi to w bardzo bezpiecznym ekosystemie, przyjaznym otoczeniu ludzi, którzy będą chcieli mu pomóc, ale jednocześnie fundusz będzie gwarantował dostęp do know-how. Dzięki funduszowi ci młodzi ludzie otrzymają dostęp do osób, którym się powiodło w biznesie. To jest tutoring, to są spotkania z przedsiębiorcami z Torunia i nie tylko, to jest mentoring, to jest zabezpieczenie prawne, to jest również księgowość, tak bardzo ważna w kontekście ustroju podatkowego, która dotyczy działalności gospodarczej. Analizując wyniki, rozmawiając z mieszkankami, z mieszkańcami Torunia w kontekście tych najpilniejszych potrzeb rozwojowych naszego miasta, drogi mamy na pewnym poziomie rozwoju, jak pokazał chociażby barometr infrastruktury transportu publicznego, jest dosyć dobrze oceniany, natomiast jest bardzo duży odsetek torunian, który uważa, że niestety rozwój rynek pracy wymaga olbrzymiego wystymulowania, wymaga również interwencji lokalnego samorządu, wespół również z całym otoczeniem biznesowym. I to jest jeden z pierwszych kroków, które dzisiaj czynimy. W tym roku jeszcze chcielibyśmy zaproponować, i to będzie narzędzie już wybitnie wycelowane dla wszystkich uczennic i uczniów szkół ponadpodstawowych, branżowych, inną jeszcze bardziej być może adekwatną formułę dla nich, to Toruński Most Kariery, o tym będziemy mówić na jesieni. Natomiast Toruński Fundusz Innowacji i Rozwoju jest bardzo mocną, jak sądzę, sprecyzowaną odpowiedzią na potrzeby młodych ludzi. I cel ten najwyższy, najważniejszy, który przyświeca nam, jeśli chodzi o skonstruowanie tego narzędzia, zatrzymanie młodych osób w Toruniu. Jeśli na przestrzeni trwania tego pilotażu, 3-letniego pilotażu, a mamy takie założenia, panie prezesie, że około 40 podmiotów gospodarczych zupełnie nowych zarejestruje się i powstanie na terenie gminy miasta Toruń. Jeśli część z tych projektów się powiedzie, nic więcej od siebie nie możemy żądać. Daliśmy ludziom możliwość spróbowania w bardzo przyjaznym, raz jeszcze powtórzę, otoczeniu. Rozpoczynamy zupełnie nowy etap w ramach oferty, jeśli chodzi o ofertę miasta Torunia skierowaną do osób młodych. Tak jak powiedziałem, cel jest jeden, zatrzymanie osób młodych w Toruniu. Może ucieczka również od tego, co majaczy gdzieś na horyzoncie. Z niepokojem obserwujemy niestety zwyżkę na rynku osób nie mających pracy, czyli to bezrobocie nam trochę drgnęło niestety do góry, ale mam nadzieję, że również to narzędzie będzie zachęcało młodych w tym wieku 18+ do tego, żeby próbować zakładać swoje działalności.
1: Operatorem Toruńskiego Funduszu Innowacji i Rozwoju została Fundacja Przedsiębiorczy Toruń, mówi jej prezes Paweł Żywiecki.
2: Chciał tu przede wszystkim podkreślić, że to jest systemowe wsparcie. To nie jest projekt, który ma swoje ramy, ale to jest systemowe narzędzie, systemowy program wsparcia właśnie młodych talentów w naszym mieście i zatrzymanie ich właśnie, żeby Toruń stał się ich miejscem kreowania, realizowania i sukcesu zawodowego, biznesowego. Moim zdaniem jakby 20 lat już prowadzę inkubatory, jestem w tym obszarze jakby, jeśli chodzi o Fundację Przedsiębiorczy Toruń, to myślę, że spokojnie mogę z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że tak systemowego rozwiązania w tej części polskiej zakomunikowanego, ale przede wszystkim zainicjowanego jakby przez władze miasta jakby na tej części polskiej nie ma, więc to warto podkreślić, że to jest wyjątkowy program, który ma bardzo szeroki wachlarz wsparcia. Właśnie od tego, co pan prezydent powiedział, przełamaniu takiej pierwszej bariery, trochę strachu, braku takiej inicjatywy jakby, więc będziemy kreować, będziemy wspierać osoby, które mają swoje pomysły, żeby tworzyły swoje startupy, ale przede wszystkim startupy o wysokim potencjale technologicznym, żeby nie tylko tworzyć startupy, ale również tworzyć wartościowe miejsca pracy. My takich przykładów w historii 20 lat swojej działalności i zarządzania inkubatorami w naszym mieście mamy bardzo dużo, od takiej branży szeroko pojętej IT po branży kosmiczną jakby, to myślę, że to warto też podkreślić, że taki potencjał intelektualny Toruń ma i tym programem chcemy go jeszcze bardziej stymulować, rozwijać i uwolnić energię młodych ludzi i dać narzędzia i systemowy program wsparcia do tego, żeby tu się realizowały, żeby też ten program w jakiś sposób oddziaływał, żeby te talenty napływały do naszego miasta, co też myślę, że jest bardzo ważnym efektem, żeby nie tylko je zatrzymać, ale również w jakiś sposób działać do tego, żeby je przyciągać i żeby Toruń stał się ich miejscem tworzenia, rozwoju i sukcesu biznesowego w dużej skali. My ze swojej strony jako operator funduszu na pewno zrobimy wszystko, żeby ten fundusz jakby i program jakby był bardzo efektywny, przyniósł bardzo mierzalne efekty dla naszego miasta, ale myślę, że warto też powiedzieć, bo pan prezydent to też zakomunikował, że to jest pewnego rodzaju pilotaż 3-letni. Chcemy, żeby ten program się rozwijał w oparciu o partnerów, nabierał większej skali i żeby ewentualnie też ciężar jakby finansowania tego programu przejmował toruński biznes. Naszą rolą jest to, żeby właśnie tą współpracę animować i myślę, że za jakiś czas już będziemy mogli pokazać pierwsze sukcesy.
1: Fundusz zapewni bezpłatne 6-miesięczne wsparcie dla minimum 100 osób w latach 2026-2028.
3: SK Toruń.
1: Toruń, początek XX wieku, nieistniejące już lokale i codzienne perypetie bohaterów. Teatr Muzyczny w Toruniu zaprasza na spektakl Kelnerskie Tango. O tym, jak zrodził się pomysł na spektakl, opowiada dyrektor.

0: aktorka teatru Anna Wołek.
1: Zaczęło się od książki Knajpiane historie, książki pani Katarzyny Kluczwaj, która leżała na wystawie księgarni na ulicy Szerokiej. Szłam tamtędy razem z Kubą Przebindowskim i mówię do niego: słuchaj Kuba, może warto byłoby opowiedzieć coś o tych toruńskich knajpach, skoro została wydana taka gruba książka, to znaczy, że tam coś jest. I rzeczywiście każdy z nas kupił sobie po egzemplarzu, każdy z nas przejrzał, przeczytał i Kuba napisał swój własny scenariusz, opowieść o miłości, zdradzie, szpiegach i różnych dziwnych historiach, okraszoną oczywiście muzyką i różnymi wspaniałymi piosenkami. No, ale inicjatorką poniekąd tego, że ta opowieść powstała, była ta książka i mała urocza księgarnia toruńska. Uważam, że nie możemy tylko bazować na licencjach światowych, dlatego że mamy wspaniałych twórców, librecistów, scenarzystów, pisarzy, którzy też mogą nam swoje własne historie, polskie historie opowiedzieć, co nie znaczy, że nie mamy się wspierać musicalami światowymi. Myślę, że nasz region jest na tyle interesujący i mamy tu tyle interesujących postaci, że warto je przypominać. W naszych planach jest również kolejna już regionalna, nie toruńska, opowieść o wybitnym naukowcu, profesorze Czochralskim, do której się przymierzamy i będzie to też nasza rodzima produkcja. Może świat kupi naszą licencję.
0: Po restauracjach, kawiarniach i teatrach ogródkowych Torunia początku XX wieku przeprowadzają widzów barwne postacie. Jak aktorzy prezentujący się na deskach Teatru Muzycznego odbierają ten spektakl?
2: Krzysztof Godlewski, dzień dobry Państwu. Dla mnie na przykład takim znakomitym punktem odniesienia jest ekranizacja książki, znakomitej książki Henryka Worcla, Zaklęte rewiry. Ta wybitna ekranizacja z 1975 roku w reżyserii Janusza Majewskiego. Wydaje mi się, to znaczy ja na przykład jestem warszawiak, te podziały granic zaborczych, one są w takich sytuacjach przy tekstach, które przenoszą nas w czasie, bardzo widoczne. I Toruń jest tutaj dla mnie zagadką i fenomenalnym odkryciem, to znaczy bardzo pociągającą niwą właśnie ten Toruń kajzerowski, ten Toruń jeszcze, prawda, z dawnych granic. A punkt odniesienia do książki Worcla wydaje mi się o tyle trafny i do ekranizacji, że no te genialne absolutnie kreacje Romana Wilhelmiego, to właśnie ja gram postać Oberkellnera. Gdzieś tam no absolutnie nieosiągalny poziom wydaje mi się tych ekranizacji i tych kreacji stworzonych przez panów. Dla nas, no jako dla ludzi jednak już urodzonych z hakiem 100 lat, po wydarzeniach właśnie, które nasza sztuka przedstawia, jest takim łącznikiem, jest punktem odniesienia tego brutalnego świata wczesnego, raczkującego kapitalizmu, który też de facto przedstawia nam skąd i dlaczego, jaka była geneza ruchów rewolucyjnych, ale oczywiście też z przekąsem, oczywiście z jakimś dowcipem, z jakimś humorem. No jest to bardzo ciekawa przestrzeń, wydaje mi się, dla aktorów, bo jest nieoczywista, a jednocześnie daje nam bardzo szerokie pole właśnie interpretacyjne, poznawcze.
3: Julia Turczynowicz-Suszycka. Ja gram postać aktorki Heli Burg, która na każdy możliwy sposób radzi sobie tak, jak potrafi. Występuje w tanzbudach i nie tylko jako szansonistka, ale także jako dama. Oprócz tego wdaje się w romans z policjantem, ponieważ zostaje zwerbowana do policji, aby sprawdzać właśnie wspomniane wcześniej przez reżysera gastronomiczne lokale, bo o nich też tutaj mowa w końcu, kelnerskie tango. I moja bohaterka właśnie służy nam do tego, aby poznawać też te lokale. Też występuje w filmach w tym spektaklu, bo to nie jest takie oczywiste, ale ten spektakl posiada również elementy filmowe i w nich właśnie jest poprowadzony głównie miłosny wątek Kaparskiego. Były potrzebne lekcje tutaj podczas prób. Mamy wspaniałą choreografkę Joannę Semeńczuk. Myślę, że to już naprawdę wystarczyło, to już było wystarczające i tak, mamy takie tango i też mamy kelnerskie tango, w którym tańczy dwóch panów, Rafał Szatan i Michał Zacharek. Również efektowne, ale to już zostawiamy na spektakl.
4: Michał Słomka. Wydaje mi się, że nasz spektakl pokazuje szeroki wachlarz tych dawnych czasów, bo z jednej strony mamy ten kelnerski świat, który był bardzo schierarchizowany, który był bardzo dynamiczny i wymagający. Z drugiej strony mamy też dużo wątków artystycznych i aktorskich i też ten świat, który też był bardzo skomplikowany i ciężko było wtedy o pracę. Do tego mamy jeszcze policjantów, tak naprawdę cały przekrój całego

0: społeczeństwa i w każdej z tej historii jesteśmy w stanie znaleźć też odrobinę ciepła, humoru, chociaż te czasy były z jednej strony piękne i kolorowe, ale jednak w środku gdzieś dosyć ciężkie i no biedne dla większości społeczeństwa, zwłaszcza dla tych grup, które my tutaj pokazujemy, ale naprawdę nie jest to bardzo depresyjna sztuka, wręcz przeciwnie, jest bardzo zabawna, kolorowa i dynamiczna.
1: Reżyser Kuba Przewindowski czujnym okiem dba o to, żeby znaleźć wiele odnośników do współczesnych sytuacji. To znaczy, historia lubi zataczać koło i trudność bytu i odnalezienia się na rynku pracy tak naprawdę w dzisiejszych czasach jest aktualna. Czy rodzi się nam swego rodzaju nowy podział klasowy? No, też można by wyciągnąć takie wnioski, więc nie będzie to tylko archaiczna przestrzeń w świat, którego już nie ma, w jakiś niebyt i w nadmuchaną wizję, tylko myślę, że wiele osób na widowni będzie mogło znaleźć bezpośrednie odniesienie do sytuacji, jeśli nie swojej, to swoich dzieci, czy właśnie młodych ludzi wkraczających tak naprawdę w dzisiejszą rzeczywistość rynkową i w dorosłe życie.
2: Dzień dobry, nazywam się Rafał Szatan. Szczerze mówiąc, ja bardzo lubię przyjeżdżać do Torunia. To jest moja trzecia produkcja już w teatrze muzycznym, z czego bardzo się cieszę. A jeżeli chodzi o sam spektakl, to jak tutaj pięknie wracamy do bardzo ciekawych czasów tego miasta, to tym bardziej nam tutaj jako aktorom jakoś tak umila ten czas prób. Stroje są o tyle fajne, że są epokowe. Faktycznie nasza Zuza, która jest kostiumografem tutaj, te kostiumy nasze tak dobrała i tak pięknie przygotowała, że to jest dla nas w ogóle też ogromny plus na to, że ubierając te wszystkie kostiumy, mamy od razu tą formę, przenosimy się od razu w czasie. My naprawdę, pomimo tego, że faktycznie one czasami nie są do końca wygodne, to od razu jakby nam pozwalają poczuć ten klimat tamtych lat.
3: A repertuar znajdziecie na teatrmuzyczny.torun.pl.
4: SK Toruń News.
3: Renata Kucińska. Dobry sen, rozmowy czy aktywność fizyczna. To wszystko składa się na zdrowie psychiczne. I o tym właśnie będzie mowa podczas Toruńskiego Tygodnia Zdrowia Psychicznego. O szczegółach nasza reporterka Maria Nowak rozmawiała z Moniką Kaźmierczak z Centrum Rozwoju i Terapii w Toruniu.
5: 4-8 maja będzie się bardzo dużo działo. Już wiemy, że macie duże zainteresowanie, ale to jest taki tydzień i dla uczniów, i dla nauczycieli, ale też dla rodziców.
6: Dokładnie. Tym razem mamy taką niespodziankę dla mieszkańców Torunia, to warto podkreślić, że otwieramy zapisy na nasze wydarzenia dla właściwie wszystkich mieszkańców, którzy chcą zadbać o swoje zdrowie psychiczne, ale również fizyczne i przyjść na któreś z naszych wydarzeń. Dlatego też nie tylko tym razem nauczyciele i rodzice i uczniowie, ale po prostu każdy, kto ma ochotę i jest mieszkańcem naszego miasta.
5: Jakie warsztaty przygotowaliście? O czym będzie można porozmawiać? Na jakich aspektach tutaj będziecie się skupiać?
6: Oczywiście w związku z naszymi dotychczasowymi działaniami skupiamy się na dobrostanie, czyli tym, co zrobić, w którą stronę pójść, żeby zadbać o swoje samopoczucie, o swoje zdrowie fizyczne, o swoje zdrowie psychiczne, czyli o to wszystko, co później wpływa na to, jak funkcjonujemy w codziennym życiu. No i wybrałyśmy tutaj z naszym zespołem takie tematy, które stanowią poniekąd, można byłoby powiedzieć, filary tego dobrostanu, czyli skupiać się będziemy podczas tych naszych dni na uważności i radzeniu sobie ze stresem, z emocjami, z regulacją emocji poprzez właśnie uważność i ćwiczenie i trenowanie jej. Również poruszymy aspekty

0: zdrowego żywienia, które no absolutnie jest związane z tym, jak się czujemy i jak funkcjonujemy, chociaż nie zawsze zwracamy na to uwagę. Poruszymy również temat bardzo istotny, często zaniedbywany z różnych powodów, czyli zdrowego snu i w ogóle higieny snu. I tutaj zapraszamy zarówno młodzież, która często z różnych powodów ma z tym kłopot, ale również osoby dorosłe, które być może z innych powodów też niekoniecznie dbają o ten swój sen. No i końcówka naszego tygodnia, czyli 7 i 8 maja, to dwa bardzo duże wydarzenia, które serdecznie zapraszamy, bo wciąż mamy wolne miejsca. Jedno z wydarzeń będzie poświęcone regularnej aktywności fizycznej i jej wpływowi właśnie na nasze funkcjonowanie, nie tylko fizyczne, pamiętajmy, ale również zdrowie psychiczne. A 8 maja ostatnie wydarzenie będzie poświęcone neuroplastyczności mózgu i nowinką właśnie ze świata nauki. Będziemy rozmawiać o tym między innymi, czy uczymy się przez całe życie, czy nasz mózg rozwija się i odnawia i regeneruje przez całe życie, czy gdzieś to się kończy.
1: Zainteresowanie wśród uczniów, tak jak pani powiedziała, jest bardzo duże. A jak do takiego właśnie zdrowia psychicznego podchodzą i nauczyciele, i rodzice? Już jest taka większa świadomość? No bo teraz wiemy, że te młodsze pokolenia już mają o wiele większą świadomość i już nie trzeba ich namawiać do tego, żeby w ten sposób o siebie zadbały. No a jednak te starsze pokolenia, mam wrażenie, że trochę się tak uczą teraz od tych młodszych w tym zdrowiu psychicznym.
0: Oj tak, zgadzam się z panią. Rzeczywiście ta grupa młodych ludzi, to też pokazują badania, które co i róż wypływają i nas zaskakują mniej bądź bardziej, które mówią o tym, że dzisiejsza młodzież jest bardzo świadoma tego, co się dzieje z nimi, co się dzieje w świecie dookoła nich, szczególnie właśnie w tych aspektach zdrowia psychicznego. Mówimy o pewnym rodzaju kryzysie zdrowia psychicznego i kryzysie dostępu do pomocy w tym obszarze. Młodzież jest tego świadoma, ale jest świadoma też różnych otaczających kwestii. I powiem tak, że może niekoniecznie to oni zawsze decydują o tym, czy zapiszą się na warsztaty, bo bardzo często robi to wychowawca klasy, bądź też ktoś właśnie z kadry, ale bardzo chętnie uczestniczą za to w tych warsztatach. Nie mamy problemu nigdy z miejscami. One są zawsze wyczerpane, zajęte, a uczniowie te półtorej godziny, które spędzają z osobami prowadzącymi warsztaty, wydają się być całkiem zadowoleni.
2: Toruński Tydzień Zdrowia Psychicznego potrwa od 4 do 8 maja.
3: SK Toruń.
2: Dragan to tytuł najnowszej książki toruńskiej pisarki Doroty Wekarecy. Przenosi czytelników do świata słowiańskich bogów, magii i niebezpiecznych wyzwań. To także opowieść o dorastaniu, przyjaźni i odkrywaniu, że prawdziwa siła nie zawsze kryje się w zaklęciach. Czy Toruń i jego magiczna historia jest dobrą inspiracją do pisania książek opartych na fantastyce? Jak działa wsparcie wśród lokalnych pisarzy? I czy trudno jest wybić się ze swoją propozycją na toruńskich bibliotecznych witrynach? Słowiańskie legendy, magia i młody bohater, który musi odnaleźć własną drogę. To jest taki świat, do którego dzisiaj zajrzymy. Świat książkowy, można powiedzieć świeżynka na tym rynku wydawniczym, której jesteś autorką.
4: Tak, no już jakiś czas temu napisałam tę książkę, ale trochę zajęło, zanim faktycznie udało się ją wydać.
2: Skąd wziął się ten pomysł na historię Dragana i tutaj to królestwo?
4: Wiesz co, trochę, znaczy w ogóle pomysł się wziął, w ogóle jak jeszcze uczestniczyłam w warsztatach pisarskich. I to się tak powoli rodziło gdzieś tam, trochę pod wpływem książek słowiańskich, które czytałam. Trochę wtedy też miałam takiego zupełnego malucha w domu. No i ta bliskość natury, tego, że to są jednak to nasze gdzieś tam rodzime wierzenia, troszkę zapomniane, mnie to zafascynowało i zaczęłam powoli zgłębiać i tak się powoli gdzieś tam rodził pomysł na opowieść.
2: Bo ten wątek takich wierzeń właśnie słowiańskich, on tutaj bardzo mocno, mam wrażenie, wybrzmiewa w tej książce. Czy opierasz się na takich autentycznych źródłach, które gdzieś są, czy to jest jednak bardziej takie fantazy i powiedzmy trochę też interpretacja tych źródeł?
4: To znaczy na pewno to jest fantazy, interpretacja, ale posiłkowałam się gdzieś mitologią słowiańską. Na przykład jak chciałam coś o jakichś bóstwach napisać, o stworach, no to faktycznie się posiłkowałam na przykład bestiariuszami, tak? Chociaż no ta nasza słowiańska mitologia, ona nigdy nie została tak poprawnie, znaczy poprawnie, nie została nigdy spisana, tak jak, nie wiem, grecka czy rzymska mitologia. Częściowo to są domysły, tak? I tak nie jesteśmy niczego pewni.
2: A co cię najbardziej w niej fascynuje?
4: Chyba taka, no właśnie jakaś forma trochę magii, chociaż to często było po prostu właśnie bliskość natury, to, że to było u nas, tak? No bo dla nas ci bogowie rzymscy tacy są troszkę, nie?
2: Odlegli.
4: Nie ta rzeczywistość, nie? A u nas jednak I to też, że to wszystko się działo z cyklem natury, nie? W zależności czy to od pory roku. I też to, że na przykład wiele naszych, na przykład, nie wiem, obecnych świąt, tradycji, no mimo wszystko gdzieś tam trochę jest osadzonych w tych, no może nie tyle wierzeniach, co w tradycjach słowiańskich.

0: myślę, że niewątpliwie są tutaj takie ślady faktycznie też współcześnie. Opowiedzmy w takim razie więcej o samej historii, na tyle ile możemy zdradzić, żeby tutaj czytelników zostawić im powiedzmy taki kawałek, żeby też mogli przeczytać.
1: Ja tak trochę się śmieję, że Dragan, zarówno główny bohater, jak i tytuł książki, trochę jest takim słowiańskim Harrym Potterem. To znaczy też głównym bohaterem jest właśnie chłopiec w tym samym wieku, który ma swoich przyjaciół, swoje przygody, też idzie do szkoły magii, chociaż no jakby w Harrym faktycznie szkoła magii, no tam jest Dratyr, to jest słowiańska rzeczywistość, szkoła guślarstwa, tak? Czyli no ale tak się określało guślarza, w sensie to wówczas był tak na dobrą sprawę to taki forma maga trochę, nie? No i tam poznaje właśnie swoich nowych przyjaciół, ma różne przygody związane też z bóstwami słowiańskimi, dużo się dzieje właśnie dookoła natury, dookoła na przykład koni. Konie też są gdzieś tam wątkiem takim trochę pobocznym.
0: Czy jest on takim bohaterem, który podąża za swoją tożsamością? Jak byś tutaj go ujęła?
1: Ja myślę, że on trochę poszukuje tej swojej tożsamości. Powoli ją gdzieś odkrywa. No on też jakby w trakcie powieści dojrzewa, tak? No dorasta coraz bardziej, więc też poznaje i swoje możliwości, i swoje powołanie, właśnie swoją tożsamość. Także tak, no podąża, myślę, że za swoim ja, tak? Szuka siebie w tym wszystkim.
0: Myślisz, że jest to książka bardziej dla młodzieży, czy bardziej dla dorosłych, czy dla wszystkich? Może tutaj nie ma żadnego rozróżnienia. Pomyślałam, wiesz, o wieku po prostu bohatera, ale też wiemy, że no nie jest to oczywiście zawsze definiujące.
1: Znaczy na pewno trochę to wpływa, tak? No bo pewnie dużo młodszy czytelnik niż główny bohater, no nie odnajdzie się w sytuacji. To bardziej chyba bym powiedziała, że jest dolna granica niż górna. Ja bym ją tak określiła na jakieś 8+, 9+. Chociaż wiadomo, że to zależy od dziecka. Tak, są dzieci, które mają 6 lat i czytają, znaczy nawet nie mówię, że same, ale gdzieś tam pochłaniają takie powieści. No ale sam fakt długości, gdzieś tam skomplikowania historii, myślę, że takie, no mówię, 8-9+, a dorosły? No nie wiem, ja lubię takie książki czytać, więc myślę, że też.
0: Myślę, że miłośników się dużo znajdzie, zwłaszcza takich też słowiańskich wierzeń. Planujesz też kontynuację kiedyś tej książki, czy może masz tutaj jakieś inne projekty, o których myślisz?
1: To znaczy projektów mam gdzieś tam sporo w głowie, w takim sensie, że pojawia się dużo pomysłów, ale tak czuję, że ta książka jeszcze, że ta historia się jeszcze nie skończyła, że myślę, że będę chciała coś napisać dalej. To musi się do końca gdzieś tam ukształtować i uformować, natomiast tak, Dragan nie powiedział do widzenia.
0: A czy Toruń jest takim miastem, które inspiruje do pisania? Czy ten średniowieczny klimat też gdzieś tam na ciebie wpływa jako na autorkę?
1: Myślę, że trochę tak. Cała taka, nie wiem, otoczka Torunia, środowisko, to jak tutaj się czuję. To, że też w ogóle Toruń jest moim domem. Nie chodzi mi o to, że domem, bo tutaj mieszkam, tylko ja się tutaj czuję u siebie i właściwie nigdy nie myślałam o tym, żeby na dłużej gdzieś, żeby faktycznie się przenieść. Nieco innego na chwilkę, to owszem, to lubię podróżować, ale tak, Toruń właśnie i to średniowieczne miasto stare i dużo w sumie mamy natury, dużo lasów. Tak, myślę, że to bardzo pozytywnie gdzieś wpływa i na wyobraźnię, i na chęć podzielenia się tym.
0: Wspomniałaś też o podróżach i tutaj też przyszło mi na myśl takie pytanie, czy te miejsca, które pojawiają się w książce, to królestwo, czy one mają gdzieś jakieś takie, wiesz, swoje odpowiedniki, czy to po prostu jest świat taki fantazyjny, wymyślony, który chciałaś stworzyć i uformować?
1: To czy na pewno jest fantazyjny, nie ma jakichś takich stricte odniesień, chociaż wiadomo, że pisząc gdzieś tam, no miałoś jakieś przebłyski, że no to gdzieś wyglądało ciekawie, to można przenieść, ale nie mam takiego 1:1, raczej to jest skupisko moich, nie wiem, wrażeń, doświadczeń i wyobraźni.
0: A jeszcze tak przejdźmy od strony takiego procesu wydawniczego. Jak wygląda stawianie pierwszych kroków jako pisarz, jako autor?
1: No myślę, że to nie jest prosta sprawa, szczególnie właśnie jeśli zaczyna od zera, w sensie, że to jest pierwsza powieść, no to dla mnie to był trudny proces. Najpierw znalezienie wydawcy, to był najtrudniejszy chyba etap. No potem wiadomo, że jest praca nad książką, no ale to już gdzieś tam było dla mnie łatwiejsze, tak? I potem oczekiwanie, wydanie, promocja, no wszystko trochę gdzieś tam stresu kosztuje i oczekiwania.
0: A to środowisko w Toruniu, takie literackie, ono jest bardziej wspierające, bo jednak wydaje mi się, że dosyć dużo się tu dzieje, nie? Mamy pana Roberta Małeckiego, mamy ten gwiazdozbiór. To są troszeczkę oczywiście inne gatunki, więc nie możemy jeden do jednego patrzeć, ale tak się zastanawiam, czy to też ma wpływ.
1: To znaczy, ja osobiście akurat tak stricte w Toruniu nie znalazłam takiego wsparcia tego, co robię. Natomiast gdzieś tam pisarskie wsparcie jakby z innych rejonów mam. Nawet szukałam kiedyś, czy jest jakaś forma, nie wiem, stowarzyszenia, związku, czegoś takiego, gdzie która stowarzysza pisarzy, ale nie udało mi się. Była jakaś wzmianka, ale nic konkretnego nie znalazłam i tak jak na przykład, no nie wiem, w Szczecinie wiem, że koleżanka ma i tam naprawdę oni prężnie działają, tak to może ja czegoś po prostu nie wiem. No,
0: natomiast... Albo mamy do zrobienia.
1: Tak, ale natomiast nie znalazłam nic takiego, gdzie mogłabym się

0: To powiedz nam w takim razie, gdzie możemy Ciebie znaleźć, jeżeli chodzi tutaj o internet, gdzie możemy dowiedzieć się więcej o tej książce?
1: Trochę działam na Instagramie, na swoim profilu dorota.wakarecy. Tam opowiadam i o pisaniu, i właśnie o draganie teraz trochę więcej. Czytam też jakieś fragmenty, więc można poczuć troszkę klimat powieści, tego co robię. Dowiedzieć się właśnie więcej i o pisaniu, o tym co można i jak można napisać.
0: To właśnie to jeszcze mnie też ciekawi. Czy tworzenie tego świata fantazy jest trudne? To znaczy, czy są tutaj jakieś elementy, które trzeba zachować, żeby czytelnik miał takie wrażenie, że on jest taki, wiesz, realny, taki namacalny, że on jest prawdziwy?
1: No na pewno ten świat musi być spójny, tak? Nie może być tak, że w jednym miejscu coś jest możliwe, a w drugim, na przykład drugi bohater tego nie może. No muszą być jakieś spójne realia, tak? Na pewno właśnie trzeba przemyśleć, szczególnie jeśli to świat fantazy, w którym na przykład jest, dzieje się magia, no to jakie są trochę prawa tej magii, tak? Żeby potem się nie okazało, że to na dobrą sprawę nie mogło mieć miejsca. Na przykład, nie? Właśnie tej słowiańskiej powieści. No generalnie tam są tacy, w cudzysłowie, normalni ludzie, którzy no nie latają, więc no jakby to był, nie wiem, latający człowiek się nagle tam znalazł, to byłoby niespójne z historią, tak? Na przykład wynalazków, które są. Draga, no to jest nieopisana do końca, niedopowiedziana, kiedy to się dzieje, no ale to powiedzmy, że tak z racji słowiańskości to była taka gdzieś około średniowiecza, powiedzmy, wczesnego. No to wiadomo, że nie mogą się pojawić rzeczy, no nie wiem, typu samolot czy samochód, nie? Ale nawet, no nie wiem, światło, tak? W sensie takie elektryczne. Co może umknąć, nie? Pisząc.
0: Czyli takie szczegóły, które faktycznie tą spójność podtrzymują.
1: Dobrze też jest mieć na przykład mapę świata w miarę gdzieś tam albo rozrysowaną, albo przynajmniej w głowie jakoś.
0: No właśnie, czy korzystasz tutaj z jakiejś pomocy, żeby to sobie zapisać, czy notatki właśnie porobić, czy jakiś taki szkielet opowieści? Masz coś takiego?
1: Znaczy, pewno robiłam sobie notatki, jakieś takie trudniejsze, czy sobie faktycznie rozrysowywałam, żeby to zapamiętać. Albo pamiętam na przykład, jak tam jest smok, który leci z jednego miejsca do drugiego miejsca. No i tak jest, zastanawiałam, ile on tam może lecieć. Więc sobie robiłam jakieś takie obliczenia, ile on faktycznie może
0: prędkość
1: jednego
0: smoka.
1: Dnia, tak, prędkość smoka, ile może, nie wiem, kilometrów dziennie przebyć, żeby to było realne, że on z tego miejsca do tamtego, no nie przeleci w jeden dzień, tylko na przykład potrzebuję to 3 dni, żeby gdzieś dolecieć. To tak, to pamiętam, to było takie faktycznie, autentycznie jakieś matematyczne obliczenia, ile czasu smok może lecieć.
0: A jakbyś określiła, dlaczego warto sięgnąć po twoją książkę? Takie pytanie. Wiem, że ono jest dosyć trudne, zwłaszcza dla twórców, ale wydaje mi się, że też tak trochę nakierowuje czytelnika.
1: No na pewno po formę rozrywki, tak? No to jest książka przygotowa. Jeśli ktoś lubi właśnie klimaty takie magiczno-słowiańsko-przygodowe, to z pewnością będzie się dobrze bawił. Ale też myślę, że trochę właśnie szerzy tą wiedzę o mitologii słowiańskiej, która gdzieś tam jest no troszkę zagrzebana. Teraz no to z drugiej strony jest trochę moda na tą mitologię słowiańską. Natomiast myślę, że na przykład, no nie wiem, w szkołach nie ma za dużo przekazanej wiedzy o mitologii słowiańskiej. Wiadomo, że to nie jest jeden do jednego, ale jakiś zalążek o tej mitologii słowiańskiej, jakieś pobudzenie ciekawości w tym temacie na pewno.
0: A więcej informacji o premierowej książce toruńskiej autorki znajdziecie na Instagramie dorota.wakarecy.
2: SK Toruń News.
0: Renata Grudzińska. Toruń nie sprzeda już mieszkań komunalnych z bonifikatą. Swój sprzeciw zgłaszają przede wszystkim byli studenci UMK, którzy skorzystali z programu Absolwent UMK i byli zapewniani, że będą mogli wykupić mieszkanie właśnie z bonifikatą. Prezydent Paweł Gulewski mówi, że takiego zapisu nie było w programie i argumentuje swoje decyzje.
3: Model myślenia i system myślenia o bonifikatach w Toruniu i sprzedaży mieszkań z zasobu komunalnego, która jest własnością nas wszystkich, no należy zmienić. I nie zmieniamy to jako jedyne miasto, pierwsze miasto w Polsce w tym zakresie, ale jesteśmy w dobrym gronie miast takich jak Gdynia, Sopot i ostatnio Włocławek, które powiedzmy no próbuje uszczelnić system wypływu mieszkań z zasobu komunalnego i tu mamy solidną argumentację. Po pierwsze przygotowywane są zmiany legislacyjne na poziomie krajowym. Spodziewać się należy ustawy, która wprost będzie zakazywała stosowania bonifikat na sprzedaż lokalów gminnych w sytuacji, gdy dana gmina korzysta z strumienia środków finansowych na powstanie nowego zasobu z funduszu dopłat. My się do tego dostosowujemy, jesteśmy w ścisłym kontakcie z ministerstwem. Druga kwestia to jest, i to jest opowieść o tym właściwie, że chcemy w sposób nowoczesny spojrzeć na zasób gminny jako na dobro wspólne. Zasób komunalny jest specyficznym zasobem, który poszerza się bardzo trudno i powiększa z uwagi na to, że tych środków jest cały czas, czy tak naprawdę mieszkań jest cały czas deficytowa ilość, a środki finansowe, które są one są ograniczone. No i tu musimy zadbać o ten nasz cały ekosystem. Stąd też propozycja odstąpienia od stosowania tak wysokich bonifikat, które chociażby spowodowały, że w latach 2020-2021

26. Sprzedaliśmy około 280 lokali za w sumie łączną kwotę 18 300 000 zł. To jest ta kwota już po naliczeniu tych wysokich bonifikat po 85%. Ja poprosiłem moich współpracowników i dyrektora Adriana Rynkowskiego z WGN-u, żeby przeliczył mi, ile ewentualnie za te same lokale, ale bez bonifikat gmina miasta Toruń mogłaby otrzymać. I okazało się, że to nie jest 18 300 000, tylko moglibyśmy, sprzedając je po 100% wartości, otrzymać 122 miliony złotych. Więc chociażby to jest kolejny argument, dlaczego przychodzimy z tym projektem uchwały. I to jest opowieść o tym, w jaki sposób zadbać o ten zasób. I jest to pewien trend, który jest przynależny takiemu naprawdę nowoczesnemu myśleniu. Dość powiedzieć, to jest też w kontrze kolejny argument, że wybudowanie jednego bloku z 80 kilkoma mieszkaniami kosztuje nas 23 miliony złotych, a za ten przychód 6 lat, czyli 18 milionów 300, nie jesteśmy w stanie pobudować nawet jednego bloku w sytuacji rynkowej obecnie, więc to są takie elementy, które nam przyświecają. Tutaj będziemy tego bronić. Z drugiej strony ilość wniosków. Na chwilę obecną, jeśli chodzi o realizację chociażby wniosków eksmisyjnych, mamy ponad 660 wniosków eksmisyjnych. Nie możemy tych ludzi zabezpieczyć w naszym zasobie i płacimy prywatnym właścicielom jako gmina miasta Toruń średnio około 1 200 000 zł średniorocznie. Tylko dlatego, że nie możemy ich dyslokować z mieszkań w zasobie prywatnym, gdzie oni faktycznie zalegają z zaległościami, z czynszem i mają wyroki eksmisyjne. Co roku mamy 400 wniosków nowych na przydział mieszkań komunalnych. Niektórzy z Państwa informują mi słusznie o funkcjonowaniu mieszkańców w zasobie komunalnym, gdzie standard jest fatalny, to jest substandard. Nie możemy ich zabezpieczyć im mieszkań alternatywnych, chociażby na czas realizacji remontu, bo nie mamy gdzie. Są mieszkania, które wymagają remontów, niestety z uwagi na brak alternatyw, ci ludzie muszą tam funkcjonować. I druga kwestia tej sprawiedliwości, o której mowa. Rozmawiałem z przedstawicielami absolwentów, bo rozmawialiśmy z dwoma panami i argumentowaliśmy w podobny sposób. Program Absolwent nigdy w żadnym paragrafie nie miał zapisane możliwości wykupu mieszkania, które otrzymywali spełniając kryteria w ramach programu Absolwent. Nie ma ani paragrafu, ani odstępu, którym jest mowa o tym, że absolwenci są uprawnieni do nabycia mieszkania po bonifikacie i tego się będziemy trzymać. Jedyne, co mogę zrobić w chwili obecnej, rozmawiałem z przedstawicielami niedawnych jeszcze studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika i nie tylko, o pewnym indywidualnym podejściu w kontekście złożenia wniosków o rozłożenie płatności za te mieszkania i lokale na raty. Jestem w stanie to zrobić oczywiście po indywidualnym podejściu tutaj. System, o którym mowa, ma jeden naczelny cel. Nie traktować zasobu mieszkalnego, komunalnego jako prywatnego. Doskonale Państwo wiedzą i zawsze a jestem radnym od 2010 roku, czy prezydent Zalewski, czy jeszcze ja, realizując postanowienia uchwały z 2010 roku, przychodziliśmy do radnych z propozycją zastosowania bonifikat, czasami w wysokości 85%. Zdarzało się, bo uchwała, która jeszcze obowiązuje do tej pory, mówi o tym, że nawet do 95% w uzasadnionych przypadkach można zastosować tej bonifikaty. Zawsze pojawiały się pytania: panie prezydencie, a dlaczego Kowalska ma dostać tego typu bonifikatę, a jaka jest sytuacja, jakie były kryteria? To są zawsze pewne wątpliwości i z tym chcemy skończyć. Rozmawiałem z prezydentem Kukuckim w Bydgoszczy, mówiłem, że u nas na wokandzie dzisiejszej sesji jest projekt uchwały, który wynosi bonifikatę. Mówi: bardzo dobrze. Oni sobie z tym poradzili już rok temu. Jest zarządzenie prezydenta Włocławka w tym zakresie, które zakazuje stosowania bonifikat. Już przygotowali wieloletni program i plan gospodarowania gospodarką komunalną i tam również jest odstąpienie od tych bonifikat. Do połowy tego roku mam taką informację od prezydenta Kukuckiego, że zamierzają przyjść z projektem uchwały, który również uchyli obowiązującą uchwałę we Włocławku w kontekście stosowania bonifikat. Sprawa może budzić wśród niektórych, szczególnie tych, którzy złożyli wnioski o wykup po bonifikacie, wątpliwości, natomiast moim zadaniem jest stanie na straży zasobu komunalnego, miejskiego. To nie jest zasób prywatny. My powinniśmy robić wszystko, żeby uciekać od tego odium mówienia, czy ryzyk ewentualnie flipowania tymi mieszkaniami, bo takie przypadki też się zdarzały w tej historii. Do tej pory, od 2020 roku, gmina miasta Toruń, jeśli chodzi o sprzedaż lokali po bonifikacie, sprzedała ich prawie 2878. To jest potężny ubytek. I ten system może miał rację bytu na początku lat 90. i 2000. I to jest kolejny element. I to miało sens, jeśli w zasobie gminy były większość mieszkań była w substandarcie, kiedy opłacało się gminie wyprowadzić je do prywatnej własności.

0: mówić tak, my nie mamy pieniędzy na chwilę obecną na remont, weźcie ten lokal po dużej bonifikacie i go wyremontujcie, on już będzie wasz. Natomiast uchwała, o której mowa dzisiaj, jeśli chodzi o jej uchylenie, jest z 2010 roku. 16 lat, szanowni państwo, nic w tej sprawie się nie zadziało. Zmieniły się narzędzia finansowania, budowania zasobu miejskiego. Weszliśmy w olbrzymie dofinansowania z funduszu dopłat. W latach tylko 2024-2026 TTBS skorzysta i gmina miasta Toruń skorzysta dofinansowania na łączną kwotę prawie 200 milionów złotych. Z jednej strony budujemy, a z drugiej strony zapomnieliśmy o tym, że jest strumień dosyć mocny mieszkań, które wymyka nam się i już szczupla tą pulę mieszkań, który potencjał tak mozolnie budujemy. To są argumenty dla mnie ewidentne, jasne, żeby się upierać do końca, że to rozwiązanie jest najlepsze. Gdynia, Sopot, Włocławek to są te miasta, jest gro miast na liście JST-ów, które ograniczają stosowanie bonifikat, zmniejszają ich kwotę. I druga kwestia jest też a propos niesprawiedliwości. Mamy tam 13 absolwentów, którzy są w naszym zasobie. Dwójka czy trójka z nich nie może w ogóle dokonać wykupu mieszkań z uwagi na sposób ich zbudowania, to znaczy na dofinansowanie ze strony funduszu dopłat. Tam jest karencja 15 lat, szanowni państwo. Więc ta dwójka już jest na starcie w sytuacji, która deprecjonuje w zasadzie, przekreśla możliwość wykupu. Po coś ustawodawca i projektodawca tych narzędzi finansowych zaproponował karencję 15 lat, żeby absolutnie tam nie ma jakiegokolwiek wykupu, ani po bonifikatach, ani po 100% wartości. Prosiłbym o spokojną analizę tego. Przychodzimy z projektem uchwały, który absolutnie nie deprecjonuje, nie zmienia programu absolwenckiego. Co więcej, przez następne kilka miesięcy będziemy się zastanawiać, jak wzmocnić program absolwent w Toruniu, żeby być może nie dawać do dyspozycji tylko 5 lokali rocznie, ale spróbować doprowadzić do sytuacji, w której ten zasób jest większy i przeznaczony dla absolwentów, ale z drugiej strony to jest systemowe podejście. Poprosiłbym o takie rzetelne podejście do tego tematu, bo nie mówimy o prywatnej własności Gulewskiego, Zaleskiego czy kogokolwiek innego. To jest wspólny zasób imienia miasta Toruń, czyli własność mieszkańców, o którą powinniśmy zadbać.
1: Do sprawy ukrócenia sprzedaży mieszkań komunalnych z bonifikatą odniósł się również wiceprzewodniczący Rady Miasta i radny klubu PiS Michał Jakubowski.
2: W parlamencie toczą się prace nad zmianą ustawy o gospodarce nieruchomościami, które to zmiany najprawdopodobniej ograniczą w sposób istotny albo zakażą możliwości sprzedaży nieruchomości miejskich, mieszkań, lokali mieszkalnych z bonifikatą. Natomiast pierwsza uwaga, którą chciałem poczynić, to planowany termin wejścia w życie tej ustawy, to 1 stycznia 2027 rok, również z okresem przejściowym, tak zwanym vacatio legis, do 30 czerwca 2027 roku. Zgodnie z tymi założeniami projektu ustawy będzie można wykupywać mieszkania z bonifikatem. Prezydent Góleński zaproponował dzisiaj przyjęcie projektu uchwały, który znosi de facto możliwość sprzedaży lokali mieszkalnych z bonifikatą, a przynajmniej likwiduje wszelkiego rodzaju zasady, które do tej pory obowiązywały. Jest to dla nas całkowicie niezrozumiała decyzja, bo jednocześnie prezydent Góleński zapowiada, że w indywidualnych sprawach arbitralnie będzie decydował się na możliwość sprzedaży lokali mieszkalnych z bonifikatą i tak naprawdę nie wiemy na jakich zasadach, bo pozostawia absolutny luz decyzyjny w tym zakresie, pozostawiając go sobie. To po pierwsze. Po drugie, proszę państwa, prezydent zdaje się, że chce być świętszy od papieża. Wyprzedza legislatora, czyli ustawodawcę, wprowadzając tą regulację, uchylając możliwość sprzedaży na podstawie uchwały przyjętej już 20 kilka czy 30 kilka lat temu. I dla nas jest to całkowicie niezrozumiałe, bo przecież mieszkańcy składali te wnioski przez wiele lat, a dzisiaj do rozpoznania pozostają wnioski z 2023 roku, 2024, 2025 roku. I kompletnym absurdem jest to, co się dzieje z programem Mieszkanie dla Absolwenta. Ja łapałem się za głowę, jak słyszałem, że prezydent Góleński, pomimo tego, że najlepsi absolwenci toruńskich uczelni, a było ich raptem kilku w ciągu roku, otrzymali mieszkania w formie najmu na 5 lat i obiecywano im, że będą mogli je wykupić z bonifikatą, a dzisiaj prezydent Góleński pokazuje im gest Kozakiewicza i mówi nic z tych rzeczy. Mówiąc kolokwialnie, bujajcie się. Jak mieszkańcy Torunia, w tym i najlepsi absolwenci toruńskich uczelni, mają mieć zaufanie do władz miasta Torunia, skoro w ten sposób ich się traktuje? Skoro prezydent Góleński mówił, że zależy mu na tym, aby najzdolniejszych absolwentów zatrzymywać tutaj w Toruniu, tworzyć dla nich miejsca pracy, wysokospecjalistyczne, wysokopłatne. No tak naprawdę prezydent Góleński mówi, wasz los nas de facto nie interesuje. Możecie robić sobie, co wam się żywnie podoba. To wielka strata dla Torunia, duża strata również dla tych ludzi, którzy podejmowali swoje życiowe decyzje dotyczące pozostania tutaj, czy

0: założenia rodziny. Kompletnie nie rozumiem prezydenta Góleckiego w tej materii. Mam nadzieję, że przyjdzie refleksja jeszcze dzisiaj. Będziemy składać poprawkę do tego druku, tak aby Urząd Miasta Torunia do 30 czerwca 2027 roku mógł dokonać sprzedaży tych lokali z bonifikatą, między innymi dla najlepszych absolwentów toruńskich uczelni. Ja rozumiem założenie i co do zasady powiem w ten sposób, że okej, powinniśmy zamknąć pewien okres, zresztą ustawodawca sam niedługo na nas nałoży taki obowiązek, ale wprowadźmy vacatio legis, okres, przez który będzie wiadomo, że ci, którzy złożyli wnioski o wykup mieszkania, będą mogli pozostać potraktowani w sposób równy, sprawiedliwy, tak jak ci, którzy wcześniej składali te wnioski, a nie na zasadzie takiej, że nie, bo nie. Nie, bo nie, bo co? No oni są w dużo gorszej sytuacji. Skoro podejmowali również te decyzje istotne, finansowe, majątkowe, rodzinne, dotyczące wykupu lokali, bo przecież nie są to małe środki finansowe, to powinniśmy ich potraktować tak samo jak innych mieszkańców Torunia, a nie, tak jak prezydent Góleski, pokazywać im gest Kozakiewicza, żeby nie powiedzieć o innym geście.
1: Radni podczas sesji przegłosowali uchwałę. Wstrzymali się członkowie klubu radnych PiS.
2: SK Toruń.
1: Jedni wybierają widok na Wisłę, inni alejki w miejskich parkach. Gdzie w Toruniu najlepiej się spaceruje? O to zapytaliśmy mieszkańców.
3: Ja lubię cały Toruń, kocham cały Toruń.
4: I po całym Toruniu się dobrze spaceruje.
3: No bardzo dobrze się spaceruje, tak? Także.
4: A czy są jakieś miejsca, w które zabrałaby pani taką osobę, która jeszcze nigdy na przykład tutaj nie była?
3: No na pewno na Starówkę zabrałabym, tak? Gdzie tam jeszcze? No nie wiem, gdzie tam jeszcze. Starówkę, no wszystko jest piękne. Nad Wisłę, na Starówkę, na Zamek Krzyżacki, ruiny obejrzeć. No wszystko jest piękne, tak?
4: Dużo atrakcji mamy w Toruniu.
3: Ja kocham swoje miasto. Każdy prawie kocha swoje miasto, nie? Jak się w nim wychował. Niemniej jednak, no ma swoje uroki to.
5: No centrum to nie tak bardzo.
3: No tak, ale wszystko, no wszystko. Czasami trzeba do centrum, czasami jak jest nastój, to się idzie w zielone okolice, tak? No i tyle, tak, no. CKK Jordanki to jest centrum kulturalne, odbywają się koncerty, też warto zobaczyć, bo wewnątrz też jest ciekawie, tak. Centrum Sztuki Współczesnej mamy.
6: Ja nad Wisłą, ty
7: kochani. Nad Wisłą, oczywiście, że nad Wisłą.
4: Spokojniejsze bardziej, czy właśnie okolice centrum?
8: Ale to nie, to znaczy można iść na Bydgoskie Przedmieście, o właśnie tak. I wtedy dołem, parkiem, aż do samego miasta Wisłą.
4: Teraz wiosna, taki czas spacerowy. Jakie miejsce pan lubi, jeżeli chodzi o spacery po Toruniu?
6: Ach, wie pan, ja jestem spoza Torunia, rzadko tutaj spaceruję. Mieszkam w Kowalewie, 30 kilometrów, to moim czasem poświęcam na działeczkę. Mam taką rekrutę.
4: Działeczka numer jeden.
6: No oczywiście, bo to i warzywek troszeczkę, i trawniczek, i wie pan, basen taki rozkładany. I tam człowiek najczęściej przybywa. No.
1: Jedno jest pewne, urokliwych miejsc w Toruniu nam nie brakuje.
2: SK Toruń News.
1: Renata Grudzińska. Rodzice toruńskich przedszkolaków biją na alarm. Nie wszystkie dzieci zostały przyjęte do placówek, do których składali dokumenty. Prezydent tłumaczy wszystko demografią. A jaki jest punkt widzenia rodziców? Obecnie zakończyła się pierwsza tura rekrutacji. Teraz Urząd

0: Numer 6, tak jak jest przedstawiany przez rodziców, jest to przedszkole, które docelowo było przedszkolem czterooddziałowym. Ale z uwagi na niż demograficzny będzie aktualnie przedszkolem trzyoddziałowym, przynajmniej na obecnym etapie. Jesteśmy po zamknięciu pierwszego etapu rekrutacji, to znaczy, że rodzice potwierdzili nam wolę udziału dzieci w przedszkolach, które zostały wskazane, wybrane przez samych rodziców, bo pamiętajmy o tym, że we wnioskach rodzice w ramach preferencji mogli wybrać kilka placówek. Jeżeli nie dostało się dziecko do przedszkola pierwszej preferencji, były po prostu kolejne przedszkola wskazywane jako te przedszkole, do którego dziecko będzie chodziło. Do wczoraj, do końca dnia, placówki zbierały jeszcze i odpisywały na tak zwane odwołania i do końca dnia przekazywały panie dyrektorki przedszkoli informacje do organu, ile miejsc pozostało wolnych, ile oświadczeń woli rodzice złożyli, ilu rodziców nie złożyło takich oświadczeń i ile było procesów odwoławczych, które zostały uwzględnione, które nie zostały uwzględnione. Tak naprawdę dzisiaj ruszamy z drugą częścią rekrutacyjną. Zgodnie z ustawą prezydent miasta Torunia ma obowiązek wskazać rodzicom dzieci, które nie zostały przydzielone do żadnego przedszkola oraz tych dzieci, których rodzice nie potwierdzili woli udziału w przedszkolu, wskazać miejsce w przedszkolu, które było najbliżej przedszkola wybranego jako przedszkole pierwszej preferencji. I teraz ten etap będzie trwał do końca maja. Na koniec maja będziemy wiedzieli, w których przedszkolach mamy jeszcze wolne miejsca, w których przedszkolach tych miejsc brakuje i w których przedszkolach tak naprawdę powinniśmy uruchomić rekrutację uzupełniającą, a rekrutacja uzupełniająca rozpocznie się 15 czerwca zgodnie z harmonogramem, który został przyjęty zarządzeniem prezydenta miasta Torunia.
1: Pod koniec kwietnia odbyło się spotkanie z przedstawicielami rodziców z przedszkola miejskiego numer 6. Poprosiliśmy ich o komentarz.
2: Karolina Minkiewicz, przewodnicząca Rady Rodziców przedszkola miejskiego numer 6. Zostałyśmy wysłuchane przede wszystkim, tak? Za co bardzo też dziękujemy, że miałyśmy taką możliwość. To nie jest kwestia tylko naszego przedszkola. To jest kwestia też przedszkoli innych, w których albo oddziały się nie utworzyły, albo po prostu ze względu na niż demograficzne i małą ilość dzieciaczków naszych. To jest też kwestia tego typu, że najbardziej zależy nam na powiedzmy dobru dzieci i to musimy mocno podkreślać, bo tu chodzi o edukację, o przyszłość naszego miasta, więc tutaj Komisja Edukacji oczywiście przychyli się, zbadają z każdej strony możliwości ewentualnego przywrócenia tych grup. Tutaj na pewno apel do rodziców, którzy gdzieś nie potwierdzili woli albo nie wskazali przedszkoli w kolejnych wyborach, tak, bo tutaj należy pamiętać o tym, że w momencie, kiedy ktoś wskazał tylko jedno przedszkole, to jest równoznaczne z tym, że jakby określił się konkretnie i w przypadku braku miejsc w tym przedszkolu nie było wskazania na inne.
3: Katarzyna Fiedorowicz, mama 4-letniej dziewczynki, która uczęszcza do przedszkola miejskiego numer 6.
4: Naszym zdaniem są szanse na przywrócenie oddziału. Docierają do nas rodzice dzieci, które są chętne, znają nasze przedszkole, wiedzą, jakie ma tradycje, przedszkole jest nagrodami, jak tutaj wspomniała koleżanka, z certyfikatem jakości, bardzo dobrze oceniane, z własną kuchnią. Dzieci bardzo chętnie uczęszczają do tego przedszkola. Jest wyremontowany plac zabaw. Byliśmy zszokowani, że rodzice dzieci, które wybrali nasze przedszkole jako przedszkole pierwszego wyboru, myśleli, że ich dzieci nie dostały się do naszego przedszkola ze względu na zbyt dużą ilość osób chętnych. Nie mieli informacji, nie wiemy, kto wprowadził błąd.
2: Wprowadził system przede wszystkim, bo tutaj cała rekrutacja odbywa się poprzez system elektroniczny, tak? I on jest zero-jedynkowy, no niestety. Są punkty, które są naliczane, tutaj nie można jakby tego zweryfikować ręcznie, że tak powiem, ale już, jeśli mamy w danej placówce, nie wiem, limit punktowy, no to wszyscy, którzy, nie wiem, są pod limitem albo kończą się miejsca, to zostają odrzuceni i wtedy przechodzi to na następne, no przedszkole następnych wyborów i następnych, tak? Natomiast, no mówię, w naszym przypadku jest tak, że oczywiście została rekrutacja dopełniona do 75 osób, czyli 3 grupy po 25 osób. No właśnie to jest chyba też bardzo takie, naszym zdaniem, niesprawiedliwe, że przecież wszyscy doskonale wiemy, że w grupach mniejszych, no lepiej się pracuje i nauczycielom, i dzieci też lepiej się, nie wiem, rozwijają, edukują i tak dalej. Trzeba pamiętać też, że wiele teraz mamy dzieci, które mają wszelkie orzeczenia, jakieś problemy, czy to emocjonalne, czy wychowawcze, czy generalnie z edukacją, tak? I jakby przygotowywanie się też na to, że mamy niż demograficzne, tych dzieci raczej na razie nie będzie więcej, to myślę, że powolutku możemy się do tego przygotowywać też jako jednostki edukacyjne, przedszkola, szkoły, żeby sukcesywnie tą liczbę dzieci w grupach zmniejszać, tak? A nie uparcie od, nie wiem, 30 czy 40 lat trzymać się 25. I doskonale rozumiem, że pewne odgórne założenia, ale dlaczego nie możemy być innowatorami w tej sytuacji? Dlaczego nie możemy pokazać, że można, tak?
4: Była o tym mowa, natomiast pani prezydent mówiła, że jest to zgodna z ustawą i tak naprawdę jest to normą.

0: głęboko wierzymy w to, że likwidacja oddziału została nieodwołana i będzie nabór uzupełniający do naszego przedszkola, zgłoszą się dzieci i przedszkole przetrwa kolejne lata.
1: Bardzo serdecznie zapraszamy oczywiście wszystkich tych rodziców, którzy chcieliby dołączyć do naszego grona przedszkolnego. To jest naprawdę wyjątkowe przedszkole i ja mogę to, możemy to z całą odpowiedzialnością powiedzieć, ponieważ to jest przedszkole, które w przyszłym roku kończy 45 lat swojego istnienia. Jest kameralne, wszyscy wszystkich znają, ma własny plac zabaw, ogrodzony, więc naprawdę wszystkich zachęcamy, że jeśli tylko pojawi się w systemie możliwość, żeby aplikować do szóstki, do przedszkola miejskiego numer 6, to wszystkich bardzo serdecznie zapraszamy.
2: Sprawę skomentował również prezydent Paweł Gulewski.
3: To demografia steruje naborami. Jeśli mi państwo każecie teraz udawać, że nie ma problemu w kontekście demografii, która stymuluje całe funkcjonowanie, kształt sieci szkół w Toruniu, no to ja na to nie mogę przymknąć oczy w sytuacji, kiedy i nie zgadzam się z tezami, które mówią, że słuchajcie, Toruń nie inwestuje w szkoły. Jeszcze raz podkreślam, 900 milionów złotych koszt utrzymania sieci szkół w Toruniu. Ubytek subwencji oświatowej, realne koszty do środków, które otrzymujemy z subwencji 600 milionów złotych, prawie 300 milionów, 280 milionów w tym roku musimy dopłacić z gminy miasta Toruń. W przyszłym roku być może 300. Budujemy infrastrukturę. Tam, gdzie jest potencjał demograficzny, było podpisanie umowy na realizację drugiego etapu szkoły na Jarze. 45 milionów. Budujemy żłobek za 15 milionów na Jarze, który ma potencjał zapełnienia do 2000, no przez 10-15 lat z uwagi na to, że rozwija się Jar. Więc budujemy centra integracji międzypokoleniowej, Szczecińska, Heweliusza. To są potężne alokacje środków i to są inwestycje i myślenie nie tylko o oświacie, ale również o systemie utrzymania pomocy społecznej. Ale nie każcie mi, mówię jako prezydentowi miasta Torunia, mieć oczy zasłonięte i nie każcie mi nie patrzeć na to, co się dzieje na rynku. Za 3 lata niestety nie będzie szóstki liceum. Połączyliśmy szkoły podstawowe. Robię to niestety ja i moja administracja, bo przez 15 lat palcem nie tknęliśmy w kontekście zmiany i dostosowania sieci szkół do wymogów demograficznych i rozwoju przestrzennego naszego miasta. Powstały zupełnie nowe osiedla. Z części osiedli wschodnich, południowych na Lewobrzeżu ludzie się wyprowadzili. Zrobiliśmy to w kontekście i tak naprawdę w skali o wiele bardziej lajtowej, lekkiej niż by to jeszcze wymagało, ale patrzcie na to, co się dzieje w demografii. To nie jest przywarali tylko Torunia. Za chwilę Toruń nie będzie 180-tysięcznym miastem. Za chwilę będziemy 160-tysięcznym miastem. A mamy mieć pełne wymiarowe przedszkola, wszystkie oddziały, wszystkie szkoły, to wszystko, co było i zostało zaproponowane i zaprojektowane 20 lat temu.
2: Radni PiS podczas sesji również dyskutowali na ten temat z prezydentem, mówi przewodniczący klubu Adrian Mól.
4: Bardzo wielu mieszkańców przekazywało nam informacje o likwidacji oddziałów, które do tej pory działały w niektórych placówkach, a mam na myśli przedszkole miejskie numer 17, przedszkole miejskie numer 6 oraz szkołę podstawową numer 35. I dzisiaj otrzymaliśmy w trakcie tej komisji takie pierwsze informacje. Informacje z naboru Urząd Miasta otrzymał dopiero wczoraj, że ta informacja przekazywana przez rodziców, ta skala nie jest aż tak duża, jaką mieliśmy informację do tej pory. Natomiast ja zawnioskowałem w trakcie komisji do pani prezydent o przedstawienie nam bardzo szczegółowych informacji związanych z tym naborem i na pewno będziemy wnioskować do pana prezydenta o to, żeby rozważyć, mimo wszystko rozważyć utworzenie oddziałów w tych placówkach. Oczywiście w takim przypadku, jeśli będzie tam zainteresowanie dziećmi, bo wiemy doskonale, że teraz rozpocznie się nabór uzupełniający, także będziemy na pewno bardzo szczegółowo śledzić.
2: Do sprawy wrócimy pod koniec maja, kiedy urząd przeanalizuje dane z przedszkoli. Z kolei rekrutacja uzupełniająca rozpocznie się 15 czerwca.
5: SK Toruń.
2: Najpierw trafił ponownie w ręce miasta, teraz zajmie się nim Fundacja Kosmos. Mowa o toruńskim Belwederze, czyli Forcie Jakuba. Jakobsfort Przysowińskiego to jeden z najstarszych elementów twierdzy Toruń. Jeszcze do 2018 roku był zamieszkiwany, od wielu lat popadał jednak w ruinę. Jego nowy rozdział ma napisać Fundacja Kosmos, która chce go nie tylko odratować wizualnie, ale i artystycznie. O planach na toruński Belweder opowiedziała nam prezeska fundacji Anna Lamers.
6: Czasami można zapytać, co miasto, nie wiem, fortyfikacje robią dla nas, to jest trochę pytanie w drugą stronę, co my robimy dla nich. To są wyjątkowo wybitne zabytki architektury militarnej. Szczególnie Fort Jakuba, który jest takim troszkę ostatnim frontem, ostatnim takim reliktem w pewnym sensie, naprawdę fajnej takiego gatunku właściwie fortyfikacji relitowych. W Toruniu mieliśmy 3 takie fortyfikacje. Zostały nam 2, czyli właśnie Fort Jakuba i nieco starszy przyczółek mostowy, który jest zamknięty i w zasadzie poprzez jego wykorzystanie on został dość mocno zredukowany już. Te struktury murowane

0: taśmy właściwie są już trudne do odnalezienia, a Fort Jakuba był belwederem, ponieważ był zamieszkały przez ludzi. I to był zamieszkały przez ludzi, oczywiście bardzo rozmaitych. Jak to były te mieszkania kwaterunkowe tak naprawdę? No teraz jest plan taki, słuchajcie, od jakiegoś czasu już tam się kręcimy, zobaczcie zmianę, jest naprawdę duża. Staramy się ten obiekt przede wszystkim uporządkować, ogarnąć, no i generalnie jakby dzięki decyzji pana prezydenta ten budynek ma wrócić do celi społecznej. To znaczy myślę, że on się stanie taką norką, siedzibą wielu organizacji, które poszukują swojego miejsca. Trochę takich, przepraszam, wywołam po nazwisku, wędek czy innych miejsc, które potrzebują fajnych przestrzeni, bardzo niskopłatnych tak naprawdę, więc może i uda się taki cel, ale na razie, kochani, sprzątamy. Tam są tony śmieci. Tony. Dookoła jest równie dużo. No, staramy się, żeby ta przestrzeń przestała być takim dzikim, nieprzyjaznym miejscem, jakim jest w tej chwili. Ja już tam kamerę mam, coś tam tu widzimy. Musimy mieć na uwadze, kochani, dajcie nam czas. Tam naprawdę jest... W ciężkim stanie jest ten obiekt. Może nie mury, co właściwie wszystkie okna są powybijane, dewastacje, takie obrzydliwe, długotrwałe dewastacje. Rozkradzione są kable z prądem. Więc myślę, że przede wszystkim możemy wam obiecać teraz jedno, czyli będziemy dużo bardzo sprzątać, będzie bardzo dużo takich akcji, będziemy szkolić wolontariuszy, będziemy ich uwrażliwiać na zabytki i będziemy chcieli w pierwszej kolejności otworzyć dwa małe, ale super interesujące muzea. Takie, wiecie co, to będzie takie miejsce twórczości, taka twórnia społeczna. Czyli ja mam coś, ty masz coś, zróbmy coś razem, ja nie mam nic, ty nie masz nic, też zróbmy coś razem. Czyli jeśli ma ktoś na przykład super zbiory, chciałby je pokazywać, ale nie stać go na wynajem super przestrzeni, tak? Zaczynamy oddolnie zagospodarować to miejsce, takie powiedziałabym legalne skłotowanie. Obmacujemy tą przestrzeń, rozlewamy się po niej, ale przede wszystkim, co jest najważniejsze, ona absolutnie dla wszystkich ma być, tak? Jakby w tej chwili na przykład przychodzi bardzo dużo sąsiadów, którzy tam kiedyś mieszkali i mówią, o, ja tutaj mieszkałem tam, a bym chciał może jakieś pamiątki. Także ma być taką przestrzenią wspólnego działania. Będziemy szukali wtedy krok po kroku jakichś poważniejszych dofinansowań i tak dalej, tak? Myślę, że to jest perspektywa 5, może 7 lat, kiedy ten obiekt naprawdę stanie na nogi i stanie się taką przestrzenią potrzebną wszystkim mieszkańcom. Oczywiście w szerokim procesie partycypacyjnym i tak dalej będziemy szukać tych rozwiązań, ale już teraz tak czujemy, widzimy, co jest potrzebne bardzo, tak? Czyli przestrzenie do działań, na wystawę dla na przykład studentów grafiki czy malarstwa, bo oni naprawdę nie mają gdzie. Czy na przykład jakieś takie wymiany studenckie, jakieś takie wykorzystywanie, takie akcyjne, ale też i artystyczne tych przestrzeni. No to jest rewelacyjny budynek przecież. No kurczę, jest jedyny w swoim rodzaju. Naprawdę nie ma czegoś takiego.
1: A już sama nazwa myślę, że będzie zachęcała, żeby pojawić się w Belwederze. Ale chciałam cię dopytać, czy dostaliście jakieś sygnały od toruńskich fundacji, że chciałyby w tym partycypować? Czy macie już takie pierwsze zalążki współpracy albo myśli o tej współpracy, jakimś zalążku tego, jakby to mogło wyglądać?
0: Tak, mamy takie. To znaczy mamy tak, kilka zgłosiło się, kilka osób prowadzących firmy z zakresu konserwacji zabytków i oni są bardzo zainteresowani, żeby wynajmować właśnie tak niskopłatnie właściwie taki DIY, wyremontuj sobie i będziesz mógł tą przestrzeń zajmować. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa to jest oczywiście wchodzenie w takie przestrzenie, powiedzmy, że właśnie NGO-sy, które potrzebują w miarę niskopłatnych przestrzeni, ale też grupy na przykład zadaniowe. Jesteśmy na przykład w porozumieniu z grupą, która potrzebuje przestrzeni na treningi. I oni potrzebują tak naprawdę przestrzeni, maty i nic więcej w gruncie rzeczy, nie? Więc jakby tak, trochę już takich... I też jesteśmy mocno, bardzo jestem porozumiana z jedną z profesorek Toruńskiego Uniwersytetu UMK, właśnie profesorką Wydziału Sztuk Pięknych, która jest bardzo, bardzo zainteresowana działaniami na ten fort, czyli to w dużym zakresie i w dużej przestrzeni.
2: Umowa z miastem na prowadzenie Fortu Jakuba obowiązuje do kwietnia 2028 roku z możliwością jej przedłużenia. A po więcej informacji odsyłam was także na stronę miejską torun.pl.
3: SK Toruń News.
2: Renata Grudzińska. Kolejne emocje żużlowe w Toruniu. Tym razem czas na indywidualne Mistrzostwa Polski 2026. Toruń został wybrany po raz kolejny do organizowania zawodów, mówi Ireneusz Igielski, przewodniczący Głównej Komisji Sportu Żużlowego.
4: Jest to miasto, które przyciąga po pierwsze dużo fanów żużla, a po drugie no miasto z ogromnymi tradycjami, więc ja jestem z Rawicza, pracowałem bardzo długo w Lesznie. Podobna sytuacja, w takich miastach robi się fajnie i super żużel. To tak krótko i na temat. Niesamowite tradycje i sam klub Toruń jest bardzo doświadczony w organizacji takich dużych imprez, bo

0: już nawet nie wspomnę o Mistrzostwach Polski, ale chociażby Grand Prix czy Puchar Świata, no żeby to organizować, to jednak no jest to trochę pracy do włożenia i klub toruński sobie doskonale z tym radzi. Trzy dzikie karty przyznane: Przemek Pawlicki, Jakub Miśkowiak i po turnieju w Świętochłowicach Tobiasz Musielak. Dzisiaj ogłoszony Antyk Kapczyński, także mamy czołową szesnastkę w Polsce, która w tym roku pojedzie o tytuł Mistrza Polski.
1: Jednorazową dziką kartę na zawody w Toruniu otrzymał dzisiaj Antek Kapczyński, jeżdżący na co dzień w barwach Press Grupa Deweloperska Toruń.
2: Właśnie jakieś tam nie nakładam na siebie. Są to najlepsi zawodnicy w Polsce, niektórzy również i na świecie. Także podchodzę do tych zawodów, myślę, że szkoleniowo, chociaż również nie jadę tam, żeby oglądać plecie kolegów. Na pewno będę chciał powalczyć o jakieś punkty. No i mam nadzieję, że właśnie tak będzie. No mnie w tym roku pokrzyżowała trochę plany kontuzja. Miałem tej jazdy trochę mniej, ale mam nadzieję, że w przyszłym roku już pójdzie wszystko po mojej myśli i te zawody indywidualne mi nie pouciekają tak jak w tym roku.
3: Odczuwasz jeszcze trochę te kontuzje sprzed początku sezonu, czy już jest okej?
2: Okay? Już jest okej. Przy jakimś tam uślizgu ostatnio lekko mnie pobolał ten obojczyk, ale naprawdę bardzo delikatnie, także w jeździe w ogóle mi nie doskwiera ten ból.
3: Wspomniałeś, że od razu po tym wybierasz się do Gniezna, także intensywnie u ciebie.
2: Tak jest. No w tym tygodniu jeździłem wtorek, środa, czwartek, piątek. No jeszcze jutro mnie czekają zawody ligowe w Toruniu i Zielongórą. No także tak, tej jazdy jest naprawdę sporo w tym roku, ale mi to tam jakby nie przeszkadza. Ja się tym cieszę i jestem zadowolony, że będę przynajmniej rozjeżdżony.
1: Oprócz ścigania, miasto przed imprezą zapewnia również atrakcje dla najmłodszych. O szczegółach mówi Karol Lejman, przedstawiciel One Sport.
4: My same zawody tutaj wierzymy, że sportowo to będzie udana inauguracja tego cyklu, że faktycznie dostarczymy kibicom dużo emocji, ale tradycyjnie chcemy, żeby to było coś więcej niż tylko ta rywalizacja motorza. Takie prawdziwe święto sportu żywego dla kibiców, dlatego sporo tych atrakcji towarzyszących. Planujemy miasteczko kibice, które już kilka godzin przed zawodami się rozpocznie. Stacją autografową z najlepszymi zawodnikami, symulatorami żużlowymi, dmuchańcami dla dzieci. Do tych atrakcji, takich detali mamy naprawdę dużo. Nam zawsze zależy na tym, żeby wyciągać te wydarzenia tylko z areny, żeby to nie było tylko te dwie i pół godziny spędzone na stadionie, na krzesełku, ale żeby faktycznie przyjść z rodzinami wcześniej, bawić się i korzystać z energii, bo po to są te imprezy, żeby gdzieś tam integrować, dawać coś więcej, pozwolić na to, żeby tych zawodników dotknąć z bliska.
1: Jak ważne jest to wydarzenie dla Torunia? O to zapytaliśmy Angelikę Dzięgiel-Pośladę, dyrektorkę Wydziału Sportu i Rekreacji.
5: Oj, służy bardzo dobrze. 9 tysięcy kibiców w ubiegłym roku było, w tym roku myślę, że będzie jeszcze więcej. Żużel jest istotną dyscypliną tutaj w naszym mieście. Tak naprawdę wpisuje się w nasze miejskie DNA i przyciąga rzesze kibiców tutaj naszych lokalnych, ale też z całej Polski, jeżeli chodzi o Grand Prix, które niebawem się odbędzie, to nawet z całego świata. Maksymalna liczba miejsc tych też uwzględniających stojące. Mamy 17,5 tysiąca i w ubiegłym roku na finale drużynowych Mistrzostw Polski mieliśmy 17,5 tysiąca osób na obiekcie. Bilety się szybko wyprzedały i powiem tak, to jest ogromny wymiar promocyjny. Marka miasta Torunia jest eksponowana na różnych nośnikach, platformach. To buduje naszą rozpoznawalność, a w konsekwencji rzutuje na ruch turystyczny. I tych sportowych turystów, którzy całymi rodzinami odwiedzają Toruń po to, żeby móc wziąć udział w rywalizacji, tak, żużlowej, kibicować, ale też móc poczuć Toruń jako miasto, czyli dotknąć gotyckich naszych zabytków, skosztować pysznych pierników, czy zajrzeć do planetarium, podziwiać piękną panoramę Torunia, czy również inne nasze muzea, a wydarzeń takich towarzyszących turystycznych co tydzień praktycznie jest u nas bardzo dużo, więc można taki wyjazd majówkowy, tak jak teraz się zapowiada, połączyć doskonale z taką turystyką sportową, czyli trochę sportu, trochę zwiedzania, trochę może i aktywności fizycznej, ponieważ w ten weekend, kiedy rozgrywane są indywidualne Mistrzostwa Polski na żużlu, jest taki też duży bieg Run Toruń w niedzielę, więc może ktoś przyjedzie do Torunia, myślę, że na pewno będą takie osoby, które przyjadą najpierw pokibicować żużlowcom, a na drugi dzień po prostu pobiegać.
3: Też widziałam, że niedługo na MotoArenie będą rozgrywane takie zawody dla dzieci na rowerach, więc tam gdzieś szukacie też takiej opcji, żeby zaszczepić w tych najmłodszych też trochę sport i żużel.
5: Oczywiście, 24 maja na MotoArenie będą bardzo ciekawe zawody rowerkowe i to od najmłodszych, którzy będą na dwukołowych rowerkach biegowych się przemieszczać po już starsze dzieci. Familijna impreza, familijna atmosfera, medale dla każdego. Myślę, że nie sama ta rywalizacja, ale właśnie udział w takich aktywnościach jest tym największym fanem i im więcej się ruszamy, tym po prostu inwestujemy w nasze lepsze, dłuższe życie. Nawet taka ciekawa statystyka, która ostatnio wpadła do ucha, że tak powiem kolokwialnie, dotycząca nie tylko, że tak powiem, korzyści z aktywności związanej z, że tak powiem, bezpośrednio dla zdrowia, ale dla naszej takiej ogólnej sprawności. I statystyka mówi, że osoby powyżej 60, które są

0: aktywne, one są bezpieczniejsze, bo mniej upadają i o 30% jest mniej wypadków takich, no, czy śmiertelnych, czy takich niestety niedobrych dla naszego zdrowia, w związku z tym, że dane osoby się po prostu ruszają, więc nie tylko zdrowie, nie tylko lepsze wyniki naszych badań są tu clue, czyli tą korzyścią z aktywności, ale taka nasza właśnie ogólna sprawność.
1: Indywidualne Mistrzostwa Polski odbędą się na Motoarenie już 16 maja.
2: SK Toruń.
1: Stara szkoła w nowej odsłonie. Szkoła Mistrzostwa Sportowego i 13 Liceum Ogólnokształcące w Toruniu z nowym budynkiem i zapleczem sportowym. Umowę rozpoczynającą proces projektowania podpisał dziś prezydent Paweł Gulewski.
3: Jesteśmy w ciągu, jak Państwo widzą, rozstrzygnięć postępowań na wiele bardzo ważnych i potrzebnych inwestycji. Ostatnio spotykaliśmy się w kontekście umowy z wykonawcą drugiego etapu szkoły podstawowej na ulicy Grasera. Dzisiaj też bardzo ważny moment, na którym nam mocno zależało i to jest kontekst również zmiany sieci szkół, którą ostatecznie radni miasta Torunia zatwierdzili w lutym tego roku, a mianowicie rozbudowa tak naprawdę i zorganizowanie zaplecza sportowego, wielofunkcyjnego, jeśli chodzi o Szkołę Mistrzostwa Sportowego i 13 Liceum Ogólnokształcące, które zgodnie ze zmianami zaproponowanymi przez nas Państwu radnym będziemy chcieli zlokalizować te funkcje w nowej lokalizacji. Już nie ulica Targowa, a ulica Kosynierów Kościuszkowskich i tam z kolei kubatury, które i budynki, które przynależą do obecnego liceum ogólnokształcącego numer 2. Tam będzie się mieściło 13 Liceum Ogólnokształcące i Szkoła Mistrzostwa Sportowego, żeby Szkoła Mistrzostwa Sportowego mogła w pełni rozwinąć swoje sportowe skrzydła, mieć zabezpieczone zaplecze sportowo, rekreacyjne tak naprawdę, ale również w jakiś sposób administracyjne. Musimy dobudować pewną część, na którą uruchomiliśmy postępowanie w marcu tego roku. No i rozstrzygnęliśmy je tydzień temu chyba, panie dyrektorze. Dwa tygodnie temu rozstrzygnęliśmy to postępowanie. W ramach postępowania wpłynęło do nas 9 ofert. Najbardziej poprawną ofertę złożyła firma Ars. Bardzo dziękuję za podejście do postępowania, bo dla nas to jest inwestycja bardzo ważna. Powstaje zupełnie nowoczesna kubatura. Te gabaryty funkcjonalności, do tych szczegółów odniesie się albo pan prezes, albo pan dyrektor Łukasz Niewiadomski. Natomiast chcemy zorganizować tam zaplecze takie, które będzie na naprawdę już wysokim poziomie. Tam i będą sale i trenażery dla rowerów i wioślarzy i nowoczesne przestrzenie dla młodych sportowców, których do tej pory na Targowej nie było. No i to, co przyświecało nam tej zmianie w kontekście dyslokacji 13 Liceum Ogólnokształcącego i SMS-a, czyli Szkoły Mistrzostwa Sportowego, to oczywiście dostęp do basenu. Ten basen świeżo w zasadzie oddany do użytku. Za chwilę będziemy oddawać. Jest przy drugim liceum ogólnokształcącym, więc ta infrastruktura będzie już wzajemnie się ze sobą uzupełniać. Oferta, która wygrała i umowę, którą dzisiaj razem z panem prezesem podpiszemy, będzie opiewała na ponad 11,5 miliona złotych. To jest koszt realizacji tego budynku. On jest wielopoziomowy. Warto zwrócić uwagę na to, że na poziomie minus jeden chcemy również zgodnie z rozporządzeniem, które nas obowiązuje, zorganizować funkcję miejsca ukrycia na wypadek kryzysu, więc to również będzie zaimplementowane w tych przestrzeniach, a potem kolejne piętra to kolejne funkcje, które były konsultowane również z dyrekcją SMS-a i 13 Liceum Ogólnokształcącego. Czas realizacji 15 miesięcy od chwili podpisania umowy. Bardzo by nam zależało na tym, żeby inwestycje w zasadzie musimy oddać, być gotowi na 1 września 2027 roku, tak żeby cały zespół mógł ruszyć z nauką i tymi wszystkimi działalnościami, które dotyczą młodych sportowców, którzy uczęszczają do SMS-a obecnie, a na nasze szczęście, i powiem to z punktu widzenia zamawiającego inwestora, wykonawcą okazał się podmiot, który jest sprawdzony. ARS realizuje, jak Państwo doskonale wiedzą, bardzo również ważną oświatową i społeczną funkcję, a mianowicie zupełnie nowy żłobek przy ulicy Heweliusza na osiedlu Jar. Harmonogram tam jest również napięty, bo w czerwcu musimy być gotowi na wpisanie żłobka do sieci żłobkowej. Musimy się również rozliczyć z dofinansowania ze środków KPO-owskich i wykonawcy, mimo pewnych utrudnień, bo zima nas nie oszczędza,

0: spędzała, panie prezesie. Wiem, że pan dyrektor jest non-stop na placu budowy, ja od czasu do czasu zaglądam. No i wykonawca dzielnie sobie radzi z tymi przeszkodami. Też jesteśmy tutaj, przed chwilą rozmawialiśmy, jesteśmy dobrej myśli w kontekście terminowego oddania tej inwestycji. Cieszę się, że tam, gdzie jest również pręgierz czasowy i harmonogramowy, mamy solidnego partnera w postaci Arsa, tutaj naszej lokalnej firmy, która nas do tej pory nie zawiodła. Dwójka obok 13 Liceum Ogólnokształcącego i SMS-a. Wspólnie podzielą się bardzo duże przestrzenie, szerokie korytarze, olbrzymie przestrzenie z salami dydaktycznymi. Ta szkoła była budowana naprawdę na potrzeby takich potężnego wyżu demograficznego, z którym już na pewno nie będziemy mieli do czynienia przez kolejne dekady. Więc absolutnie tak, to było wszystko opomiarowane, obie dyrekcje rozmawiały ze sobą kilka miesięcy wcześniej, jeszcze przed ostateczną decyzją podjętą przez radnych, jeśli chodzi o zmianę sieci szkół w lutym, i wiedzą doskonale, w jaki sposób będą funkcjonować tak, żeby nie kolidować ze sobą w tym zakresie. Także absolutnie ta budynek drugiego liceum ogólnokształcącego przy Kosynierów jest bardzo pojemny, z dużym potencjałem wolnych powierzchni. Te dwie placówki będą z powodzeniem funkcjonować w uzupełnieniu tego, o czym dzisiaj mówiliśmy, czyli zupełnie nowoczesnej infrastruktury budynku wielofunkcyjnego, którego realizacja rozpocznie się w zasadzie z dniem. Projektowanie i realizacja z dniem dzisiejszym. W ogóle status SMS-a jest bardzo ważny. Musimy utrzymać to jedno z niewielu miast w tym regionie, które posiadają szkołę mistrzostwa sportowego. Musimy rozbudować bazę, bo wyobraźmy sobie, że przy ulicy Targowej przecież też nie było wybudowanego basenu. Tam też były potrzeby właśnie te, które realizujemy w tej procedurze i w tym projekcie, a mianowicie nie było sal treningowych, nie było możliwości ćwiczeń, nie było możliwości rozlokowania się w taki sposób, żeby młodzież, która jest utalentowana sportowo, mogła ćwiczyć na co dzień i odbywać zajęcia dydaktyczne. Tego brakowało również i brakuje na chwilę obecną w kompleksie budynków przy Kosynierów, stąd ta ważna decyzja. Ja myślę, że naprawdę to jest jeden z takich, to jest bardzo pozytywny efekt tej zmiany sieci szkół, no bo SMS będzie miał porządną infrastrukturę, a z kolei dwójka też, drugie liceum ogólnokształcące, mówi to jej były absolwent, obecny absolwent, był uczeń, będzie również miała bardzo dobre towarzystwo. Ja uważam, że te szkoły, te placówki oświatowe, biorąc pod uwagę ich profile, no drugie liceum ma również klasy mundurowe, a z kolei SMS to profil sportowy. Ja uważam, że te dwa środowiska uczniowskie będą na siebie bardzo pozytywnie oddziaływać, z takim pozytywnym efektem, jak sądzę.
1: Inwestycją zajmie się firma Ars, która obecnie buduje żłobek przy ulicy Heweliusza. A co pomieści czteropiętrowy budynek przy Kosynierów Kościuszkowskich? Mówi Łukasz Niewiadomski, dyrektor Wydziału Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia.
2: Jeśli chodzi o sam obiekt, to powiedzmy w rzucie mamy wymiary około 22 na 19 metrów. Budynek jest, jak wspomniał pan prezydent, czterokondygnacyjny. W kondygnacji podziemnej będziemy mieli głównie magazyny sprzętu zarówno wioślarskiego, jak i kolarskiego oraz warsztat rowerowy. Na kondygnacji wyższej, czyli na parterze takim podniesionym, mamy przestrzenie przeznaczone na ergometry wioślarskie. Do tego mamy salę taką fizjo, gabinety powiedzmy takie odnowy, plus siłownię oraz szatnie sanitariatami, pomieszczenie dla trenerów. Kondygnacja plus 2 to jest podobny układ, aczkolwiek tu mamy nastawione bardziej na kolarstwo, czyli będą trenażery kolarskie. Do tego siłownia, sala fizjo i szatnie sanitariatami. Kondygnacja najwyższa to takie 5 gabinetów mniejszych o powierzchni każdy około 26 m2, które będą pełnić funkcje bardziej administracyjne, ale możemy też się dostosowywać na salę zajęć indywidualnych. Powierzchnia jakby całej użytkowa wszystkich czterech kondygnacji łącznie to jest ponad 1450 m2. No i tak naprawdę lokalizacyjnie będziemy się wpasowywać przy drugim liceum ogólnokształcącym od strony boiska zewnętrznego.
1: Nowa siedziba ma być gotowa na pierwszy dzwonek 1 września 2027 roku.
3: Toruń News.
4: Marta Łazarska, Toruń chce zatrzymać młodych w mieście. W związku z tym uruchamia Toruński Fundusz Innowacji i Rozwoju. Ma być to 3-letni pilotaż, który prowadzi Fundacja Przedsiębiorczy Toruń. Jak będzie działać? O szczegółach mówi prezydent Torunia Paweł Gulewski.
0: To jest narzędzie, które było przygotowane przez moją administrację we współpracy z instytucjami otoczenia biznesu, Radą Rozwoju przez ostatnie kilkanaście miesięcy. Dzięki sprawnej, szybkiej decyzji Rady Miasta Torunia, i za to bardzo dziękuję wszystkim radnym i panu przewodniczącemu, radni podjęli tę decyzję dokładnie 29 stycznia tego roku. Mogliśmy rozpocząć

0: operatora funduszu. Jest to konkretna, precyzyjna odpowiedź na potrzeby, które są, jeśli chodzi o Toruń. To przede wszystkim rozwój przedsiębiorczości, to przede wszystkim stymulowanie rynku pracy, no ale również zatrzymanie młodych mieszkańców, rokujących mieszkańców w naszym mieście. Jest to jedno z pierwszych narzędzi, które konkretnie będziemy chcieli dedykować tym wszystkim, którzy chcą zaryzykować i założyć swoją działalność gospodarczą jeszcze na poziomie na przykład szkół ponadpodstawowych. I mamy z kim rozmawiać, jeśli chodzi o to narzędzie, biorąc pod uwagę ekosystem szkół tych ponadpodstawowych, ale również szkół tego wyższego szczebla, czyli na poziomie uczelni wyższych. Mówimy tutaj o bardzo potężnym rynku, jak analizujemy cały ekosystem liceów, techników oraz szkół branżowych. Mamy ponad 4000 młodzieży w tych szkołach. To są oczywiście szkoły publiczne i niepubliczne. Mamy 28 liceów, 15 szkół technicznych, 11 szkół branżowych. Jak spojrzymy na rynek akademicki i ten z poziomu najwyższego, czyli uczelni wyższych, 6 uczelni wyższych na terenie gminy miasta Toruń, na ponad 56 tysięcy kształcących się teraz studentów w całym regionie. Toruń ma ich 25 tysięcy, więc to jest baza dla prawie połowy z tych studentów z całego regionu. Więc zaprojektowanie narzędzia, które będzie akcelerowało, będzie zachęcało wszystkich młodych ludzi, niezależnie czy są na etapie szkoły ponadpodstawowej, czy na etapie studiów, w kontekście zakładania i pomysłów, i inkubacji, jeśli chodzi o działalności gospodarcze, jest czymś oczywistym. Jest to pierwsze tego typu narzędzie w historii gminy miasta Toruń, które alokuje za sprawą zgody radnych tak naprawdę również potężne pieniądze, bo mieliśmy pierwotnie zabezpieczone na te pierwsze 3 lata na pilotaż 1 500 000 zł. Rynek w postaci Fundacji Przedsiębiorczy Toruń odpowiedział nam propozycją 1 100 000 zł. Program zakłada tak naprawdę, nie chcę mówić tu o przedszkolu dla przedsiębiorców, ale jednym wielkim akceleratorze i inkubatorze przedsiębiorczości. Chcemy zachęcać młode osoby, które noszą się z pomysłem założenia działalności, a obawiają się z uwagi na kwestie prawne, kwestie finansowe, kwestie dotyczące samego lokum, kwestie dotyczące zabezpieczenia spraw księgowych, żeby jednak zdecydowały podejść się do tego projektu i skorzystać z oferty funduszu. To wszystko jest na wyciągnięcie ręki. To jest fenomenalne narzędzie, które do tej pory nie było. Każdy młody człowiek z pomysłem będzie mógł się przetestować przez pół roku, czy rzeczywiście jest w stanie uzyskać odpowiedź z rynku, jego pomysł na działalność gospodarczą wypali, czy też nie, ale zrobi to w bardzo bezpiecznym ekosystemie, przyjaznym otoczeniu ludzi, którzy będą chcieli mu pomóc, ale jednocześnie fundusz będzie gwarantował dostęp do know-how. Dzięki funduszowi ci młodzi ludzie otrzymają dostęp do osób, którym się powiodło w biznesie. To jest tutoring, to są spotkania z przedsiębiorcami z Torunia i nie tylko, to jest mentoring, to jest zabezpieczenie prawne, to jest również księgowość, tak bardzo ważna w kontekście ustroju podatkowego, która dotyczy działalności gospodarczej. Analizując wyniki, rozmawiając z mieszkankami i z mieszkańcami Torunia w kontekście tych najpilniejszych potrzeb rozwojowych naszego miasta, drogi mamy na pewnym poziomie, rozwój, jak pokazał chociażby barometr infrastruktury transportu publicznego, jest dosyć dobrze oceniany, natomiast jest bardzo duży odsetek torunian, który uważa, że niestety rozwój, rynek pracy wymaga olbrzymiego wystymulowania, wymaga również interwencji lokalnego samorządu, wespół również z całym otoczeniem biznesowym. I to jest jeden z pierwszych kroków, które dzisiaj czynimy. W tym roku jeszcze chcielibyśmy zaproponować, i to będzie narzędzie już wybitnie wycelowane dla wszystkich uczennic i uczniów szkół ponadpodstawowych, branżowych, inną jeszcze bardziej być może adekwatną formułę dla nich, to Toruński Most Kariery, o tym będziemy mówić na jesieni. Natomiast Toruński Fundusz Innowacji i Rozwoju jest bardzo mocną, jak sądzę, sprecyzowaną odpowiedzią na potrzeby młodych ludzi. I cel ten najwyższy, najważniejszy, który przyświeca nam, jeśli chodzi o skonstruowanie tego narzędzia, zatrzymanie młodych osób w Toruniu. Jeśli na przestrzeni trwania tego pilotażu, 3-letniego pilotażu, a mamy takie założenia, panie prezesie, że około 40 podmiotów gospodarczych zupełnie nowych zarejestruje się i powstanie na terenie gminy miasta Toruń. Jeszcze część z tych projektów się powiedzie, nic więcej od siebie nie możemy żądać. Daliśmy ludziom możliwość spróbowania w bardzo przyjaznym, raz jeszcze powtórzę, otoczeniu. Rozpoczynamy zupełnie nowy etap w ramach oferty, jeśli chodzi o ofertę miasta Torunia skierowaną do osób młodych. Tak jak powiedziałem, cel jest jeden, zatrzymanie osób młodych w Toruniu. Może ucieczka również od tego, co majaczy gdzieś na horyzoncie. Z niepokojem obserwujemy niestety zwyżkę na rynku osób nie mających pracy, czyli to bezrobocie nam trochę drgnęło niestety do góry, ale mam nadzieję, że również to narzędzie będzie zachęcało młodych w tym wieku 18+ do tego, żeby próbować zakładać swoje działalności.
1: Operatorem Toruńskiego Funduszu Innowacji i Rozwoju została Fundacja Przedsiębiorczy Toruń, mówi jej prezes Paweł.

0: Żywiecki.
1: Chciał tu przede wszystkim podkreślić, że to jest systemowe wsparcie. To nie jest projekt, który ma swoje ramy, ale to jest systemowe narzędzie, systemowy program wsparcia właśnie młodych talentów w naszym mieście i zatrzymanie ich właśnie, żeby Toruń stał się ich miejscem kreowania, realizowania i sukcesu zawodowego, biznesowego. Moim zdaniem jakby 20 lat już prowadzę inkubatory, jestem w tym obszarze jakby, jeśli chodzi o Fundację Przedsiębiorczy Toruń, to myślę, że spokojnie mogę z pewną odpowiedzialnością powiedzieć, że tak systemowego rozwiązania w tej części polskiej zakomunikowanego, ale przede wszystkim zainicjowanego jakby przez władze miasta jakby na tej części polskiej nie ma, więc to warto podkreślić, że to jest wyjątkowy program, który ma bardzo szeroki wachlarz wsparcia właśnie od tego, co pan prezydent powiedział, przełamaniu takiej pierwszej bariery, trochę strachu, braku takiej inicjatywy jakby, więc będziemy kreować, będziemy wspierać osoby, które mają swoje pomysły, żeby tworzyły swoje startupy, ale przede wszystkim startupy o wysokim potencjale technologicznym, żeby nie tylko tworzyć startupy, ale również tworzyć wartościowe miejsca pracy. My takich przykładów w historii 20 lat swojej działalności i zarządzania inkubatorami w naszym mieście mamy bardzo dużo. Od takiej branży szeroko pojętej IT po branży kosmiczną jakby. To myślę, że to warto też podkreślić, że taki potencjał intelektualny Toruń ma i tym programem chcemy go jeszcze bardziej stymulować, rozwijać i uwolnić energię młodych ludzi i dać narzędzia i systemowy program wsparcia do tego, żeby tu się realizowały, żeby też ten program w jakiś sposób oddziaływał, żeby te talenty napływały do naszego miasta, co też myślę, że jest bardzo ważnym efektem, żeby nie tylko je zatrzymać, ale również w jakiś sposób działać do tego, żeby je przyciągać i żeby Toruń stał się ich miejscem tworzenia, rozwoju i sukcesu biznesowego w dużej skali. My ze swojej strony, jako operator funduszu, na pewno zrobimy wszystko, żeby ten fundusz jakby i program jakby był bardzo efektywny, przyniósł bardzo mierzalne efekty dla naszego miasta, ale myślę, że warto też powiedzieć, bo pan prezydent to też zakomunikował, że to jest pewnego rodzaju pilotaż 3-letni. Chcemy, żeby ten program się rozwijał w oparciu o partnerów, nabierał większej skali i żeby ewentualnie też ciężar jakby finansowania tego programu przejmował toruński biznes. Naszą rolą jest to, żeby właśnie tą współpracę animować i myślę, że za jakiś czas już będziemy mogli pokazać pierwsze sukcesy.
0: Fundusz zapewni bezpłatne 6-miesięczne wsparcie dla minimum 100 osób w latach 2026-2028.
2: SK Toruń.
0: Toruń, początek XX wieku, nieistniejące już lokale i codzienne perypetie bohaterów. Teatr Muzyczny w Toruniu zaprasza na spektakl Kelnerskie Tango. O tym, jak zrodził się pomysł na spektakl, opowiada dyrektorka teatru Anna Wołek.
3: Zaczęło się od książki Knajpiane historie, książki pani Katarzyny Kluczwej, która leżała na wystawie księgarni na ulicy Szerokiej. Szłam tamtędy razem z Kubą Przewindowskim i mówię do niego: słuchaj Kuba, może warto byłoby opowiedzieć coś o tych toruńskich knajpach, skoro została wydana taka gruba książka, to znaczy, że tam coś jest. I rzeczywiście każdy z nas kupił sobie po egzemplarzu, każdy z nas przejrzał, przeczytał i Kuba napisał swój własny scenariusz, opowieść o miłości, zdradzie, szpiegach i różnych dziwnych historiach, okraszoną oczywiście muzyką i różnymi wspaniałymi piosenkami. No, ale inicjatorką poniekąd tego, że ta opowieść powstała, była ta książka i mała urocza księgarnia toruńska. Uważam, że nie możemy tylko bazować na licencjach światowych, dlatego że mamy wspaniałych twórców, librecistów, scenarzystów, pisarzy, którzy też mogą nam swoje własne historie, polskie historie opowiedzieć, co nie znaczy, że nie mamy się wspierać musicalami światowymi. Myślę, że nasz region jest na tyle interesujący i mamy tu tyle interesujących postaci, że warto je przypominać. W naszych planach jest również kolejna już regionalna, nie toruńska, opowieść o wybitnym naukowcu, profesorze Czochralskim, do której się przymierzamy i będzie to też nasza rodzima produkcja. Może świat kupi naszą licencję.
0: Po restauracjach, kawiarniach i teatrach ogródkowych Torunia początku XX wieku przeprowadzają widzów w barwne postacie. Jak aktorzy prezentujący się na deskach Teatru Muzycznego odbierają ten spektakl?
4: Krzysztof Godlewski, dzień dobry Państwu. Dla mnie na przykład takim znakomitym punktem odniesienia jest ekranizacja książki, znakomitej książki Henryka Worcla, Zaklęte rewiry. Ta wybitna ekranizacja z 1975 roku w reżyserii Janusza Majewskiego. Wydaje mi się, to znaczy ja na przykład jestem warszawiak, te podziały granic zaborczych, one są w takich sytuacjach, przy tekstach, które przenoszą nas w czasie, bardzo widoczne. I Toruń jest tutaj dla mnie zagadką i fenomenalnym odkryciem, to znaczy bardzo pociągającą niwą właśnie ten Toruń kajzerowski, ten Toruń jeszcze, prawda, z dawnych granic. A punkt odniesienia do książki

0: Forza wydaje mi się o tyle trafny i do ekranizacji, że no te genialne absolutnie kreacje Romana Wilhelmiego, to właśnie ja gram postać Oberkellnera. Gdzieś tam no absolutnie nieosiągalny poziom wydaje mi się tych ekranizacji i tych kreacji stworzonych przez panów. Dla nas, no jako dla ludzi jednak już urodzonych z hakiem 100 lat, po wydarzeniach właśnie, które nasza sztuka przedstawia, jest takim łącznikiem, jest punktem odniesienia tego brutalnego świata wczesnego, raczkującego kapitalizmu, który też de facto przedstawia nam skąd i dlaczego, jaka była geneza ruchów rewolucyjnych, ale oczywiście też z przekąsem, oczywiście z jakimś dowcipem, z jakimś humorem. No jest to bardzo ciekawa przestrzeń, wydaje mi się, dla aktorów, bo jest nieoczywista, a jednocześnie daje nam bardzo szerokie pole właśnie interpretacyjne, poznawcze.
1: Julia Turczynowicz-Suszycka. Ja gram postać aktorki Heli Burg, która na każdy możliwy sposób radzi sobie tak, jak potrafi. Występuje w tancbudach i nie tylko jako szansonistka, ale także jako dama. Oprócz tego wdaje się w romans z policjantem, ponieważ zostaje zwerbowana do policji, aby sprawdzać właśnie wspomniane wcześniej przez reżysera gastronomiczne lokale, bo o nich też tutaj mowa w końcu, kelnerskie tango. I moja bohaterka właśnie służy nam do tego, aby poznawać też te lokale. Też występuje w filmach w tym spektaklu, bo to nie jest takie oczywiste, ale ten spektakl posiada również elementy filmowe i w nich właśnie jest poprowadzony głównie miłosny wątek Kaparskiego. Były potrzebne lekcje tutaj podczas prób. Mamy wspaniałą choreografkę Joannę Semeńczuk. Myślę, że to już naprawdę wystarczyło, to już było wystarczające i tak, mamy takie tango i też mamy kelnerskie tango, w którym tańczy dwóch panów, Rafał Szatan i Michał Zacharek. Również efektowne, ale to już zostawiamy na spektakl.
2: Michał Słomka. Wydaje mi się, że nasz spektakl pokazuje szeroki wachlarz tych dawnych czasów, bo z jednej strony mamy ten kelnerski świat, który był bardzo schierarchizowany, który był bardzo dynamiczny i wymagający. Z drugiej strony mamy też dużo wątków artystycznych i aktorskich i też ten świat, który też był bardzo skomplikowany i ciężko było wtedy o pracę. Do tego mamy jeszcze policjantów, tak naprawdę cały przekrój całego społeczeństwa i w każdej z tej historii jesteśmy w stanie znaleźć też odrobinę ciepła, humoru, chociaż te czasy były z jednej strony piękne i kolorowe, ale jednak w środku gdzieś dosyć ciężkie i no biedne dla większości społeczeństwa, zwłaszcza dla tych grup, które my tutaj pokazujemy, ale naprawdę nie jest to bardzo depresyjna sztuka, wręcz przeciwnie, jest bardzo zabawna, kolorowa i dynamiczna.
0: Reżyser Kuba Przewindowski czujnym okiem dba o to, żeby znaleźć wiele odnośników do współczesnych sytuacji. To znaczy, historia lubi zataczać koło i trudność bytu i odnalezienia się na rynku pracy tak naprawdę w dzisiejszych czasach jest aktualna. Czy rodzi się nam swego rodzaju nowy podział klasowy? No, też można wyciągnąć takie wnioski. Więc nie będzie to tylko archaiczna przestrzeń w świat, którego już nie ma, w jakiś niebyt i w nadmuchaną wizję, tylko myślę, że wiele osób na widowni będzie mogło znaleźć bezpośrednie odniesienie do sytuacji, jeśli nie swojej, to swoich dzieci, czy właśnie młodych ludzi wkraczających tak naprawdę w dzisiejszą rzeczywistość rynkową i w dorosłe życie.
3: Dzień dobry, nazywam się Rafał Szatan. Szczerze mówiąc, ja bardzo lubię przyjeżdżać do Torunia. To jest moja trzecia produkcja już w teatrze muzycznym, z czego bardzo się cieszę. A jeżeli chodzi o sam spektakl, to jak tutaj pięknie wracamy do bardzo ciekawych czasów tego miasta, to tym bardziej nam tutaj jako aktorom jakoś tak umila ten czas prób. Stroje są o tyle fajne, że są epokowe. Faktycznie nasza Zuza, która jest kostiumografem tutaj, te kostiumy nasze tak dobrała i tak pięknie przygotowała, że to jest dla nas w ogóle też ogromny plus na to, że ubierając te wszystkie kostiumy, mamy od razu tą formę. Przenosimy się od razu w czasie. My naprawdę, pomimo tego, że faktycznie one czasami nie są do końca wygodne, to od razu jakby nam pozwalają poczuć ten klimat tamtych lat.
4: A repertuar znajdziecie na teatrmuzyczny.torun.pl.
5: SK Music News.
6: Numer, który jak wejdzie w głowę, to wyjść z niej nie chce. I musicie mi uwierzyć na słowo, chociaż nie wierzę, że są tacy, którzy tego numeru nie słyszeli. Bardzo proszę, dzisiaj historia powstania właśnie tej piosenki. Baby, can't...

Przyznaję, to jest jedna z moich ulubionych piosenek Britney Spears, być może dlatego, że tych poprzednich, czyli na przykład tych, które pojawiły się na przełomie lat 90. i 2000. i przyniosły tej pani taką

naprawdę dużą rozpoznawalność, jakoś niespecjalnie lubiłam. Potem przyszła era ballad robionych właśnie przez Britney Spears, opartych także o jej problemy związkowe i problemy z nałogami, aż w końcu przyszedł czas na hit, który trafił na listę najlepszych piosenek dekady. I mowa o Toxic od Britney Spears.

0: Okazuje się, że było blisko, a Britney nie byłaby posiadaczką tego hitu na koncie, a to dlatego, że jak zwykle w takich przypadkach bywa, nad tym numerem pracowała cała rzesza producentów, którzy potem myśleli, komu ten numer mógłby spodobać się najbardziej i do której wokalistki na świecie mógłby najbardziej pasować. Początkowo kawałek zaproponowano do zaśpiewania Kylie Minogue. Ta pochodząca z Australii artystka już wtedy miała na koncie naprawdę bardzo dużo dorobek, chociażby ze sprawą numeru Can't Get You Out of My Head, który był bardzo znaną radiówką, czy też dużo wcześniejszego numeru Locomotion, który także Kylie Minogue wybił na bardzo szerokie muzyczne i generalnie także aktorskie wody. Kiedy jednak Kylie Minogue odmówiła, ktoś wpadł na pomysł, a może ten numer zaśpiewałaby Britney Spears. No i na szczęście dla Britney Kylie tę propozycję odrzuciła, bo chyba gdyby nie to, no to dziś właśnie artystka nie miałaby takiego hitu na koncie. I sam numer przyciągał tym nowoczesnym jak na Britney Spears brzmieniem i nową jej odsłoną, ale także przyciągał bardzo mocno teledysk. Jeżeli jeszcze nie widzieliście z jakiegoś powodu, to nadróbcie koniecznie, bo mam wrażenie, że takiej Britney Spears jeszcze nie znacie i już może nie poznacie, bo jednak czas płynie nieubłaganie. Teledysk zrealizowano naprawdę z bardzo dużym rozmachem, dlatego że właśnie w tym klipie Spears wciela się w bardzo różne rody. W ciągu 3 czy 4 minut teledysku jest jednocześnie stewardessą, agentką do zadań specjalnych, kobietą kot, kobietą całą w kryształach, a jednocześnie prawie nagą. I tutaj wiem, panowie, że się nad tą sceną troszkę dłużej zatrzymacie, zrobicie stop i będziecie próbowali dojrzeć to, czego kryształy nie zakryły, a może i właśnie zakryły. I jak wyznała Britney Spears, to jest także jeden z jej ulubionych klipów, bo właśnie ta różnorodność ją tam tak bardzo pociąga. Lubię, kiedy w teledysku się zmieniam i nie mam jednej przypisanej roli. Myślę, że jedna rola jest nudna i myślę, że większość osób tworzących teledyski też tak sądzi. Toxic jest moim ulubionym teledyskiem, bo jestem tam kimś podobnym do superbohaterki. I rzeczywiście widać to w klipie, gdzie Spears ma do ogrania bardzo ważną misję, dlatego że musi pozbyć się toksycznego mężczyzny, ale tak, żeby ten o tym zdecydowanie nie wiedział. Stąd właśnie kilka ról, w które Britney Spears się w tym teledysku wciela i stąd także przesłanie You're Toxic, które jest głównym elementem refrenu oczywiście tego kawałka. Choć jeśli przyjrzeć się tekstowi i teledyskowi głębiej, no to jednak ten numer opowiada o dziewczynie, która nie uważa, żeby mężczyzna był toksyczny i dlatego musi się go pozbyć, tylko on jest toksyczny dla niej, to znaczy, że się od niego uzależniła i za wszelką cenę chce go zdobyć. Właśnie dlatego wciela się w bardzo różne role i z tym Britney Spears sobie ostatecznie naprawdę bardzo dobrze poradziła. Kawałek spodobał się na tyle, że bardzo prestiżowy muzyczny magazyn Rolling Stone umieścił go na 44. miejscu listy najlepszych piosenek dekady 2000-2010, a do tego, że numer pojawił się w roku 2004 i właściwie z miejsca stał się hitem, docierając do pierwszych miejsc list przebojów właściwie w całej Europie i na całym świecie, dlatego, że i rządził na Billboardzie i na UK Single Chart, a także i na playlistach kolejnych europejskich krajów. To się oczywiście potem przełożyło na nagrody, dlatego że tylko za ten numer Britney Spears zgarnęła aż 5 nagród MTV Video Music Awards i tu jest właśnie dowód na to, że ktoś ten teledysk wyreżyserował naprawdę z dużym rozmachem, a Britney Spears naprawdę dobrze swoją rolę odegrała, no bo to właśnie teledysk został doceniony najbardziej, ale Britney Spears rok później dostała także nagrodę Grammy właśnie za ten numer. Tym razem także doceniono jej umiejętności taneczne, dlatego że Grammy poleciała do Britney Spears w kategorii Best Dance Record. Trzeba jednak przyznać, że o ile hit Toxic był naprawdę ogromnym hitem, no to była to poniekąd końcówka tamtejszej ery Britney Spears, a to dlatego, że wszyscy obserwowali jej niejako jednak upadek, potem kuratele ojca, z której to przez lata Britney Spears próbowała się wyrwać, no i teraz nareszcie chyba mamy do czynienia z powrotem Britney Spears na muzyczną scenę, oby to właśnie owocowało takimi hitami jak Toxic, które znamy sprzed lat.
1: SK Music News.
0: To może być małe zaskoczenie, jeżeli powiem wam, że pierwszym raperem był

0: Franek Kimono. A tak naprawdę pewne alter ego i postać sceniczna, która została stworzona przez Piotra Frączewskiego. I można się oczywiście śmiać, ale na polskim rynku to był pewien pionier rapu i hip-hopu, który dzisiaj przybierał już zupełnie inną formę, chociaż wtedy miał być to zdecydowanie jedynie pastisz. Choć trzeba wiedzieć, że wtedy nikt tego rapem ani hip-hopem nie nazywał, po prostu chodziło o bardziej mówione niż śpiewane piosenki, które powstały w latach 80. Głównym pomysłodawcą projektu Franek Kimono, bo tak trzeba o tym mówić, jest Andrzej Korzyński. Nie było to więc tylko inicjatywą Piotra Frączewskiego stworzenie właśnie takiej postaci. On został bardziej zatrudniony jako aktor do pracy nad ścieżką dźwiękową właśnie Franka Kimono. I chociaż dzisiaj rap kojarzy nam się zdecydowanie na przykład z gangsterskim Detroit albo z Brooklynem, to wtedy cała stylizacja projektu miała związek z panującą w latach 80. w Polsce modą na wschodnie sztuki walki. Miało to związek z premierą filmu Wejście Smoka z Bruce'em Lee, dlatego też Franek jest kimono, no i nosi na sobie kimono. A jednym z jego największych hitów jest King Bruce Lee, Karate Mistrz. Kawałki zostały wydane m.in. na winylu, ale także i na kasetach. Potem pojawiły się kolejne reedycje. I co ciekawe, chociaż Franek Kimono w swoich tekstach mocno nawiązywał do kultury disco, nieco ją wyśmiewając, to bardzo dużo osób bawiło się do tych kawałków w klubach. Single z krążka królowały też na listach hitów, a sam Piotr Frączewski naprawdę zyskał wtedy prawdziwą popularność, chociaż dzisiaj, sam mówi, było to okupione pewnym ryzykiem, no bo przecież wiadomo było, że jako postać, która nieco parodiuje wokalistę, mogło mu to zamknąć kilka dróg w drodze aktorskiej, na której zależało mu najbardziej. Mimo wszystko jednak chyba okazało się to większą wygraną niż problemem. Ciekawa była też promocja płyty Franka Kimono, bo w momencie, kiedy ją wypuszczono, na kilka minut wstrzymano ruch uliczny na warszawskim Nowym Świecie, a kordon samochodów przejechał z ówczesnego Bristolu do sklepu Empik. Wszystko to w eskorcie policji. A właśnie tam Franek Kimono miał podpisywać swoje płyty. Brzmi trochę jak rzeczywiście kawałki i promocje singli robione teraz przez współczesnych raperów albo artystów. Franek Kimono zniknął równie szybko, jak się pojawił, ale odbił znaczące piętno na popkulturze na tyle, że w latach 2000 powrócił w towarzystwie m.in. Sokoła.
1: Jestem barmanem na tym dancingu. Pierwszy raper, nie było jeszcze stringu.
0: Tak, chodzi oczywiście o bijące swego czasu rekordy popularności kawałek Aucie, nagrany przez Sokoła i Pono, którzy zdecydowali się zaprosić do tego kawałka Franka Kimono. Dokładnie Piotra Frączewskiego, ale miał w tym numerze odegrać Franka Kimono. To okazało się strzałem w dziesiątkę, dlatego że piosenka dostała wtedy naprawdę bardzo dużo odsłon i królowała przez wiele tygodni na listach przebojów. Sam kawałek był traktowany jako żart muzyczny, ale Franek Kimono bardzo dobrze się tam wpisał, ponieważ grał barmana na dancingu i opowiadał o minionych już czasach, o których być może Soku i Pono, a także na pewno ich słuchacze nie pamiętają.
2: SK Music News.
0: Przyznaję, że nie znam nikogo, kto nie zna tego kawałka. I kto nie zna także chociaż po części tańca, który mu towarzyszy. To jest jeden z większych hitów Beyoncé, można powiedzieć nawet ikoniczny i kultowy, bo stał się niezaprzeczalną odą na rzecz pań. Pań, które radzą sobie same, pań, którym niepotrzebni są mężczyźni i pań, które mówią, jeżeli chcesz, żebym przestała być single, to załóż pierścionek na mój palec. Taniec także stał się ikoniczny i do dziś wiele osób próbuje go odtworzyć, choć jak się okazuje, to, że taki taniec w ogóle do tego kawałka powstał, to był zupełny przypadek. Nie ukrywajmy, kiedy Beyoncé coś robi i weźmie się za jakiś projekt, to jest z góry skazane na sukces i udowodniła to nieraz, podobnie jak pokazała to właśnie tym kawałkiem, że jest silną kobietą, która wspiera inne kobiety, bo taki jest główny przekaz Single Ladies właśnie od Beyoncé. Najbardziej charakterystycznym elementem i tym, który jednocześnie podbił serca internautów i fanów, jest teledysk. I uwierzcie, że nie było na początku na niego praktycznie budżetu. Klip był kręcony niemal równocześnie z równie ważnym kawałkiem w biografii, a właściwie w dyskografii Beyoncé, czyli z If I Were a Boy. Knowles przyznała, że budżet został praktycznie w całości wykorzystany na produkcję tego teledysku, no i trzeba było znacząco obniżyć koszty wyprodukowania klipu do Single Ladies. I tu przydał się wielki talent Beyoncé, która wpadła na pomysł tego, żeby wykorzystać jej umiejętności taneczne, a także tancerek

0: które z nią pracowały, ułożyć już dzisiaj kultowy układ i nagrać to w monochromatycznym formacie. Teledysk opierał się głównie na tańcu, oczywiście na pięknej sylwetce tancerek oraz Beyoncé, które wystąpiły w czarnym body, no i tańcu, który podbił sieć. Wideoklip wywołał taneczne szaleństwo w internecie, inspirując ludzi z całego świata do nagrywania jego własnych wersji. I jeżeli, co ciekawe, nakręciliście swoją wersję i wrzuciliście ją na YouTube, to jest spora szansa, że obejrzała was sama Beyoncé. Bo artystka przyznała, że miała taki moment w swoim życiu, kiedy naprawdę dużo czasu spędziła na oglądaniu amatorskich filmików wykonań choreografii Single Ladies, zachwycona przede wszystkim tym, jak bardzo ta choreografia się ludziom spodobała i jak usilnie próbują ją odtworzyć. A duma Beyoncé wynikała przede wszystkim z tego, że Single Ladies był najmniej kosztownym i jednocześnie najszybciej wyprodukowanym wideoklipem właśnie tej artystki. To jak sama przyznała po zakończeniu prac, jest to najbardziej ikoniczny teledysk w jej twórczości i charakteryzuje go coś specjalnego. Zwłaszcza, że do dzisiaj Beyoncé nie ma prawa nie być dumna właśnie z tego numeru, bo pomimo upływu lat, przypomnijmy, ta piosenka została wydana w 2008 roku, to jest nadal teledysk, który jest mocno na czasie. Sama piosenka także, o czym świadczą chociażby nagrody, bo Single Ladies Put a Ring on It dostał aż 3 statuetki Grammy dla piosenki roku, najlepszej piosenki R&B oraz najlepszego kobiecego wykonania właśnie R&B. Znalazł się także na szczycie Billboard Hot 100 i sam kawałek pokrył się 4-krotną platyną, sprzedając się w prawie w 5 milionach egzemplarzy. I trzeba przyznać, że to się Beyoncé udało. Stworzyć dość ikoniczny taniec na miarę lambady, makareny albo aserhe, który do dzisiaj jest bardzo chętnie odtwarzanym właśnie choreograficznym wyzwaniem dla wielu osób. Zresztą sam magazyn Toronto Star stwierdził, że Single Ladies od Beyoncé rozpoczął pierwsze taneczne szaleństwo w nowym milenium oraz w historii internetu. Tylko gratulować. To kto się jeszcze tego nie nauczył i chętnie spróbuje?
1: SK Music News. Mój pierwszy raz.
2: Mój pierwszy raz na scenie.
3: No właśnie. Chciałam od razu powiedzieć, że mam pamięć złotej rybki i po prostu nie pamiętam, ale mój pierwszy raz na scenie był wraz z zespołem Krajki i miałam wtedy może z 8 lat. No to dawno temu.
2: Mój pierwszy muzyczny idol.
3: Mój pierwszy muzyczny idol. O, ja kocham Michaela Jacksona bardzo, ale pamiętam, że chodziłam do takiej podstawówki i trochę nie wypadało tam słuchać Jacksona, więc przymuszali mnie do słuchania innych zespołów i wszyscy, były takie trzy grupy. Metallica, Gansi i Skorpionsi. No i ja należałam do tych Skorpionsów, ale trochę po kryjomu słuchałam też Depeche Mode.
2: Mój pierwszy raz jako mandaryna.
3: Mój pierwszy raz jako mandaryna, szkoła podstawowa. Moje nazwisko to Mandrykiewicz i dzieci w podstawówce łamały sobie język, wypowiadając moje nazwisko, więc przezwały mnie Mandaryna i tak ze mną została ta Mandaryna do dziś.
2: Mój pierwszy hit.
3: Mój pierwszy hit. Mój pierwszy hit to Here I Go Again, ale oczywiście wszyscy znają Every Night.
2: Mój pierwszy raz, gdy usłyszałam swój kawałek w radiu.
3: Ojej, i to było Radio SK, muszę powiedzieć. To było niesamowite, naprawdę. Ja jechałam samochodem i naprawdę się spociłam jadąc, że to jest w ogóle niewiarygodne, że ci wszyscy ludzie, którzy jadą obok, też mogą tego słuchać. Bardzo to było dla mnie przyjemne. Ogromnie, ogromnie.
2: Mój pierwszy raz, gdy dostałam SK Music Awards.
3: Dostałam pierwszy i ostatni, więc cieszyłam się z całego serca, bo to był naprawdę fantastyczny wieczór i to była ogromna przyjemność. Tak, to była gala w Łodzi, więc moje rodzinne miasto. I wszyscy w ogóle bardzo byliśmy też zaprzyjaźnieni z Eską i to takie miłe było bardzo.
2: A masz w ogóle gdzieś tą statuetkę jeszcze, czy ona już gdzieś zniknęła?
3: No gdzieś mam właśnie, nie mogłam jej odszukać, ale wydaje mi się, że muszę pogrzebać między statuetkami czerwonego, bo mi się wydaje, że on tam gdzieś zawinął moją.
2: Moja pierwsza koncertowa wpadka.
3: Nie, ja wpadka nie mam, w ogóle nie pamiętam. Mam, tak jak mówiłam, mam pamięć złotej rybki i w sumie nie było wpadek.
4: Znacie Every Night?
1: Mój pierwszy raz.
0: News. 25 lat za radiowym mikrofonem. Nie mówię o sobie, mówię o Arminie Van Burenie, który od tego zaczął swoją DJ-ską przygodę. Estate of Trance to jest właśnie nazwa jego programu, od którego wszystko się zaczęło i przez który wzbudził miłość wielu fanów na całym świecie do siebie samego, dzięki czemu w tym roku mógł świętować 25-lecie Estate of Trance i przy okazji zrobić z tego powodu naprawdę dobrą imprezę. To nie tylko program radiowy, ale to też sety DJ-skie, imprezy, na które zaczęli przychodzić naprawdę wielcy fani Armina Van Burena i to trwa do dziś. Kilka

0: wystąpi nie kto inny, a Armin van Buuren. Warsaw Music Festival to jest nowa impreza na mapie stolicy, która odbywa się nie w konkretne dni, a jest rozciągnięta praktycznie na cały miesiąc i odbywa się w takich interwałach, czyli macie kilkudniowych setów połączonych w jedną całość pod nazwą Warsaw Music Festival i właśnie jedną z tych części jest Armin van Buuren, który pojawi się w Polsce i zagra na scenie wraz z innymi DJ-ami w ramach akcji swojej Estate of Trance. Żeby poznać tego przedsmak, to teraz czas na wywiad z Arminem van Buurenem, który udało mi się przeprowadzić właśnie w Rotterdamie, pomiędzy tak naprawdę jego setem, kiedy był jeszcze w emocjach, przed tym, co wydarzy się na scenie, którą przygotował dla swoich fanów z okazji 25-lecia Estate of Trance.
1: Eska Music News.
0: Cześć Armin, dobrze Cię widzieć. To ja może zacznę od pytania chyba trudnego. Jak to jest być żywą legendą? Nie wiem zupełnie, jak na to odpowiedzieć, bo nie czuję, żebym był żywą legendą. Ale jestem bardzo wdzięczny za to, gdzie jestem i super wdzięczny za wszystkich fanów, którzy przyjeżdżają bawić się do mojej muzyki. A w takie weekendy jak ten czuję się tak, jakbym miał urodziny i trochę tak jest, bo świętuję 25-lecie swojego programu radiowego. A to, że jestem otoczony swoimi fanami i słuchaczami powoduje, że czuję się tak, jakbym wyprawiał urodziny na 22 tysiące osób. Ale wydaje mi się też, że teraz Armin van Buuren to jest marka sama w sobie. I nawet jeżeli ktoś nie słucha twojej muzyki, to kiedy słyszy Armin van Buuren, to wie, o kim mowa. To bardzo miłe i nawet trochę mnie zawstydza. Nie wiem do końca, jak na to odpowiedzieć. Ale jestem bardzo wdzięczny za to, co dostaję od swoich fanów z całego świata. A ja po prostu robię to, co kocham. Muzyka to całe moje życie i pasja. I kiedy wypuszczam tylko nowy kawałek, nie mogę doczekać się reakcji tego, co powiedzą słuchacze. Takie momenty jak ten są bardzo emocjonalne, dlatego że wczoraj, kiedy grałem swój set, zdarzyło mi się płakać pośród tylu fanów. Czuję się niejako wybrany, że mogę być tu, gdzie jestem. Wiem też, że muszę i jestem wdzięczny i chciałem podziękować też całemu mojemu teamowi, który ze mną pracuje, bo

Wiedzą słuchacze. Takie momenty jak ten są bardzo emocjonalne, dlatego że wczoraj, kiedy grałem swój set, zdarzyło mi się płakać pośród tylu fanów. Czuję się niejako wybrany, że mogę być tu, gdzie jestem. Wiem też, że muszę i jestem wdzięczny i chciałem podziękować też całemu mojemu teamowi, który ze mną pracuje, bo

0: Czuję się teraz jak dziecko, które trafiło do sklepu z cukierkami. W czerwcu tego roku przyjeżdżasz do Polski. Nie możemy się doczekać, żeby State of Trance zagościło właśnie także w naszym kraju, więc fajnie, że tutaj z nami będziesz. No to teraz pytanie, bo na pewno usłyszymy dużo dobrej muzyki, na pewno usłyszymy świetny set od Armina Van Burena, na pewno dużo ludzi czeka na to, żeby usłyszeć i zobaczyć się na żywo, ale jaki będzie twój pierwszy posiłek w Polsce, kiedy przyjedziesz właśnie w czerwcu na Warsaw Music Festival? Może to będą pierogi? Prawdopodobnie coś z mojej diety. Jak wiesz, stosuję dietę Men's Health już od naprawdę wielu lat, więc zero pierogów. Traktuję bycie DJ-em jako sport zawodowy, więc jeśli chcę grać najlepsze sety, muszę się wysypiać, trenować i jeść zdrowo. Nie byłbym w stanie siedzieć tu i z tobą rozmawiać o tej godzinie, gdybym pił alkohol, czy brał różnego rodzaju używki, albo jadł śmieciowe jedzenie. Ale jest jedno polskie danie, wysokobiałkowe z polskiej kuchni i raczej zdrowe, które uważam mógłbyś spróbować. Nazywa się tatar. To jest surowe mięso wołowe, posiekane z cebulą i z polskimi ogórkami kiszonymi. Spróbuję na pewno i spróbuję zapamiętać jego nazwę. Armina Van Burena, jedzącego tatara, czy też nie, będziecie mogli zobaczyć już w czerwcu tego roku podczas Warsaw Music Festivalu w Warszawie. Radio SK jest patronem tej imprezy. A więcej takich rozmów jak z Arminem Van Burenem znajdziecie na sk.pl, zakładka podcasty. Tam was odsyłam, tam też cykl Mój Pierwszy Raz, który przeprowadza z artystami Michał Hanczak. To nie są takie pierwsze razy, o których pomyśleliście, a żeby to udowodnić, już teraz Ralf Kamiński i jego pierwsze razy w Radiu SK.
1: Mój pierwszy raz.
2: Mój pierwszy raz na scenie.
3: Mój pierwszy raz na scenie to było przedszkole, miałem wtedy 5,5 roku, może 6 lat, to było na Dzień Mamy z koleżanką, zaśpiewałem taką piosenkę, to jest chyba ludowa, ja mamusi synek, ty mamy córeczka.
2: Mój pierwszy muzyczny idol.
3: Mój pierwszy muzyczny idol to był Kuba Molenda z zespołu LO27, była taka piosenka, leciała w latach 90. pod koniec mogę wszystko. Naprawdę to był mój pierwszy muzyczny idol i zespół, który kochałem.
2: Miałeś kasetę, plakat?
3: Kasetę miałem i plakat miałem z magazynu Popcorn.

0: każdym razie szkoda, że tego nie ma w streamingu, bo to była świetna płyta, genialny głos dziecięcy. No ja płakałem, że nigdy nie poznam Kuby Molendy i nigdy nie pójdę na ich koncert, bo to też nie było takie oczywiste w tamtych latach 90., żeby jeździć na koncerty, przynajmniej u mnie w rodzinie.
1: Mój pierwszy raz na czyimś koncercie.
0: Oj, ja bardzo późno zacząłem chodzić tak naprawdę na koncerty. Może nie przypomnę sobie takiego pierwszego razu, takiego pełnoprawnego koncertu, ale pamiętam, że pierwszy raz taki bilet kupiłem prawilnie na festiwal i to dosyć niedawno, bo w 2015 roku albo 14 na jeden dzień Open Air Festival, bo był Tom Odell też między innymi, nie było mnie po prostu stać kupować bilety na koncerty. Nie miałem na to. Marzyłem na przykład iść na Kaję, jak wydała płytę Skałę i to naprawdę dla mnie to był bardzo duży wydatek, ale tak właśnie pamiętam, że tak już właśnie ten open air, to pamiętam, to takie było szarpnięcie się na maksa. Stąd bardzo jest mi właśnie przykro, jak była ta sytuacja z tym festiwalem Fest, jak dużo ludzi nie odzyskało pieniędzy za bilety, ponieważ no mogę sobie tylko wyobrazić, jak nie wiem, ktoś zbiera całe wakacje i nie jedzie na ten festiwal, na ten. Tragedia, no ale mam nadzieję, że jakoś się to los odwróci.
1: Mój pierwszy instrument
0: i mam go nadal, nawet przywiozłem do Warszawy, nie używam, to był keyboard, który moja babcia i dziadziu kupili mi na keyboard Casio na komunię. I mam go po prostu jako taki relikt. On gra, ale jest, tak.
1: Pamiętasz jakiś pierwszy utwór, który się nauczyłeś grać?
0: Może tak nie za bardzo pamiętam, jaki ja utwór nauczyłem się grać, natomiast pamiętam bardzo dokładnie, ponieważ w gimnazjum, na początku gimnazjum, kiedy miałem 12 lat, zacząłem robić filmy animowane na komputerze. Trochę na Paint'cie malowałem, potem na Photoshopie i montowałem i robiłem soundtracki do tych filmów. I na tym właśnie keyboardzie 97 albo 8 roku ja sobie komponowałem te soundtracki i tak robiłem, mówię, kurde, fajne te piosenki chyba są, tak mi się wydaje, ale ja nie wiem, czy tak się pisze piosenki, czy w ogóle i nawet jak dzisiaj pamiętam te niektóre piosenki, to naprawdę to ten talent kompozytorski, no miałem. Mój pierwszy raz w talent show był bardzo taki, no, traumatyczny, ponieważ żadne talent show bardzo mnie nie chciało.

0: Ja pamiętam, jak próbowałem dostać się w ogóle do Mam Talent na początku i na żaden precasting mnie w ogóle nie chciał. Nic. Później do X Factor tak samo. Pierwsza edycja w ogóle mnie nie chcieli. Przepadłem w precastingu, czyli nawet mnie komisja nie zobaczyła i dopiero za drugim razem dostałem się do tego talent show X Factor. Byłem w 40, ale wtedy Dawid Podsiadło powrócił, bo on był w pierwszej edycji, odpał na bootcampie. Ja jak już zobaczyłem Dawida, to mówię, to na pewno nie będzie mój rok. Ale już zrozumiałem, że nie chcę kontynuować swojej przygody z talent shows, tylko chcę autorsko robić swoją muzykę niezależnie.
1: Mój pierwszy raz jako Ralf Kamiński.
0: To było bardzo dawno temu, w liceum. Założyłem sobie serwis MySpace, to był międzynarodowy, taki zanim Facebook był. Międzynarodowi znajomi, różne zespoły, które na przykład Adele została odkryta na MySpace i ja tam zostałem Ralf Kamiński i to też w ogóle tak było połączone z takim wyjazdem na francuski obóz do Francji językowy i tam już zostałem Ralfem od liceum.

0: pierwszy hit?
1: Mój pierwszy hit, Jezus, nie wiem, no myślę, że tak pierwsza taka piosenka, która tak poleciała szerzej, to była piosenka Zawsze z pierwszej płyty, no a później, ale też tak nie z dnia na dzień, Kosmiczne energie, ale takim ukochanym utworem z mojej właśnie płyty numer 2 jest utwór 2009, skomponowany wiele lat przed publikacją.
0: Mój pierwszy raz, gdy poczułem się rozpoznawalny.
1: Niesamowite to było, ponieważ jak ja wydałem swój pierwszy teledysk, to młoda wytwórnia, której zaczynałem być, ponownie przechodziła restrukturyzację i został zlikwidowany dział promocji na tydzień przed premierą mojego pierwszego singla, co singla podobno, i piosenka po prostu bez żadnej promocji została wrzucona na YouTube'a. Nikt o mnie nie napisał, może jakiś portal krzak. I tak to właśnie wyglądało. Nie stałem się znany, tak mi się to wydawało, z dnia na dzień. I tak jakoś dwa miesiące później, czy miesiąc, barista pewnej kawiarni powiedział, że zobaczył mój teledysk i jest świetny. I ja pamiętam, że tydzień latałem, że ktoś, kogo ja nie kojarzę, mnie rozpoznał i słyszał mój teledysk, widział. Niesamowite uczucie.
0: Moja pierwsza złota płyta.
1: Moja pierwsza złota płyta, no nie była bardzo szybko, nie była bardzo szybko. To był drugi album Młodość. Ona była znacznie szybciej, ale została mi wręczona po 3 latach, czy po 2. No, mam wszystkie moje złote płyty. Tak pół roku temu.

0: płyta.
1: Moja pierwsza złota płyta, no nie była bardzo szybko, nie była bardzo szybko. To był drugi album Młodość. Ona, znaczy ona była znacznie szybciej, ale została mi wręczona po 3 latach, czy po 2. No, mam wszystkie moje złote płyty, tak pół roku temu, jedną ścianę, no.
0: Mój pierwszy raz, gdy otrzymałem Fryderyka.
1: To było bardzo wzruszające dla mnie, tym bardziej, że ja w ogóle po pierwszej swojej płycie, która no, była niewątpliwym sukcesem, nie zostałem zauważany przez branżę, nawet nie zostałem nominowany do debiutu. Nigdy nie nominowano mnie jako debiut, więc taki trochę to był ten i wydawało mi się, że na drugiej płycie, no to już jak się pojawiły tam 3 nominacje czy 2, dostanę tego Fryderyka. No nie dostałem i dopiero przy albumie Kora zostałem, to było dla mnie szokujące, zostałem artystą roku. Byłem w szoku, widząc między innymi Matę, że ja jestem artystą roku.
0: Mój pierwszy bal u Rafała.
1: No pierwszy bal u Rafała to był na Open Air Festival, więc bardzo stresujące mieć premierę tak trudnego projektu, gdzie jest taniec, gdzie jest cała reżyseria przed tysiącami ludzi na main stage legendarnego festiwalu, na który sam jeździłem.

0: pierwszy raz w Akademii Pana Kleksa?
1: Oj, powiem tak, że to był mój pierwszy raz na planie wielkim filmowym i był przerażający, ponieważ tak się denerwowałem tym, że to jest plan filmowy, że to jest wielki film, że są aktorzy, że mam grać. No, to było bardzo dla mnie duże przełamanie się i odważenie, żeby to w ogóle zrobić, ale bardzo to chciałem, bo wiedziałem, że to mnie rozwinie i już mój drugi raz w filmie, który też niedługo będzie miał premierę na festiwalu Berlinale, nie był aż tak przerażający i bolesny. Niech nikt nie czuje chłodu. Witajcie w naszej bajce. Kto, którą część śpiewa, to już się tam działa na tak zwanej górze, bo to jest na górze, to jest wielki utwór, wielka produkcja, wielka wytwórnia, więc nagraliśmy, myślę, że każdy musiał nagrywać całość, a potem już tam, wiesz, natomiast to dla mnie była niesamowita przyjemność i też ogromnym sukcesem pokazuje to, że ten utwór jest tak popularny, że ja nagrywałem go u siebie w mieszkaniu, a na górze usłyszałem niedawno, jak sąsiedzi słuchają, dzieci sąsiadów słuchają tej piosenki.
0: Moja pierwsza koncertowa wpadka.
1: Tych wpadek to było bardzo dużo, szczególnie na pierwszej trasie, ponieważ ja nie miałam ani swojego świetlika, ani tak naprawdę swojego dźwiękowca, a reżyseria świateł rozpisana dla każdego miejscowego świetlika, jakbyśmy po prostu, wiesz, zero miejsca na błędy. I pamiętam, jak graliśmy jeden z pierwszych koncertów trasy i mieliśmy takie swoje przedłużacze, którymi włączaliśmy sami lampki na scenie, żeby mieć je w dobrym miejscu włączone. I pamiętam, że support, który przed nami grał, ktoś nam to rozłączył, więc to była taka wpadka, która wyprowadziła mnie z równowagi.
0: Awanturujesz się w takich sytuacjach?
1: Nie, już nie, ale wtedy pamiętam, że każdy błąd potrafił mi zniszczyć cały koncert, a teraz mam tak, że naprawdę zawsze się dzieją jakieś, coś się rozwala, coś, komputer się nie odezwie, nie wiem, coś się pomylę w choreografii, no jest naprawdę to tak trudny koncert i mówię, no trudno, lecimy dalej, no to jest taka walka, żeby uratować zawsze koncert.
2: Mój pierwszy raz.
3: Po więcej takich treści wpadajcie jak zawsze na sk.pl. Tam też newsy ze świata muzyki 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę. To jest zjawisko, w którym ja się zakochałam, zresztą nie tylko ja, bo pół TikToka się zakochało, pół internetu się zakochało, a oni są pionierami na skalę

0: z kolegami czy koleżankami, bawiąc się w dzieciństwie, to wtedy czuliśmy takie delikatne mrowienie i to było właśnie ASMR.
1: Takie to przytulanie przez rodziców to tak samo wywoływało ASMR.
0: Tak. I co jest ważne, ASMR ma potwierdzone działanie prozdrowotne. Uspokaja, wycisza, pomaga w zasypianiu, obniża tętno, więc tych pozytywnych aspektów ASMR jest bardzo dużo.
1: I najważniejsze, nie szkodzi.
2: I to jest tak, że wy to ASMR, i teraz szukam tutaj dobrego słowa, prezentujecie za pomocą dźwięków.
0: Tak, co jest ważne, to ASMR dotyczy wszystkich bodźców, więc może być wizualne, może być słuchowe właśnie, może być dotykowe. My się koncentrujemy na tych wizualnych i na tych słuchowych, czyli na przykład w momencie, kiedy widzimy, że coś robi i sam obraz nam sprawia przyjemność, jak na przykład widzimy morze i się relaksujemy. Czy niektóre osoby, które nie mogą słuchać dźwięków, często mówią, że cięcie piasku kinetycznego ich relaksuje, więc oglądają cięcie piasku kinetycznego, więc my się koncentrujemy na tej wizualnej i dźwiękowej, ale ASMR jakby dotyczy wszystkich zmysłów.
1: Tak, nawet smakowych. I o dziwo, Marcel Prost w swojej powieści W poszukiwaniu straconego czasu.
2: Zapach słynny.
1: Tak, tak. No to nawet i zapach to raz, a dwa smak tych maczanych magdalenek w herbacie.
2: Dzięki którym wrócił do wspomnień z dzieciństwa.
1: Dokładnie tak, dokładnie.
0: Tak, i czasem jest tak, że nawet jak czujemy jakiś zapach i kojarzy nam się z jakąś osobą, którą kochaliśmy albo kochamy, to w ogóle takie ciarki i przyjemne uczucie to właśnie jest ASMR.
2: Słuchajcie, czy jeżeli ja słucham piosenki, która wywołuje u mnie tak zwane ciary, to już jest ASMR?
1: Nie,
2: to jest właśnie ta odpowiedź organizmu?
1: Nie, to jest frisson, czyli to jest bardzo porównywalne zjawisko, natomiast muzyka nas nakręca, pobudza do działania, a ASMR wycisza. Jest to niesamowite, bo nikt nie jest w stanie jeszcze tego, w związku z tym, że nasz mózg jest bardzo skomplikowanym tworem, to nikt jeszcze w 100% nie wytłumaczył i nie zrozumiał, jak to działa, że jedno nas pobudza, pomimo że powoduje ciary, a drugie uspokaja.
0: Tak, ale często artyści już wykorzystują ASMR w swoich utworach i korzystają z tej nauki.
1: Tak, Billie Eilish chociażby jest tutaj przez wszystkich twórców ASMR i badaczy traktowana jako taki guru ASMR-owe guru w muzyce.
2: Chociażby przez szepty, które tam czasami stosuje w swoich kawałkach.
1: Tak, i nagrywanie w sypialni. Wielu twórców ASMR właśnie nagrywa w sypialni, żeby tak wyciszyć i taką intymną atmosferę zapewnić swojemu odbiorcy.
2: To jest też tak, że tak jak powiedzieliście już, to ma właściwości terapeutyczne. Na przykład leczenie bezsenności chociażby odbywa się właśnie przy pomocy ASMR.
0: Tak, to jest niesamowite, bo oczywiście o ile ASMR w terapii nie ma jeszcze potwierdzonych jakby badań, to często jest tak, że pomaga osobom w właśnie bezsenności, jak mówisz, w zasypianiu, w uspokajaniu, poprawia koncentrację. Bo co jest ważne, w dzisiejszych czasach, jak jesteśmy bardzo pobudzeni, niespokojni,
1: przebodźcowani,
0: to potrzebujemy coś takiego, co nas wyciszy. Jak kiedyś było właśnie rock and roll, który był taką odpowiedzią tamtych czasów.
1: Tak, niektórzy właśnie wysnuwają taką śmiałą tezę, że ASMR w czasach obecnych jest porównywalny do rock and rolla lat 50. Czyli wtedy rock and roll pomógł zwalczyć to takie surowe wychowanie, walkę z nierównościami społecznymi i tak dalej. To teraz potrzebujemy czegoś odwrotnego, takiego wyciszenia, uspokojenia i nie ma lepszego narzędzia, jakim od ASMR.
0: Tak, i o ile cisza sama w sobie jest nienaturalna dla naszego mózgu, to ważne jest, żeby mieć taką lekką stymulację i to jest właśnie polecane dla uczniów. Zresztą mamy bardzo dużo uczniów, którzy odrabiają zadania domowe, uczą się, bo to pomaga w kreatywności. Właśnie taki uspokojony mózg. Kiedy jesteśmy niespokojni, zdenerwowani, to ciężko nam być kreatywnym. A to pomaga się wyciszyć i skoncentrować i wtedy mamy tą przestrzeń, żeby działać dalej. I co jest ważne, to warto też zastanowić się, bo często jest tak, że po nauk sięgamy w momentach takiego stresu albo takiego niepokoju, że na przykład zakupoholizm.
2: Albo zajadamy stres.
0: Właśnie, zaburzenia odżywiania. Ja na przykład w dzieciństwie miałam zaburzenia odżywiania, więc taki niepokój i stres i wtedy, kiedy zaczynamy się martwić, to moglibyśmy to zastąpić właśnie tym ASMR. Czy na przykład nie możemy zasnąć, bierzemy jakiś lek na sen, no to możemy spróbować. To nie jest tak, że musi nam to pomóc, ale może nam pomóc, więc czemu tego nie spróbować?
2: Plus też zjawisko tak zwanego białego szumu, prawda? To,

0: mam wrażenie, ma duży związek z ASMR. Niektórzy ludzie, są nawet takie specjalne playlisty biało-szumowe na zaśnięcie. Tak jak powiedziałaś, cisza nie jest zjawiskiem naturalnym do wyciszania się takiego pełnego wbrew pozorom.
1: Tak, i to, co mówisz, jest cudowne. I co jest ważne, to ASMR zostało nazwane w 2010 roku, ale już wcześniej osoby szukały filmów wykorzystujących szept, który jest taki niezrozumiały, i one się nazywały szepczące filmy, które pomagały właśnie zasnąć, zrelaksować się. I dopiero Jennifer Allen w 2010 roku postanowiła to nazwać, żeby można było dalej to badać. I biały szum wykorzystujemy oczywiście przy zasypianiu na przykład dzieci.
0: Misie szumisie, słynne.
2: Chociażby tak, od ASMR troszeczkę się różni od białego szumu, bo tam jest jednostajny ten sam szum. I czytaliśmy badania, że non-stop słuchanie białego szumu wcale nie jest takie dobre, ale oczywiście jakby korzystanie z tego jak najbardziej tak i polecane przez wszystkich, ale właśnie jak my rozmawialiśmy, mówiłaś o bezsenności, to na naszych live'ach, gdzie mamy czasami tysiące ludzi, co druga osoba pisze: zasnęłam wczoraj, spadł mi telefon, obudziłam się w nocy o trzeciej z rozładowaną komórką, także to jest, to niesamowicie pomaga przy bezsenności.
0: Skąd się wzięła taka wasza, w cudzysłowie, zajawka na ASMR? Skąd ten pomysł, że właśnie świat teraz tego potrzebuje i że można to tak wykorzystywać, chociażby właśnie poprzez krzewienie tego na live'ach na TikToku?
2: Zaczęło się od tego.
1: Tak, ja po studiach magisterskich skończyłam szkolenie jubilerskie i planowałam zrobić meksykańskie bole, które mamy tutaj w studiu. Nie mogę Państwu pokazać, ale to jest...
0: To ja szybko opiszę. Taka średnich rozmiarów kulka wielkości mniej więcej winogrona, tylko bardziej okrągła, złota, na sznurku, w środku której coś jest i ona jest częściowo ażurowa.
1: Tak, przypomina trochę złoty znicz z Harry'ego
0: Pottera. Tak, dokładnie. Jeżeli ktoś uwielbiał Quidditcha i te rozgrywki, to znicz, który łapał Harry Potter, będzie dobrym skojarzeniem.
1: Tak, więc planowaliśmy zrobić biżuterię opartą na dźwięku, która jest bardzo znana w tych różnych krajach, w Meksyku głównie, to są bole meksykańskie, ale chcieliśmy zrobić to w złocie i w srebrze. I te bole polegają na tym, że kobieta, jak jest w ciąży, to nasze dziecko już od 4 miesiąca słyszy. Więc można sobie założyć taki naszyjnik i bawiąc się tym naszyjnikiem na brzuchu, dziecko się uspokaja i wycisza. Potem chcieliśmy właśnie te nasze bole włożyć do zabawki, żeby to dziecko jak po urodzeniu miało ciągle ten dźwięk przy sobie, ale to akurat trafiło na ten moment, kiedy...
2: Byliśmy zamknięci w domach.
0: Lockdown, pandemia, te sprawy.
1: Tak, i wszystko się bardzo, bardzo przedłużyło, więc ja mówię, no to zacznijmy coś robić, a sami słuchaliśmy ASMR, więc ja mówię, no to może to ASMR zaczniemy po prostu... Tak,
2: zacznijmy przygotowywać, bo chcieliśmy wykorzystać ASMR w marketingu naszych produktów.
1: Tak, i zaczęliśmy przygotowywać i po prostu to z dnia na dzień tak wybuchło, że nie jesteśmy w stanie dokończyć tego projektu już. Zresztą robiliśmy strefę ciszy na festiwalu Open Air, więc to jest po prostu coś niesamowitego. I mamy takie historie, że na przykład pani, która miała zagrożoną ciążę i kilka tygodni spędziła w szpitalu, a było to za granicą, więc ciężko byłoby ją odwiedzić, to nawet, słuchała naszym materiałem.
2: Nawet mąż tylko przynosił jej rzeczy pod drzwi, więc ona była totalnie samotna, miała tak poważne powikłania, że nie mogła nawet głaskać się po brzuchu, żeby nie pobudzać tej swojej przyszłej córki.
1: Tak. No i te materiały ją uspokajały, wyciszały i była tak wdzięczna, że po urodzeniu swoją córkę nazwała Klaudia. Tak. I zresztą jedna z tych boli poleciała właśnie do niej. Więc myślę, że swoją misję jakby nadal spełniamy. Ta biżuteria nie powstała jeszcze, bo nie mamy po prostu czasu, ale na szczęście jesteśmy w stanie jakoś inaczej pomagać. Niektórzy mówią, że no nie mogą słuchać tych dźwięków, ale należy pamiętać, że ASMR nie jest tylko dźwiękowe, jest również dotykowe, jest wizualne, więc ktoś może powiedzieć, że nie może właśnie dźwiękowego ASMR, albo nie może jakiegoś bodźca, ale no nie do końca może powiedzieć, że zupełnie ASMR go nie dotyczy, bo należy pamiętać, że ASMR dotyczy wszystkich bodźców.
2: I wszyscy twórcy na całym świecie spotykają się z tym, że kogoś to żenuje. Że no, ale jak to takie mlaskanie przy mikrofonie, stukanie w przedmioty, weź się za porządną pracę. Nie? A potem okazuje się, że jak zgłębiamy temat, to jest coś niesamowitego, coś co w ogóle, no jesteśmy na skraju przepaści tak naprawdę. I żaden z twórców i nawet takich bardzo doświadczonych, myślę, że jeszcze nie zdaje sobie sprawy, w co wdepnęliśmy.
0: A czy wy się spodziewaliście, jak zaczynaliście z waszymi live'ami, że to tak chwyci? No bo w pewnym momencie miałam wrażenie, że każdy, kogo znam,

0: ogląda wasze live'y wieczorem i słucha właśnie ASMR w waszym wydaniu i się przy tym relaksuje.
1: Jakbyśmy wiedzieli, to byśmy zaczęli
0: 10 lat wcześniej.
1: 10 lat wcześniej, tak. Klaudia zaczęła pierwsze szeptane live'y w kwietniu 2021 roku i z dnia na dzień to był taki wzrost widzów, że zaczynaliśmy od 31 dnia, a dwa dni później mieliśmy już 1000.
2: To nas przerastało. Mieliśmy po 10 tysięcy online osób na live'ie i...
1: W ciągu jednej godziny live'a 124 tysiące osób się przewinęło z całego świata i to jest, to jest coś nieprawdopodobnego.
0: No właśnie, bo to jest ciekawe, że to jest taki międzynarodowy język porozumienia, dlatego że tam nie trzeba używać słów. Zdarza się wam, że szepczecie, że mówicie po polsku na przykład, ale równie dobrze, jak rozumiem, mógłby to być live, w którym nie pada ani jedno słowo.
2: Tak. I to, co mówisz właśnie, nasz głos jest największym wyzwalaczem, czyli takim bodźcem do ASMR, do poczucia właśnie tego ASMR.
1: Nas wszystkich, nie tylko tutaj, Klaudii.
2: Tak. I tutaj mamy właśnie i szept, i takie miękkie mówienie, i niezrozumiałe szepty, właśnie w niezrozumiałych szeptach, niesłyszalny. Ważne jest, żeby często zastosować ten właśnie zagraniczny język, żeby odbiorca nie mógł się skupić zupełnie na treści tego, co mówimy, żeby mógł się zrelaksować.
0: Tylko na dźwięku, tak, a nie na znaczeniu.
2: Tak, dokładnie. Tak jak mówisz.
0: A jak jeszcze tak technicznie wygląda przygotowanie do takiego waszego live'a? Bo przedmioty pojawiają się różne. Czy zdarza się w głowie taka czarna dziura, dzisiaj to już nie mam pomysłu, co wezmę, czy właściwie każdy przedmiot może zostać wykorzystany w takiej sesji ASMR?
2: Tak naprawdę tematyk jest tak wiele, że mamy na przykład ASMR dźwiękowe, w sensie dźwięki natury, mamy szepty, czyli dźwięki ust, mamy roleplaye, gdzie odgrywamy jakieś role, mamy teraz właśnie tą serię z gwiazdami, co jest naprawdę niesamowite. Państwu bardzo serdecznie polecam, ponieważ każda osoba ma własną historię i przychodzi do nas niezależnie od tego, czy ona jest znana, czy nieznana. Naprawdę każdy z nas ma inną historię i to jest ciekawe, jak opowiadamy o swoim świecie i przynosimy swoje rzeczy i wprowadzamy tego odbiorcę do swojego świata. I co jest ważne, to właśnie ten szept jest największym wyzwalaczem ASMR, więc nie potrzebujemy tak naprawdę nic więcej. Możemy opowiadać jakąś historię, co nam się przydarzyło w ciągu dnia, albo co nas zrelaksowało, więc to jest o tyle ciekawe. I oczywiście zdarza nam się, że na przykład idziemy do sklepu i stukamy we wszystko i dotykamy.
0: I sprawdzacie, jak to brzmi.
1: Tak. Ty nie widziałaś, ale jak Klaudia usiadła tutaj, to pierwsze, co zrobiła, zaczęła stukać w podstawkę.
0: Od mikrofonu.
1: Tak, mówi, super dźwięk, ja my to odkręcimy, jak będziemy wychodzić.
2: Może dostaniemy jako pamiątkę,
1: tak.
2: Przypomniało mi się, co chciałabym bardzo powiedzieć Państwu, że ASMR, samemu możemy sobie zrobić taką sesję ASMR w domu. Nie potrzebujemy żadnego twórcy. Jeśli mamy jakąś stresującą sytuację i wiemy, co nas relaksuje, czy to jest na przykład taki delikatny tapping, czy to jest jakaś struktura, dotykanie materiału, to sami możemy sobie taką sesję zrobić, na przykład pędzelkiem, podotykać się po twarzy, albo poczesać, jeśli to nas relaksuje. Więc tutaj jak siedzimy i czujemy tą strukturę, to wystarczy skoncentrować się na tej strukturze i dać sobie tą ciszę, tą intymność. I to samo właśnie w materiałach ASMR, że o ile my staramy się zapewnić jak najwyższej jakości dźwięk i staramy się wyciszyć studio i zapewnić mikrofony i wszystko, żeby było jak najlepiej odszumiać ten dźwięk, to pamiętajmy, że z drugiej strony też ważne, żeby dać sobie szansę, żeby być na osobności, żeby zachować sobie intymność, założyć sobie słuchawki, przyjąć jakąś taką wygodną pozycję dla nas i starać się zrelaksować, dać temu szansę, tak jak medytacji.
0: Margaret dzisiaj u nas w naszym studiu z premierą swojego nowego numeru, który jest trochę o tym, żeby najpierw zaakceptować siebie, a świat często nam to utrudnia.
3: Ojejku, świat nam przede wszystkim to utrudnia, bo świat nam daje tą kontrę, że my po prostu patrzymy sobie na tym Instagramie na czyjeś życie, które jest lepsze, ładniejsze, ładniej sfotografowane i nam się wtedy w tej kontrze coś po prostu w głowie tam zaczyna wydawać. Ja też staram się po prostu zawsze wracać wtedy do tego, że wiem, że to jest iluzja, że każdy z nas ma swoje jakieś problemy, ale chyba po prostu bym wróciła, właśnie tak bym się odwróciła teraz od tych problemów, bo też ta piosenka jest tak wprost radosna. I ona jest tak wprost o cieszeniu się właśnie w warstwie lirycznej ze swojego ciała, z tego jakiegoś takiego, że to jest tak dla mnie takie dziewczyńskie.

0: Wychodzenie na imprezę i szykowanie się przed tą imprezą to jest takie... Chcę się taka poczuć super i po prostu sobie tańczę, jednocześnie malując się przed wyjściem z moimi przyjaciółkami. Na przykład, że to jest tego typu emocja, tego typu energia, z którą wchodzę w ten nowy rozdział muzyczny i cieszę się, że właśnie to jest takie wprost radosne. Bez powodu, bez jakiejś tak ukrytego drugiego dna, nie? Że to jest po prostu o radości i celebrowaniu siebie. No i myślę, że ta piosenka też trochę wyłuskuje, trochę śmieję, że to jest taka oda do tyłka, bo trochę jest, bo ja tam zaczynam słowami cały ten utwór. Hey, see you looking in my eyes, can't stop thinking about my ass, I can't blame you cause it's nice. I to znowu powrót do tej po prostu trochę cielesności, do akceptowania siebie, ale w takim wydaniu, że po prostu cieszę się. Lubię siebie, lubię swoje ciało, lubię się nim cieszyć, lubię tańczyć i wytańczać wszystkie emocje. No i to jest o tym. Dużo jest tam radości.
1: A dużo zajęło ci czasu dojście do tego wniosku, że się cieszysz ze swojego ciała, że je akceptujesz, że je doceniasz i że ono jest właśnie od tego, żeby wyrażać głównie radość. Bo wiesz, to nie jest łatwy proces.
0: To nie jest łatwy proces i dobrze, że powiedziałeś, że to jest proces, bo to nie jest tak, że też tak się czuję codziennie po prostu, że w ogóle my kobiety żyjemy też w cyklach i po prostu nie ma co gadać, że są po prostu dni, w których myślę, że będę puszczała sobie tę piosenkę, żeby sobie dodać tej energii i dodać sobie tego tego slejowania, ale faktycznie w momencie, w którym to pisałam, to tam byłam.
1: To dobrze, no to jest dobry objaw, tak. Dlatego to czuć z tego kawałka. Let's You Talk About It to jest w ogóle tytuł tego numeru, który zapowiada, jak już sama powiedziałaś, trochę nowy rozdział i nową erę. I teraz pytanie, za które być może się obrazisz, ale mam nadzieję, że nie. Ja tam trochę słyszę brzmienia z Cool Me Down na przykład i z tego okresu. Ale mówię o brzmieniu, nie mówię o w ogóle przekazie i o Margaret jako takiej, ale klimat i atmosfera.
0: Wiesz co, w ogóle się nie obrażam, bo ja też w ogóle też lubię, kurde, te rzeczy, które robiłam wcześniej, po prostu się pozmieniałam ja bardzo, ale też wyczuwam w tym, nie słyszę tego muzycznie, ale wyczuwam w tej intencji takiej po prostu, że ten pop jest prost, radosny, że tam na przykład przy Tańcz Głupia, który zresztą bardzo lubię do tego wracać, że tam właśnie mamy te drugie dno, że ta piosenka jest w jakimś sensie radosna i energetyczna, ale
1: trochę ma mrok.
0: Ale ma dużo mroku w sensie, tak, ma dużo mroku w sobie, ale Let You Talk About It jest po prostu kawa na ławę, jestem dzisiaj wesoła, dzień dobry, do widzenia, no i o co ci chodzi? I to jest taka emocja, którą ja po prostu ostatnio też taką reprezentuję i chciałabym po prostu puścić dalej, chciałabym, żeby po prostu tak ludzie szerzej też mogli się też tak poczuć. A nawet jak się tak nie czują, to żeby właśnie piosenka im to dała.
1: Zwłaszcza, że my potrzebujemy takich numerów. Mamy dużo numerów do myślenia, dużo numerów z drugim dnem,
0: tak.
1: A ciągle trochę podchodzimy do kawałków, które są wprost optymistyczne, radosne i bardzo nam potrzebne, zwłaszcza patrząc na przykład na to, co się dzieje za oknem, mamy tak. -10 i wieczną szarość w Polsce, że to takie... Trochę głupio się przyznać, że to jest właśnie taki kawałek, który sobie włączam. Ja bardzo dużo włączam takich numerów i bardzo często ich szukam.
0: Tak, ja jestem dokładnie tą samą dziewczyną, która jak jest jej gorzej, to włączam sobie właśnie piosenki, które mi dodadzą, a nie będą mi jeszcze odejmowały od tego humoru. I faktycznie jest coś w tym, że my tak bierzemy uśmiech i radość i szczęście za coś mniej ważnego i istotnego i głębszego niż smutek. I wydaje mi się, że to jest pułapka po prostu, bo koniec końców, no nie wiem, czy fajniej przeżyć życie będąc takim uduchowionym i smutnym, czy może po prostu lekko i radośnie. Ja byłam i tu i wolę lekko i radośnie.
1: Wydaje mi się, że to też wynika z tego, że mamy takie poczucie, że radość i uśmiech jest pewną stałą w naszym życiu, czymś, co się dzieje cały czas, a te gorsze momenty są chwilowe, a to jest nieprawda. Jak się na to spojrzy,
0: właśnie
1: to czasami
0: się,
1: jest jeden do jednego i jest odwrotnie.
0: Że jest odwrotnie, my też mamy tendencję do... No, ale to jest po prostu ludzkie, nie? Że do zamartwiania się na przykład. Ja też tak mam, że się zamartwiam na zaś. A później na przykład się okazuje, że jak wydarzają się w naszym życiu różne sytuacje i jak odejdą nam te wszystkie rzeczy, o których my się teraz martwimy, ale nie wiem, musimy zawalczyć o życie. Bardzo często ostatnio mój bębniarz miał po prostu wypadek na motorze i ma problemy z nogą i miałam z nim taką rozmowę bardzo pouczającą dla mnie. Mówi, kurde,

0: Gosia, idę teraz po ulicy i mam taką dopaminę, taki strop dopaminowy, tak się cieszę, że idę. I my o tym często faktycznie zapominamy, bo lubimy się pozamartwiać, a co ta tam, tamta, co ona tamta wyprawia, a tutaj zimno, a tu, i jakby to też jest o naszej rzeczywistości, tak jest, ale no ja będę po prostu starała się tym moim nowym rozdaniem trochę tą rzeczywistość tak kolorować w bardzo jasnych i pastelowych kolorach. Chociaż mówię teraz o tej piosence, ale album oczywiście będzie miał swoje różne zakręty, bo jest też podzielony muzycznie na trzy części i to będą trzy mini albumy.
1: Body, Voice, Mind.
0: Body, Voice and Mind, tak. Zaczynamy od tego tańca, więc jest tak po prostu tanecznie, energetycznie i radośnie, ale rozkminki też będą w części dalszej.
1: To jest coś, czego też myślę potrzebujemy dla równowagi takiej w życiu.
0: W ogóle
1: czasem
0: centrum.
1: Rozkminę, żeby docenić to, o czym powiedziałaś, że jest jakieś szczęście, jakaś radość, którą warto generować tak często, jak się da.
0: Tak. Tak, generalnie poszukiwanie centrum i w ogóle, gdzie to centrum jest. Znowu jestem Małgorzata Coelho, ale trudno, tak mam. Że to jest jakby chyba w ogóle najważniejsze dla mnie w życiu, po prostu cały czas, żeby trzymać się centrum, żeby nie przesadzić w każdą ze stron, bo to jest chyba jakieś takie największe moje ostatnie... No, że po prostu ekstrema nie są zdrowe, nie są fajne, są bardzo jakieś, są bardzo...
1: Dają też dużo emocji, dużo dopaminy też dają.
0: Dużo dopaminy, ale w środku jest najlepiej, najwygodniej.
1: A to czym jest teraz to twoje centrum?
0: Moje centrum, no właśnie, to jest ciekawe pytanie. Moje centrum jest na pewno, na tej płycie rozbrzmiewa w muzyce popowej faktycznie, bo ja taka jestem, ale też cały czas mam takie pytanie, a Megi, czy jeszcze zarapujesz? A Megi, czy zaśpiewasz na przykład coś bardziej jazzującego? A czy będzie drugie byle jak? I ja sobie myślę, że to moje centrum teraz, w którym jestem, to jest właśnie te wszystkie rzeczy razem. W sensie, że to nie jest tak, że ja teraz skończę z popem i zaczynam nową erę rapową, że ja już jestem tym wszystkim i że ja już niczego nie zamykam, niczego nie kończę, z nikim się nie żegnam, tylko po prostu tak troszkę przytulam te wszystkie wersje siebie, które były wcześniej, które w sobie teraz odkrywam na nowo, no bo na przykład takie brzmienie bardziej klubowe, mimo rzeczy wielu, które robiłam, no to dla mnie jest coś nowego. I faktycznie ta epka pierwsza, która jest o tańcu, o ciele, będzie epką bardziej taką klubową, taneczną.
1: A w życiu też znalazłaś swoje centrum? Bo teraz była taka przerwa, nie mieliśmy trochę Margaret. Czy to też jest odnalezienie centrum, że po prostu czasami mówisz sobie, dobra, teraz potrzebuję czasu, kiedy mnie nie będzie i jesteś z tym okej, bez stresu, a co jeśli ludzie zapomną, a wiesz, bo to się pojawia w głowie.
0: Tak, to się pojawia w głowie, tym bardziej w tych czasach, w którym wszystko nas po prostu atakuje z tego telefonu i ja też mam bardzo często takie uczucie FOMO, że kurde, tu mnie nie ma, tam mnie nie ma, tutaj się dzieje, a ja po prostu zarosnę zaraz tym mchem. ale też wiem, że to jest po coś, co mnie buduje i to są te momenty, w których ja mnie nie ma, jakby tak widocznie, ale ja jestem bardzo wtedy w procesie twórczym i wiem, że też nie da się połączyć tych procesów. W sensie kreowanie jest tak intymnym procesem, a później wydawanie muzyki i bycie w takim tą wersją siebie ekshibicjonistyczną, że to trudno jest łączyć, więc ja bardzo lubię te okresy, w których się troszkę zaszywam w swoich czterech kątach i mam ten czas na kreację, bo to jest w sumie mój ulubiony moment kreowania rzeczy.
1: I to jest chyba rzeczywiście domena w tej chwili większości artystów, którzy są, jest premiera, trasa koncertowa, przerwa,
0: że to
1: bo
0: jest
1: robię
0: cyklem.
1: Coś nowego.
0: Tak, że to jest jakimś cyklem, bo faktycznie robienie tego wszystkiego naraz, że zmienianie tych ról jest bardzo, bardzo trudne.
1: Ale mam wrażenie, że byłaś w tym przez chwilę,
0: tak,
1: kilkanaście lat temu.
0: Tak.
1: I chyba można od tego trochę oszaleć.
0: No właśnie, można od tego trochę oszaleć, bo z jednej strony, nie wiem, jesteś w studio i naprawdę trochę grzebiesz w sobie. To trochę nieraz dla mnie jest, więc będę mówiła o sobie, że jest to jakaś forma terapii. Nie mówię, że piosenki, o których piszę i te teksty są jeden do jeden, co się dzieje u mnie w życiu, bo to nie
1: emocji.
0: Jest. Ale, dokładnie, ale jakby zawierają się tam sentencje czy słowa, w które ja wierzę, które są mną i tak dalej, więc to jest trochę
1: terapeutyczne.
0: Te słowa, dokładnie. Więc byciu w tych dwóch światach naraz jest naprawdę można oszaleć, bo z jednej strony

0: wierzę, które są mną i tak dalej, więc to jest trochę
1: terapeutyczne.
0: Te słowa, dokładnie. Więc byciu w tych dwóch światach naraz jest naprawdę, można oszaleć, bo z jednej strony do

0: dla nas artystów, myślę, jest ważne i potrzebne dla, no właśnie dlatego bycia w centrum, że to wszystko ma swój czas.
1: Powiedziałaś o zamartwianiu się. Czy zdarza ci się jeszcze zamartwiać o premiery piosenek? To znaczy, zrobiłaś wszystko, co mogłaś, jest teraz premiera i co się dalej wydarzy? Myślisz czasem o tym naprzód, czy się oduczasz tego, mówiąc sobie, zrobiłam wszystko najlepiej, jak się da. Teraz to już, no sorry, nie mam na to wpływu.
0: Tak. Tak, myślę, że uczę się, to jest dobre słowo.
1: A to jest bardzo trudne,
0: to jest bardzo trudne, bo oczywiście chciałoby się zawsze, może jeszcze coś mogę zrobić, może jeszcze, nie wiem, może jeszcze takie, może jeszcze tak to wypromujmy, może jeszcze zróbmy to. Ale faktycznie ja zawsze mam moment, dzień premiery jest dla mnie takim dniem smutnym akurat.
1: Dlaczego smutnym jest dzień premiery?
0: No bo to jest taki dzień, bo do momentu premiery to jest tak, że wow, jeszcze nikt o tym nie wie, że jest taka ekscytacja, ten utwór jeszcze nie wyszedł i tak trochę nie wiadomo, jak ludzie na niego zareagują. No a premiera też takie, o dobra, wszyscy wiedzą.
1: No ale przy premierze przynajmniej dostajesz komentarze od swoich słuchaczy, którzy mówią, wow, Margaret, super, czekałam na ten numer.
0: I to mnie stresuje.
1: Boisz się odpalać wtedy Instagrama, tak, mediów społecznościowych i YouTube'a?
0: W dzień premiery zazwyczaj staram się, nie zawsze mi się to udaje, ale staram się na przykład odkładać telefon i w ogóle go nie mieć. I na przykład zawsze staram się, proszę kogoś, żeby ktoś inny włożył tego posta z mojego teamu. W sensie, ja go przygotuję tam, napiszę wszystko, ale ja nie chcę na to patrzeć. Nie wiem, czemu tak mam. Ale
1: a prosisz też kogoś, żeby ci wyselekcjonował kilka rzeczy, tak żebyś miał jakiś ogląd sytuacji, żeby zajrzał tam za ciebie i potem dał ci taką pigułkę. Tak, zobacz, Małgosia, jest tak.
0: To zawsze piszę wieczorem do Adriana i piszę do Adriana, no jak tam? No i on wtedy pisze, no jest super tam, mega się podoba coś tam. I jak on mi mówi, że super, mega się podoba, to ja wtedy tak, no może wejdę, może ten. A jak tak mówi, że no, że fajnie, że tutaj pracujemy, to wtedy nie wchodzę.
1: Jest już ukuty język na to, czy jest dobrze, czy mogłoby być lepiej.
0: Nie, ale zazwyczaj ten po prostu moment premiery jest jakiś taki bardzo, no tak naprawdę taki intymny. Jest to często porównywane do jakiegoś takich porodów, ale jest to jakieś dziecko.
1: No jakieś dziecko oddajesz,
0: jest jakieś dziecko
1: światło.
0: I on jak wychodzi na ten świat, no to ten dzień narodzin jest taki, no że muszę na siebie uważać, że tak powiem, że wtedy jestem jak z tym przysłowiowym jajkiem. Więc tak, lubię na przykład sobie sadzić kwiatki, o.
1: Ale to jest, myślę, bardzo cenna lekcja dla młodych artystów, którzy wchodzą i oni jeszcze tego nie wiedzą, co ty już wiesz po tylu latach bycia tu, gdzie jesteś, że czasami trzeba sobie zrobić krok wstecz dla własnych emocji, dla własnego dobrostanu.
0: Bo to po prostu nic nie zrobi dobrego ani złego, w sensie, bo ja mówię o tej sytuacji w dwie strony. Kiedyś, bo to jest jak kredyt w banku. Jak wydajesz numer i spływa na ciebie cały ogrom braw i oklasków i ty zaczynasz się w tym pławić i zaczynasz mówić, oj, to jest super, Boże, oni wszyscy mówią, że jest mi super. No i chodzi o to, że ten pik dopaminowy, on później zjeżdża jednak na dół.
1: Najgorsze
0: jest
1: to.
0: I to jest zawsze kosztem. A jak na przykład wkręcisz się, że ojejku, jest źle, nie wiem, chciałabym mieć więcej komentarzy, fajniejszych, lepszych, żeby ktoś to bardziej docenił, no to też masz później zjazd, więc ja w ogóle po prostu staram się nie robić tych górek.
2: Roxy Węgiel ruszyła w trasę koncertową, przed nią bardzo intensywne miesiące. Do października zagra około 60 koncertów. To w ramach trasy Roxy Summer Tour 2026. Artystka odwiedzi nie tylko największe miasta jak Warszawa, Gdańsk czy Poznań, ale wpadnie też m.in. do Sopotu, Siedlec czy Uniejowa. Wszystkie daty i miejsca możecie znaleźć w mediach społecznościowych, a już niedługo dostaniemy sporo nowości od Roxy. Ona 19 czerwca wyda nową płytę Błękit. Pojawi się na niej tytułowy hit Błękit, Codzienność czy Na szeroką wodę, które doskonale znacie z Eski. Wczoraj wydała wspólny numer z White'em 2115. Kawałek nosi tytuł Chciałam Ciebie Więcej, który mogliście już premierowo usłyszeć na naszej antenie. Artyści stworzyli ten kawałek za oceanem. Oni spotkali się w Los Angeles i nagrali hit razem. Sanach wyda limitowany winyl z piosenkami w wersji live 22 maja. Ukaże się album, na którym znajdzie się 6 utworów zarejestrowanych w czasie wrześniowych koncertów artystki na PGE Narodowym w Warszawie. Wśród nich m.in. hity Eldorado czy Kiedy Umrę Kochanie w duecie z Kasią Kowalską. Tymczasem Sanach tydzień temu w Gdańsku zaczęła swoją

tegoroczną stadionową trasę. Kolejny koncert 29 maja w Poznaniu. Nowa wersja hitu sprzed ponad 30 lat podbija antenę Radia SK. Waszym ulubionym hitem jest aktualnie nowość od Bibi Rexy. New Religion to numer 1 ostatniego notowania gorącej 20 Radia SK. To jest odświeżony klasyk od zespołu Faithless. Na miejsce drugie waszej listy hitów wskoczyła Dracula, za którą stoi Tame Impala i Jenny, a podium uzupełnia sezon od Dawida Podsiadły. Ten artysta szykuje się do stadionowej trasy koncertowej Obrotowy Tour. Już w czerwcu zagrał 6 koncertów na największych arenach w Polsce. W planach m.in. 2 występy na PGE Narodowym w Warszawie. Koncerty będą miały dość nietypową formułę, bo scena stanie na środku stadionu. Początek trasy 6 czerwca na Stadionie Śląskim w Chorzowie. A wracając do gorącej dwudziestki, cała lista jak zawsze czeka na sk.pl. Tam możecie głosować na wasze ulubione numery, a nowe notowanie w każdy piątek po 18. To jeszcze jest weekend. Ja wiem, że nie każdy lubi ten dzień, ale postaram się zadbać o to, aby dziś było naprawdę, naprawdę przyjemnie. I nie pamiętajmy o jutrze, dziś jest w końcu niedziela. Mati Fuczyło, to są hity na czasie. Dwie minuty po dziewiątej, Imagine Dragons i Thunder.

Madcon i Begin we sce. To teraz w pewnym sensie zapadniemy się pod ziemię. 17 minut po 9. Przeczytałem właśnie, że stolica Meksyku, czyli Meksyk, jest w takim miejscu, że grunt mega szybko się obniża. Widać to na przykład na zdjęciach satelitarnych i według naukowców to jest nawet 30 cm rocznie. Warto wspomnieć, że w tym mieście mieszkają 22 miliony osób. No i wow, ale są sytuacje, w których zapaść się pod ziemię można zdecydowanie szybciej. Mieliście ostatnio coś takiego? Czekam na głosówki na eskowym Messengerze. Mam też nagrody, pocieszenia za to, że przeżyliście coś takiego. No ja ostatnio na przykład odmachałem osobie, która machała komuś za mną. Radio Esko. No wiecie jak jest. Marshmallow, Ellie Goulding i Avion, Save My Love.

Only Girl in the World, Rihanna. I 27 minut do godziny 10 w SC. Odpowiem teraz na bardzo ważne pytanie. Czy w wakacje będzie ciepło w Polsce? Ja wiem, że mówienie o tym w maju to trochę jak wróżenie z fusów. Wiem, ale są badania amerykańskich naukowców. Oni opublikowali swoje prognozy na lipiec i sierpień według badań specjalnych i one dotyczą też Polski. I czego się dowiedziałem? Uwaga, że jest duża szansa na to, że będzie jeszcze cieplej niż sugerowałaby norma, ale...

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
2: Wiecie, że 16 maja otwierają nową letnią strefę w Termach Uniejów?
3: Tak, będą koncerty Patrycji Markowskiej, Julii Żugaj i Zakopałe.
4: I nowe zjeżdżalnie, kolejka wodna, mini jeepy.
2: A do tego baseny, sauny i całodzienna zabawa, wszystko w cenie. Kupujemy bilety.
5: Nowe otwarcie, więcej na termyuniejów.pl.
6: Kraftowy kebab, Adana Kebab. Wyjątkowo smaczne dania w nowej restauracji w Toruniu. Z pieca i z patelni. Oryginalny kraftowy turecki kebab i Adana Kebab, przygotowywany przez rodowitych Turków. Dodatkowo dania kuchni polskiej, w tym kultowe smaki PRL-u oraz inne specjały, których grzech nie spróbować. Wszystko pyszne, a na deser dla dzieci zabawa w bawiajni. Kraftowy kebab z pieca i z patelni. Toruń, Suleckiego 2.
7: Auto stare, niesprawne, po wypadku, a może po prostu go nie chcesz? Jeśli ma trafić na złom, zrób to bez komplikacji. Autokasacja u Jacka. Odbieramy wszystkie rodzaje aut. Laweta gratis, gotówka na miejscu. Do tego najlepsze ceny i zaświadczenie o kasacji do Wydziału Komunikacji. Chcesz pozbyć się auta? Jest autokasacja u Jacka. Jeden telefon i po sprawie. Dzwoń 530 219 219. Więcej na auta-skup.com.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Szukasz stabilizacji i miejsca, gdzie docenią Twój fach w ręku? Firma Zamef w Toruniu zatrudni doświadczonego tokarza frezera. Oferujemy stałe zatrudnienie, stabilne warunki i pracę w zgranym zespole. U nas liczysz się Ty i Twoje doświadczenie. Nie czekaj na lepszą okazję. Ona właśnie się pojawiła. Dołącz do Zamef w Toruniu. Szczegóły pod numerem 502 569 876. Zamef. Stawiamy na solidnych fachowców.
10: I po reklamie.

Jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem, w przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię.

And I called your name like an addicted to cocaine.

Fast Cars and Superstars. Te 5 minut do 10 to Christian Morki, a ja mam pytanie, czy chcielibyście polatać? Da się to załatwić. Wesce mamy dla was odlot ściśle tajny. To jest nasza specjalna akcja, w której wiecie z kim, wiecie kiedy, ale nie wiecie dokąd polecicie. Tego dowiecie się już na lotnisku. A z kim? Z Jankesem, Kamą i Wiktorem. Kiedy? 29 maja. A dokąd? Tego wam nie powiem. Pierwsze wskazówki na naszej antenie pojawią się już jutro rano. No i wtedy też rozdamy wam pierwsze bilety na wylot z naszą ekipą. Wszystkie szczegóły znajdziecie w aplikacji Radia SK. Pobierajcie ją za darmo, a potem widzimy się na lotnisku. To powodzenia!

0: Autopromocja.
1: No, według statystyk każdy ma znajomego, którego da się wkręcić.
2: Ha, nawet kilku.
3: Dobra, schowaj pani twarz i machaj pani.
4: Dobra.
3: A takie ciemne włosy do pani?
4: No, średnie.
3: Dobra, widzę panią, machaj pani jeszcze.
4: No, macham.
3: Dobra, mamy to, proszę pani. Dobra, dziękuję, dziękuję, mamy to.
5: No Self kręca. Radio SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kekesa, Kamy i Wiktora.
2: I zgłoś znajomych na sk.pl.
0: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony? Są. Nowoczesne akcesoria? Czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
0: To będzie ostatnia reklama.
8: Szukasz idealnej kostki brukowej? Wybierz asortyment marki Drogbruk w firmie Rombruk. Zapewniamy profesjonalne doradztwo, projekt gratis i aż 5 lat gwarancji. Zapraszamy, Jedwabno 33 koło Torunia. Zadzwoń 531 900 254.
9: I po reklamie.
10: Toruń na czasie.
11: Marta Łazerska, jeżeli chcielibyście plenerowo spędzić tę niedzielę w Toruniu, no to możecie wybrać się do Laby i nie musicie czekać do wieczora, bo tam od 12 klimat rodzinny i najlepsze melodie, a od 15 wjeżdżają klasyki i evergreeny, więc można wychillować. Wieczorem też na swój koncert zaprasza Tomasz Karolak, który to pojawi się w ramach trasy 39,5 15 lat później o godzinie 19 w toruńskim Lizard Kingu.
12: Muzyką się żyje.
13: Taco Hemingway ruszył w trasę koncertową. W tym miesiącu zagra na największych arenach w czterech miastach. W piątek i sobotę wystąpił w hali Stulecia we Wrocławiu i tam zrobił wielkie show. Nagrania z tych koncertów już krążą po mediach społecznościowych. Taco Hemingway promuje wydaną niedawno płytę Latarnie wszędzie dawno zgasły. Występuje z nim m.in. Liwka, z którą nagrał hit Zakochałem się pod apteką, czy Frascati. W najbliższy piątek i sobotę Taco zagra w Ergo Arenie w Gdańsku, a potem dwukrotnie na PGM Narodowym w Warszawie i Tauron Arenie w Krakowie. Taco Hemingway wyprzedał tę trasę w ekspresowym tempie. 130 tysięcy biletów zniknęło w 5 godzin. Święto piłki nożnej znów będzie miało głos Shakiry. To ona stworzyła hymn tegorocznego mundialu. Poznaliśmy oficjalną piosenkę Mistrzostw Świata, które organizuje USA, Meksyk i Kanada. To kawałek Die Die. Premiera tego numeru w najbliższy czwartek, ale Shakira udostępniła w mediach społecznościowych taki krótki fragment. Sprawdźcie sami. Aha, teledysk do tego numeru powstał na legendarnym brazylijskim stadionie Maracana w Rio de Janeiro. A przypomnijmy, że Shakira ma już na koncie hymn mundialu. To słynne Waka Waka, czyli oficjalna piosenka mistrzostw w RPA, która ciągle jest hitem i którą ciągle gramy w Radiu Neska. Kasia Sienkiewicz, słuchajcie, zaczyna przechodzić grę od początku. Wokalistka Kwiatu Jabłoni otworzyła nowy rozdział w swojej karierze. Po raz pierwszy wydała piosenkę solo. Do tej pory tworzyła z bratem, ale teraz rodzeństwo postanowiło na chwilę muzycznie się rozłączyć i pójść w różne strony. Kasia wydała singiel Były Momenty. Jak przyznała w naszym studiu, tworzenie solo to jest zupełnie inne, nowe doświadczenie.
14: To jest ciekawe uczucie. Zastanawiałam się, jakie ono jest. Czasami się trochę boję i jestem niepewna, a czasami się bardzo cieszę i czuję, że to jakieś spełnienie jeszcze innych marzeń, jeszcze innych niż te, które spełniałam z Kwiatem Jabłoni. Ale ostatnio doszłam do wniosku, że ja się czuję jak postać w grze komputerowej, która już była na dalekiej gdzieś tam levelu z jakimś większym armorem i dobrymi, wiesz, umiejętnościami, po czym z tym samym armorem trafiam teraz do pierwszej planszy i trochę mi łatwiej przechodzić te rzeczy.
15: Aha, czyli od nowa przechodzisz grę, ale już pamiętasz, co tam się działo po kolei.
14: Tak.
15: To jest mniej więcej
14: nie znaczy,
15: to samo.
14: Że jakoś tam lepiej, tylko że w ogóle taka się czuje, a wiem, co mnie czeka, mniej się stresuje.
13: Kasia Sienkiewicz jednocześnie uspokaja fanów, to nie jest koniec Kwiatu Jabłoni, ten duet jeszcze wróci, ale na razie rodzeństwo chce zobaczyć, jak to jest robić muzykę oddzielnie. Niedziela. Dzisiaj sprawdzam, co ostatnio sprawiło, że zapadliście się pod ziemię, albo było trochę niezręcznie. No wiecie, jak wtedy, gdy się z kimś żegnamy, a potem idziemy w tym

W danym kierunku. O, straszne. Wysyłajcie głosówki do Radia SK na Messengerze. Chętnie się o tym wszystkim dowiem. Ale żeby było miło, to mam dla was numer jeden gorącej dwudziestki. Bibi Rexa, Faithless i New Religion. Ja to Mati Fuczyło. Cześć!

0: Wiktor Waligura, Dry School i 4 pory roku. A ja dzisiaj Westę sprawdzam, co sprawiło ostatnio, że zapadliście się pod ziemię. Przed chwilką na eskowy Messenger wpadła pewna głosówka, która idealnie to wszystko opisuje.
1: Cześć, Radio SK.
0: No cześć.
1: Ja w nawiązaniu do waszego tematu, że można zapaść się pod ziemię. Pracuję w takiej firmie, gdzie szefowa ma około 40 lat, a szef jest już po 60. No i są małżeństwem. I ostatnio wypaliłam z takim tekstem w temacie zakupów. Czy chowa zakupy przed swoim starym i robi karencję?
0: Ja nie mam nic do dodania. Beautiful people, David Guetta.

0: skoro powiedział dalej, to lecimy dalej. Pitbull i Hotel Room Service. A to jest Teska. Jeszcze wcześniej, jeszcze wcześniej miałem powiedzieć o tym, co wystąpi, co wydarzy się. O, już wróciłem na ziemię. Ten pan jeszcze w tym roku wystąpi ponownie w Polsce, ale jeszcze wcześniej na PGE Narodowym wystąpi Mata. Już jestem na miejscu. Ten pan 15 maja, czyli w piątek, przejmie tam scenę ze swoimi największymi hitami. O, i biletów kupić się już nie da, ale wygrać w Esce i tylko w Esce można jak najbardziej. Kto chce, niech zgłasza się za darmo na sk.pl. Ja jeszcze dzisiaj zadzwonię do kogoś z was z biletami, a tymczasem zaglądam na harmonogram Ekstraklasy. Wczoraj Górnik Zabrze grał z Zagłębiem Lubin. Można powiedzieć, że to taki prawie mecz na samym szczycie i Zagłębie wygrało, ale piłkarsko jeszcze dzisiaj będzie się działo. 12:15, wtedy Piast Gliwice i GKS Katowice, potem Wisła Płock, Motor Lublin i jeszcze Brookbet Termalika z Legią Warszawa. Także wiemy, kto dziś będzie się męczył, a jeżeli wy dzisiaj macie luz, to znaczy, że w przyrodzie nic nie ginie. Jest balano być, wyrzuty sumienia nie są wskazane. Radio SK. Komu miałabym powiedzieć bledka? To za chwilę.
1: Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów szynka konserwowa 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza, druga tańsza aż 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Kraftowy kebab, Adana Kebab. Wyjątkowo smaczne dania w nowej restauracji w Toruniu. Z pieca i z patelni. Oryginalny

0: rodowitych Turków. Dodatkowo dania kuchni polskiej, w tym kultowe smaki PRL-u oraz inne specjały, których grzech nie spróbować. Wszystko pyszne, a na deser dla dzieci zabawa w bawialni. Kraftowy kebab z pieca i z patelni. Toruń, Suleckiego 2.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: I po lamie.

Ten pan rozkochał sobie bardzo szybko słuchaczy na całym świecie. I mnie też w sobie rozkochał. Przynajmniej w jego głosie. Somber i Potential w SC. Ten hit czeka na was w propozycjach do gorącej dwudziestki. Inny jego hit, czyli Homewrecker, w piątek wylądował za to na miejscu 13. Gorącą dwudziestkę gramy w piątki o 18. Wpadajcie wtedy. Rap dwudziestkę zagram wam już jutro o 23. SK.pl. Tam głosujecie i tam można zapisać się też do muzycznego klubu Eski.

0: tanich. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
1: No w sumie.
2: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
5: Bo jestem jak przyceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
6: Przyceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł.
7: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
8: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
7: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
9: Ten zabójca nie popełnia błędów.
7: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
10: Wiecie, że 16 maja otwierają nową letnią strefę w Termach Uniejów?
11: Tak, będą koncerty Patrycji Markowskiej, Julii Żugaj i Zakop Power.
12: I nowe zjeżdżalnie, kolejka wodna, mini jeepy,
13: a do tego baseny, sauny i całodzienna zabawa, wszystko w cenie. Kupujemy bilety.
14: Nowe otwarcie. Więcej na termyuniejów.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
17: I po reklamie.
18: To już ostatnia prosta przed Eurowizją. W Wiedniu trwają wielkie przygotowania, bo już we wtorek pierwszy półfinał. Naszą reprezentantką jest Alicja Szemplińska. Ona w konkursie zaśpiewa kawałek Pray. Znamy już kolejność występów w półfinałach. Nasza artystka pojawi się na scenie we wtorek jako przedostatnia. Pierwszy półfinał rusza we wtorek o 21:00. Zwycięzcę poznamy w czasie wielkiego finału w sobotę, a już dziś o 17:00 zaplanowano ceremonię otwarcia Eurowizji. Będzie można ją za darmo obejrzeć w internecie i telewizji. Wszystkie informacje na temat konkursu na bieżąco zbieramy dla Was na sk.pl. Największe hity Maty na największej arenie w Polsce. To możecie przeżyć z Radiem SK. Mamy dla Was podwójne zaproszenie na koncert Maty na PGE Narodowym w Warszawie 15 maja. Wtedy raper zagra najlepsze kawałki w swojej karierze. Jeżeli chcecie się tam wybrać, wpadajcie na sk.pl. Tam możecie zgłosić się za darmo. Udowodnijcie, że jesteście największymi fanami Maty na świecie. Podwójne zaproszenie na stadionowe koncerty 15 maja może być wasze. Dzień później Mata gra drugi koncert na Narodowym. To będzie finał jego trasy koncertowej Mata 2040. A wtedy też raper zaprezentuje kawałki z nadchodzącego albumu. Wiadomo, że pojawi się na nim m.in. numer z Soblem. To nieprawda, że nie lubisz róż. Niedawno Mata wydał też numer Echo, który również zapowiada stadionowy koncert. Mogliście go premierowo usłyszeć w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. Niemal o 1800% więcej, tak ostatnio wzrosła liczba odtworzeń piosenek Justina Biebera. To tak zwany efekt Coachelli. Artysta dwukrotnie wystąpił w kwietniu na tym festiwalu, zarabiając na tym około 10 milionów dolarów. Ale te występy na nowo wzbudziły w słuchaczach chęć słuchania jego utworów. Tylko w jednym pofestiwalowym tygodniu słuchali Biebera ponad 430 milionów razy. To dane tylko z jednego serwisu streamingowego. Ale nie musicie szukać, bo w Radiu SK też gramy więcej Justina Biebera. Na naszej antenie możecie usłyszeć m.in. hity takie jak Sorry, Let Me Love You czy duet z Nicki Minaj, Beauty and the Beat. A teraz będą też inne hity. Wait So Long, Swedish House Mafia, tak zaczniemy. Do tego Mr. Know-It-All i Teddy Swims. I będzie też Dua Lipa, Need a Baby i Levitating. Ja też jestem, Mati Fuczyło, cześć. 11:00.

To Amy McDonald i This is the Life w Radiu SK 15 minut po 11. Jesteśmy w okresie komunii. Wiem, że były już pierwsze tydzień temu. Będą i za tydzień, będą i za dwa, ale wiem też, że dzisiaj także były i będą. No to może właśnie jedziecie? Mi od razu przypomniał się film nagrywany przed komunią w mojej szkole. Mieliśmy powiedzieć, o jakim prezencie marzymy. Jedną z pierwszych odpowiedzi mojego kolegi była lampka do roweru. A reszta z ekipy planowała raczej już życie celebrytów. Więc jakoś ta lampka mnie do dzisiaj rozczula. Andy Dust, Hersey, Zuccaria, tak gramy.

0: 15 maja, a więc już w piątek w Warszawie zagra swoje największe hity. Biletów w sprzedaży już nie ma, bo wszystkie są wyprzedane, ale my mamy jeszcze trochę wejściówek, które chętnie Wam oddamy. Trzeba tylko zgłosić się na sk.pl i odpowiedzieć, dlaczego jest się największym fanem Maty. I tam zgłosił się też Grzesiek. Cześć, Grzesiek.
1: Hejcia.
0: No i słuchaj, to chyba nie ty jesteś największym fanem, prawda? Tylko masz kogoś takiego blisko siebie.
1: Tak, to prawda. Mam najwspanialszą żonę, która jest największą fanką Maty. Zrobiłem jej niespodziankę i zgłosiłem do konkursu. Jej, nie spodziewałem się, że zadzwoni.
0: A widzisz, jestem. To powiedz mi jeszcze, jak ma na imię żona.
1: Dominika,
0: no dobra. I napisałeś, że słuchanie Maty to trochę jak taka trzecia miłość u niej, bo drugą jest wasza malutka córeczka. No to mała też zna już hity Maty?
1: Tak, jak była w brzuszku, to mama słuchała i tak jest już i słucha też.
0: No dobra, no to najważniejsze pytanie brzmi, czy córcia będzie miała ewentualnie z kim zostać, gdyby rodzice zniknęli na chwilkę?
1: Tak, ma najwspanialszą babkę na świecie.
0: A, no dobra, no to Grzesiek, przekonałeś mnie, załatwione. Podwójna wejściówka na Matę na Narodowym 15 maja jest twoja, co ty na to?
1: Jezu, zajebiście, dzięki!
0: Słuchajcie, jeżeli wy chcecie zgarnąć swoje bilety, to na sk.pl możecie wysyłać już teraz swoje zgłoszenia.
2: Radio SK. Reklama. Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony są. Nowoczesne akcesoria czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
3: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo.
4: Jak tak, to Allegro.
5: Kraftowy kebab, Adana Kebab. Wyjątkowo smaczne dania w nowej restauracji w Toruniu. Z pieca i z patelni. Oryginalny kraftowy turecki kebab i Adana Kebab, przygotowywany przez rodowitych Turków. Dodatkowo dania kuchni polskiej, w tym kultowe smaki PRL-u oraz inne specjały, których grzech nie spróbować. Wszystko pyszne, a na deser dla dzieci zabawa w bawiajni. Kraftowy kebab z pieca i z patelni. Toruń, Suleckiego 2.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Auto stare, niesprawne, po wypadku, a może po prostu go nie chcesz? Jeśli ma trafić na złom, zrób to bez komplikacji. Autokasacja u Jacka. Odbieramy wszystkie rodzaje aut. Laweta gratis, gotówka na miejscu. Do tego najlepsze ceny i zaświadczenie o kasacji do Wydziału Komunikacji. Chcesz pozbyć się auta? Jest autokasacja u Jacka. Jeden telefon i po sprawie. Dzwoń 530 219 219. Więcej na autamyślnikskup.com.
8: I po reklamie.

to Bezet i Aueri, Dom nad wodą. 29 minut zostało do 12, to jest Radio SK i sezon koncertowy zaczyna się rozkręcać. No i do koncertów szykuje się też Mata. On ma przed sobą dwa występy na PGE Narodowy.

Ten hit idealnie pasuje na imprezkę, prawda? A taką klubową oczywiście, Jazzy, I Can't Deny It. W Radiu SK my w klubowe brzmienia naprawdę jesteśmy dobrzy, bo wróciło legendarne pasmo SK Live Remix. W każdy piątek po 20 gramy wam najlepiej zmiksowane hity na czasie, a potem od 22 aż do 3 w nocy mamy dla was sety od najlepszych DJ-ów z całego świata. Bez gadania, za to z najlepszymi kawałkami, więc nie musicie układać playki na domówkę. Można włączyć SK, my zrobimy to za was. Na teraz też playlistę dla was mam. 5 Seconds of Summer, to już zaraz.

0: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
2: A w tobie?
1: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
3: To będzie ostatnia reklama. Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
4: I po reklamie.
5: Toruń na czasie.
6: Marta Łezerska, niedzielne popołudnie wcale nudne być nie musi i mam dla Was kilka dowodów. Na przykład o godzinie 17 możecie wybrać się na spektakl Kogut w Rosole w auli UMK. To teatralna wersja brytyjskiego hitu The Full Monty. Godzina 17 to też koncert Celtic 3 w Kombinacie Kultury. To już takie akustyczne granie. Jeżeli chcecie być tam i Wy, piszcie na torunmałpa.sk.pl. Mam dla Was zaproszenie. Dajcie znać, dlaczego to do Was powinny trafić.
7: Muzyka się żyje.
8: Poznaliśmy reprezentanta Polski na tegorocznej Eurowizji Junior. To zwycięzca ostatniej odsłony programu The Voice Kids. W czasie wczorajszego finału został nim Wiktor Sass. Wczorajszy finał był czymś w rodzaju eurowizyjnych preselekcji. Widzowie wybierali zwycięzcę w głosowaniu SMS-owym. Wiktor Sass był w drużynie Tripsa i już wiadomo, że to on będzie reprezentował Polskę na tegorocznej dziecięcej Eurowizji. W zeszłym roku na konkurs pojechała Marianna Kłos, która zajęła 8 miejsce, a przypomnijmy, zwycięzczynią pierwszej odsłony The Voice Kids była Roxy Węgiel, która też potem pojechała na Eurowizję Junior i ten konkurs wygrała. Więcej o wczorajszym finale przeczytacie na sk.pl. Oni ciągle są na szczycie. BDS 2115 i Maja Mecan ponownie na miejscu pierwszym rap 20 w Radiu SK. Chodzi o kawałek Ciągle tutaj jestem, czyli diss na Raka, który w ostatnich tygodniach poruszył polski internet. To po wydaniu tego numeru narodził się pomysł na uruchomienie streamu u Łatwoganga i zbiórkę pieniędzy dla dzieci chorych na raka. Udało się zebrać ponad 280 milionów złotych. Cały dochód z hitu Ciągle tutaj jestem również trafi na wsparcie fundacji Cancer Fighters. BDS zdradził w Radiu SK, że niedługo ukaże się cały album z disami na raka, na którym pojawią się największe polskie gwiazdy rapu. A wracając do rap 20, na miejscu drugim Jonathan Białas, Solar i Nikos z kawałkiem Nie da się zasnąć. Podium zamyka Win od Gipsa. Nowe notowanie rap 20 gram Wam w każdy poniedziałek po 23. Na ulubione rapowe hity możecie głosować na sk.pl. Robert Lewandowski wyjdzie na boisko ze znaną piosenkarką na koszulce. Już dzisiaj o 21.00 słynne El Clasico. Barcelona zagrał siebie z Realem Madryt. Piłkarze Barcy na strojach będą mieli właśnie logo Olivii Rodrigo. To artystka znana na całym świecie, laureatka nagrody Grammy. A skąd pomysł na to, żeby pojawiła się na koszulce Barcy? To dlatego, że jednym ze sponsorów tego klubu jest serwis streamingowy. Z tej okazji na mecze z Realem piłkarze Barcy wybiegają z logo artystów na koszulkach. Wcześniej był to m.in. Ed Sheeran czy zespół Coldplay. Wiosna ma się całkiem nieźle, co najmniej w części Polski, ale z hitami, które dla Was mam, słońce powinno wyjść już wszędzie, a przynajmniej w głowie. Zrobi się przyjemniej. Będzie Eminem, będzie Justin Bieber, będzie Taylor Swift i ja też jestem. Mati Wuczyło, dzień dobry. Ale wcześniej 5 Seconds of Summer, Youngblood, minuta po 12.

Mniej więcej tak potrafiłem śpiewać na lekcjach muzyki w podstawówce. Eminem, Without Me. Mam oczywiście na myśli to la, nie wcześniejsze rapowanie, bo tak nie potrafię. Słuchajcie, 17 minut po 12 przed chwilką przeczytałem artykuł o tym, jakich wakacji chcą Polacy, bo w ostatnich latach podobno trochę się pozmieniało. Na przykład Bułgaria, która była bardzo popularnym kierunkiem, już nim nie jest. Popularniejsze teraz są na przykład Egipt, Turcja czy Tunezja, a do tego zdecydowana większość z nas wybiera opcję all inclusive. No a co, wiadomo, że to miło, gdy możemy się tak położyć, włączyć tryb nie przeszkadzać, odpoczywać, no i spacerować tylko na linii pokój, basen, restauracja, pokój, basen, restauracja i tak w kółko. Ale tak czytam o tym temacie, jakich wakacji chcą Polacy i mam takie wrażenie, że bardzo wielu z nas tak naprawdę aktualnie to chce jakichkolwiek wakacji. Mam nadzieję, że jeżeli potrzebujecie

Esce. Przydałoby się takie ochicha. Och i ach, to akurat od Sylwii Grzeszczak, ale przydałoby się też coś nowego, na przykład nowy hit. W nich naprawdę jesteśmy nieźli i codziennie wybieramy dla Was najlepsze świeże kawałki od sprawdzonych artystów i mamy ich naprawdę dużo. A jednym z nich jest ten, przed chwilką Jazzy była już na antenie z hitem Candy Night, to teraz pojawiła się też u Calvina Harrisa w jego nowości Satisfy i my tę nowość gramy w Esce, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce.

można odpłynąć przy tym hicie. Katy Perry, Hot and Cold, albo ewentualnie można też przy nim odlecieć. Już niedługo odlecieć będzie można z Eską. Przed nami odlot ściśle tajny. To jest kolejna odsłona akcji, w której wiecie kiedy, wiecie z kim, ale nie wiecie dokąd się wybierzecie. Jankes, Kama i Wiktor z porannej ekipy Eski zabiorą was na taki szybki urlop, ale o tym dokąd lecicie dowiecie się dopiero na lotnisku. Chcecie taką szaloną przygodę? No to słuchajcie Eski, bo jutro w poranku pierwsze wskazówki dotyczące miejsca. Wtedy też dowiemy się o pierwszej osobie, która poleci razem z nami. A zgłaszać się możecie w aplikacji Radia Eska. Pobierajcie ją za darmo i wysyłajcie zgłoszenia. My czekamy. Radio Eska. A Jankę, Skama i Wiktor czekają.

0: Czekają na lotnisko.
1: Autopromocja.
2: Wiesz z kim. Wiesz kiedy. Ale nie wiesz gdzie.
3: To będzie odlot ściśle tajny.
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane. Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo. Zgłoszenia tylko w aplikacji.
1: Autopromocja.
4: Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
2: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
1: No, ci panowie z Media Expert.
2: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
3: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
5: Sherlock Holmes, James Moriarty.
4: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
6: Wyjdziemy stąd. Razem.
4: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
7: Wiecie, że 16 maja otwierają nową letnią strefę w Termach Uniejów?
8: Tak, będą koncerty Patrycji Markowskiej, Julii Żugaj i Zakopałe.
9: I nowe zjeżdżalnie. Kolejka wodna, mini jeepy.
7: A do tego baseny, sauny i całodzienna zabawa. Wszystko w cenie. Kupujemy bilety.
8: Nowe otwarcie. Więcej na termyunieju.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Kraftowy kebab, Adana Kebab. Wyjątkowo smaczne dania w nowej restauracji w Toruniu. Z pieca i z patelni. Oryginalny kraftowy turecki kebab i Adana Kebab, przygotowywany przez rodowitych Turków. Dodatkowo dania kuchni polskiej, w tym kultowe smaki PRL-u oraz inne specjały, których grzech nie spróbować. Wszystko pyszne, a na deser dla dzieci zabawa w bawiajni. Kraftowy kebab z pieca i z patelni. Toruń, Suleckiego 2.
12: I po reklamie.

0: No jak miło się robi, jak wiosennie się robi od razu. Bałzaj, Magnetyk w Radiu SK.
1: Mati, ja się pochwalę.
0: Ja się pochwalę.
1: To wiecie, co Mati robił, jak ja wszedłem do studia? Słuchajcie, wygląda praca w niedzielę, słuchajcie. Wchodzę do studia, a Mati fuczyło na kanapie rozłożony leży i po prostu pełen chill.
0: No bo ja już tak jestem zarobiony, tyle miałem pracy, że nie mogłem się doczekać, aż tutaj do mnie wpadniesz.
1: Ale od tego w sumie jest niedziela, prawda?
0: No,
1: leżeć do góry brzuchem, odpoczywać.
0: No, mam nadzieję, że dokładnie tak u was jest i Łukasz Zduńczyk, który właśnie do studia wpadł, zadba o to, aby wam się leżało przyjemnie.
1: Do tego leżenia hity na czasie zagram. Dracula na przykład będzie Tame Impala i dużo lepszych jeszcze hitów.
0: No to ja idę w takim razie ciebie słuchać, a ty walcz dzielnie, ja idę leżeć. Radio SK. Może z tobą tu zostanę na tej kanapie.
1: Zapraszam.

0: Reklama.
1: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony? Są. Nowoczesne akcesoria? Czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
3: Nowa sofa, dodatki, a może meble do ogrodu? Skorzystaj z wiosennych okazji. W Black Red White rabaty do 50% na meble, dodatki i zakupy w 20 ratach 0%. Tylko do 10 maja. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser królewski, 135 gramów. Teraz aż 77% taniej za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena sprzed obniżki 6,49. Produkt objęty limitem. Abelasan, oliwa z oliwek virgin, 750 ml. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do minus 30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
8: I po reklamie.
9: Muzyką się żyje.
10: Tegoroczny mundial zapowiada się bardzo koncertowo. FIFA zapowiada występy gwiazd na ceremoniach otwarcia, a ceremonie będą aż trzy. W USA, Kanadzie i Meksyku, czyli w każdym z trzech krajów gospodarzy. Piłkarskie święto w Meksyku 11 czerwca otworzy m.in. Tyla, czyli artystka, którą znacie z Eski z hitu Water. Dzień później zaplanowano ceremonię otwarcia w USA i Kanadzie. Na stadionie w Toronto wystąpią m.in. Alanis Morissette, Michael Bublé, Alessia Cara czy William Prince. W Los Angeles przed meczem USA z Paragwajem wystąpi m.in. Katy Perry, Anita Lisa i też Tyla, tak jak w Meksyku. Co ciekawe, Światowa Federacja Piłki Nożnej szykuje też specjalne wydarzenie muzyczne podczas finału mundialu. To ma przypominać trochę halftime show, które znamy z finału Ligi Futbolu Amerykańskiego. W przerwie fani zobaczą specjalny pokaz, a największą gwiazdą ma być zespół Coldplay. A skoro w temacie mundialu jesteśmy, święto piłki nożnej znowu będzie miało głos Shakiry. To ona stworzyła hymn tegorocznego mundialu. Poznaliśmy oficjalną piosenkę Mistrzostw Świata, która organizuje USA, Meksyk i Kanada, a tym kawałkiem jest Die. Premiera tego numeru już w najbliższy czwartek, ale Shakira już udostępniła w mediach społecznościowych fragment tego numeru. No i się już niedługo przekonamy, czy to będzie hit.

0: hitem. Przypomnijmy, Shakira ma już na koncie hymn mundialu, to słynne Waka Waka, czyli oficjalna piosenka Mistrzostw Świata w RPA, która cały czas jest hitem i gramy ten numer na antenie Radia SK. Do tej pory śpiewała tylko w duecie, a teraz pora na nowe doświadczenie. Kasia Sienkiewicz wydała pierwszą w karierze solową piosenkę. Tę artystkę znacie z zespołu Kwiat Jabłoni, w którym występowała razem z bratem. Teraz jednak rodzeństwo postanowiło się na jakiś czas rozłączyć. Kasia Sienkiewicz przyszła do eskowego studia z numerem Były Momenty. O jakie momenty chodzi?
1: Oczywiście o momenty bardzo piękne, przyjemne, które się dobrze wspomina, ale tutaj przy tej piosence, jak ją pisałam, to myślałam o momentach, które właśnie przez to, że są takie urokliwe i wyjątkowe, to one nam zaciemniają dosyć taki mroczny krajobraz nieudanego związku. I zarówno ja byłam w takich relacjach, jak i mam strasznie dużo przyjaciół, którzy siedzą potwornie długo w trudnych relacjach, z których ewidentnie powinni uciekać, a oni mówią, nie, no w sumie to lubimy jeść takie same obiady i to jest takie fajne. I moim zdaniem to jest właśnie o tym piosenka, znaczy moim zdaniem po prostu, to jest o tym piosenka, o momentach, które nam rozjaśniają obraz związku, który nie jest do końca udany.
0: No ale ej, Kasia, żebyśmy się dobrze zrozumieli, prawda? Wspólne obiady, zwłaszcza te niedzielne, też są spoko, prawda? Mam nadzieję, że już się tam ziemniaki dogotowują i że za chwilę będziecie mieli ucztę. A jeśli wy marzycie o tym, żeby po prostu odpocząć przed poniedziałkiem, to ja też wam się polecam. Będę grał rozluźniające hity na czasie i będzie coś do samochodu. Win od Gipsa. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

W Radiu SK macie idealną playlistę do samochodu. No i tak to można jechać, słuchajcie. Wiem, że niektórzy teraz jadą do rodziny na obiad. Ci, co byli wczoraj na weselu, pewnie jakieś poprawiny w planach. No a my jedziemy razem z wami, gdziekolwiek jesteście. Macie hity na czasie. Dobre w podróży. 19 minut po 13, to jest Radio SK Gips za nami. A ja się wam przyznam, że same pokusy dzisiaj na mnie czekały w drodze do radia. Najpierw jak wyjeżdżałem, to zobaczyłem, że lodziarnia otwarta, że jakieś nowe pyszne smaki lodów, słońce świeci, już mnie kusiło, żeby zajechać, no ale bym się do was nie wyrobił na program. A potem przy drodze pan truskawki sprzedawał i też miałem ochotę. Więc mam pytanie do was, co was dzisiaj kusi? Co przyjemnego macie ochotę zrobić? Jakie przyjemności macie w planie na tę niedzielę? Chwalcie się, czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Ja wam w tym czasie przyjemnie zagram. Damiano, Dawid i Tyla już teraz.

0: David Guetta i Sam Martin w Radiu SK. To są właśnie niedzielne hity na czasie, a ja was przed chwilą zapytałem, co was dzisiaj kusi, na co przyjemnego macie ochotę. I teraz słuchajcie, ostrzegam, uważajcie na tę głosówkę, bo ona jest gorąca. Ona naprawdę rozpala wyobraźnię, ona pobudza apetyt. Posłuchajcie Ani.
1: Ja mam ochotę na pysznego arbuza, takiego soczystego, żeby mieć siekło aż po brodzie, takiego, co są w lecie, takie krwiste, czerwone arbuzy. Nie mogę się doczekać tych arbuzów.
0: Czy wy też to czujecie? Ja już widzę tego arbuza przede mną. To ja jeszcze coś dorzucę do tej głosówki, żeby ten arbuz jeszcze był przez kogoś pokrojony na małe kawałeczki i żeby ten ktoś pestki usunął.
2: Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
2: Kraftowy kebab, Adana Kebab. Wyjątkowo smaczne dania w nowej restauracji w Toruniu. Z pieca i z patelni. Oryginalny kraftowy turecki kebab i Adana Kebab, przygotowywany przez rodowitych Turków. Dodatkowo dania kuchni polskiej, w tym kultowe smaki PRL-u oraz inne specjały, których grzech nie spróbować. Wszystko pyszne, a na deser dla dzieci zabawa w bawiajni. Kraftowy kebab z pieca i z patelni. Toruń, Suleckiego 2.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Auto stare, niesprawne, po wypadku, a może po prostu go nie chcesz? Jeśli ma trafić na złom, zrób to bez komplikacji. Autokasacja u Jacka. Odbieramy wszystkie rodzaje aut. Laweta gratis, gotówka na miejscu. Do tego najlepsze ceny i zaświadczenie o kasacji do Wydziału Komunikacji. Chcesz pozbyć się auta? Jest autokasacja u Jacka. Jeden telefon i po sprawie. Dzwoń 530 219 219. Więcej na autamyślnikskup.com.
5: I po reklamie.

0: BTS, to jest SK, tu się zaczynają wszystkie hity, no i dookoła, słuchajcie, same pokusy mamy. Dajecie znać głosówkami na Messengerze Radia SK, co was dzisiaj kusi, zróbcie to tak jak Darek.
1: Wiecie co?
0: No?
1: Sąsiad mnie podkusił. Tak zapachniało grillem, że szybko pobiegłem po swojego do garażu, rozpaliłem i już karkóweczka zjedzona.
0: No tak to z tymi sąsiadami jest, nie? Że niby nie zwracamy uwagi, co tam sąsiad na podwórku robi, ale jak wiatr zawieje i poczujemy zapach, to nam żołądek ściska z głodu. Podobnie jest przecież z tym, z remontem na przykład, nie? Jak sąsiad remont zrobi, to nagle dochodzimy do wniosku, że w sumie ten tynk to już się do wymiany kwalifikuje.

Ciężko się nie bujać przy tym numerze. Jamelia i hit zawsze na czasie na antenie Radia SK. No wczoraj to się narodziła nowa superstar. Poznaliśmy zwycięzcę tegorocznej edycji programu Mam Talent z naszym eskowym Jankiem Pirowskim w roli prowadzącego. Program wygrała Liza, która tańczyła ze swoim psem. I to było, słuchajcie, coś niesamowitego, bo ten pies naprawdę tańczył na scenie. On miał lepsze wyczucie rytmu niż nie jeden wujek na weselu. Ja wam polecam to obejrzeć. Na SK.pl mamy link do nagrania. No ten pies tańczy jak rasowy tancerz, słuchajcie. Jak ona go wyszkoliła, to ja nie mam pojęcia. Ja myślałem, że czymś niesamowitym jest, jak ja psa nauczyłem łapy podawać. A tutaj pies potrafi tańczyć i to jeszcze bez smaczków. Polecam to nagranie. A już teraz gram numer jeden ostatniej gorącej dwudziestki. Bibi Rexa w Radiu SK.

0: Bez on Boon w Radiu SK. On to nam potrafi naładować baterie przed nowym tygodniem. To są właśnie niedzielne hity na czasie, a dzisiaj, słuchajcie, mamy święto polskiej siatkówki. Przed nami najbardziej emocjonujący finał siatkarskiej Plus Ligi od 13 lat. Już dzisiaj decydujący mecz finału polskiej Ligi Siatkówki. Aluron CMC Warta Zawiercie kontra Bogdanka Luk Lublin. A czemu to jest najbardziej emocjonujący finał od lat? A to dlatego, że potrzebny jest piąty mecz, żeby wyłonić zwycięzcę. Bo w finale Plus Ligi gra się do 3 zwycięstw i aktualnie jest 2-2. Ale dzisiaj to decydujące spotkanie. Początek o 14.45, czyli już za 11 minut to spotkanie startuje. Jak się zakończy, to oczywiście dam wam znać, kto zostanie siatkarskim mistrzem Polski. No i oczywiście dobrze zagram. Za chwilę Lady Gaga w Radiu SK. Radio
1: SK. Autopromocja. Wiesz z kim. Wiesz kiedy. Ale nie wiesz, gdzie.
2: To będzie odlot ściśle tajny!
1: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
3: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
4: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony? Są. Nowoczesne akcesoria? Czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
8: Szukasz idealnej kostki brukowej? Wybierz asortyment marki Drogbruk w firmie Rombruk. Zapewniamy profesjonalne doradztwo, projekt gratis i aż 5 lat gwarancji. Zapraszamy, Jedwabno 33 koło Torunia. Zadzwoń 531 900 254.
9: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo.
10: Jak tak, to Allegro.
11: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
12: Wiecie, że 16 maja otwierają nową letnią strefę w Termach Uniejów?
13: Tak, będą koncerty Patrycji Markowskiej, Julii Żugaj i Zakopałe.
14: I nowe zjeżdżalnie, kolejka wodna, mini jeepy.
15: A do tego baseny, sauny i całodzienna zabawa. Wszystko w cenie. Kupujemy bilety.
16: Nowe otwarcie. Więcej na termyuniejów.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Kraftowy kebab, Adana Kebab. Wyjątkowo smaczne dania w nowej restauracji w Toruniu. Z pieca i z patelni. Oryginalny kraftowy turecki kebab i Adana Kebab, przygotowywany przez rodowitych Turków. Dodatkowo dania kuchni polskiej, w tym kultowe smaki PRL-u oraz inne specjały, których grzech nie spróbować. Wszystko pyszne, a na deser dla dzieci zabawa w bawiajni. Kraftowy kebab z pieca i z patelni. Toruń, Suleckiego 2.
19: I po reklamie.
20: SK.

0: dawna to wiem.
1: A wy od dawna to wiecie, że najlepsze imprezki zaczynają się w Esce. Nowy hymn męskiego grania, wszystkie hity też się u nas zaczynają. Ale tylko w Radiu Esca możecie zgarnąć podwójne zaproszenie na koncert Maty na PGE Narodowym w Warszawie 15 maja, czyli już w najbliższy piątek, i to będzie The Best Of. Mata zagra swoje największe hity w karierze. Jeśli chcecie tam być z osobą towarzyszącą i to jeszcze za darmo, warto być z Radiem Esca. Wpadajcie na esca.pl, tam za darmo się zgłaszajcie. Po prostu udowodnicie, że jesteście największymi fanami Maty albo takiego fana znacie i być może do was zadzwonimy i wam te bilety wręczymy. Esca.pl, tam darmowe zgłoszenia. Po 15 dzwonię w tej sprawie do kogoś z was, a wcześniej najnowsze newsy.

największymi fanami Maty albo takiego fana znacie i być może do was zadzwonimy i wam te bilety wręczymy. SK.pl, tam darmowe zgłoszenia. Po 15 dzwonię w tej sprawie do kogoś z was, a wcześniej najnowsze newsy.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: To co, Angela? Idziemy na rower?
7: Ale mój stary już nie daje rady.
6: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
7: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
6: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
8: Kup w Media Expert. W promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
10: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
9: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
11: Ten zabójca nie popełnia błędów.
9: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
14: I po reklamie.
15: Jest 15, Paulina Horbatowska, to jest SK News. Statek z hantawirusem dotarł na Teneryfę około 7 rano czasu polskiego. Pasażerowie z obywatelstwem hiszpańskim trafią do szpitala wojskowego w Madrycie. Pozostali zostaną objęci kwarantanną w swoich krajach, mówi główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski.
16: Takie osoby po prostu powinny być objęte kwarantanną. To już nie jest to nadzór, czyli taki łagodny sposób, tylko samoobserwacja. Kwarantanna to jest po prostu przebywanie w odosobnieniu przez ten 6 tygodni od momentu kontaktu.
15: Około 30 osób z załogi, w tym prawdopodobnie także polski kapitan Jan Dobrogowski, popłynie do Holandii, gdzie cały statek zostanie zdezynfekowany. Na Lubelszczyźnie trwa dogaszanie pożaru Puszczy Solskiej. W akcji uczestniczy dziś 200 strażaków i ponad 40 pojazdów. Prace polegają głównie na przekopywaniu pogorzeliska. Dodajmy, że spłonęło już 300 hektarów lasu. Łódzka Straż Miejska ma nowego funkcjonariusza na czterech nogach. Do służby dołącza koń Aquarius, zakupiony dzięki środkom z budżetu obywatelskiego. Zwierzę będzie patrolować okolice centrum i pomagać przy zabezpieczaniu imprez masowych.
17: A ja jeszcze dokładam dwa dobre newsy. Po pierwsze, do dnia na PS jeszcze bardzo daleko, bo dopiero minuta po 15. Witam Was w strefie.

Wolnej od słowa poniedziałek, a po drugie, ktoś z was za chwilę dostanie podwójne zaproszenie na koncert Maty na PGE Narodowym w Warszawie. Takie rzeczy tylko z Radiem SK. No i hity na czasie też są. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Wielkie wydarzenie. Koncert Maty na PGE Narodowym w Warszawie. Jego największe hiciory. Ja teraz takiego fana Maty namierzyłem. Tomek razem ze mną. Cześć Tomek.
1: Halo, dzień dobry.
0: To zdraź nam wszystkim, dlaczego ty jesteś takim fanem tego Maty. Co tam się wydarzyło?
1: No, byłem z dziewczyną. Jeszcze nie z dziewczyną, przepraszam. Byłem z znajomymi na koncercie na schodkach. Mm-hmm. No i w sumie to stała tam jakaś dziewczyna obok nas, poleciał kawałek Kiskam. No i tak zaczęliśmy sobie śpiewać. No i ja się z nią tam, bodajże zderzyłem lekko plecami, czy... No w każdym razie jakoś złapaliśmy razem kontakt. I tak sobie śpiewaliśmy. No co powiem, no ładna dziewczyna.
0: Ja wiem, ja już wiem przy którym fragmencie, bo to było pewnie coś takiego, posłuchaj.
2: Kocham cię mała,
1: skalasz moje serce. No, to skądś kojarzę.
0: Spojrzeliście sobie w oczy. Zakochała się nie tylko w gorącej dwudziestce, ale też w tobie. I tak się składa, że twoja dziewczyna Julia jest tu teraz razem ze mną. Cześć Julia.
3: Dzień dobry.
0: Hej. Ty potwierdzasz tę historię.
3: Potwierdzam, jak najbardziej.
0: A powiedz, czym on tobie tak zaimponował? Czy właśnie to, kocham cię mała, skradaś moje serce, już przepadłaś?
3: Od razu poczuliśmy wspólny vibe na tym koncercie.
0: I to się...
3: I poszliśmy dalej w świat.
0: No pięknie, i to się wszystko na macie na schodkach zaczęło. Słuchajcie, no, to piękna historia, naprawdę. Bardzo romantyczna. To ja mam dla was niespodziankę. Bo uwaga, już teraz, w tym momencie, na antenie Radia SK zgarniacie podwójne zaproszenie na koncert Maty na PGE Narodowym w najbliższy piątek.
1: Dzięki. Ja znowu się spodziewałem.
0: Znowu sobie spojrzycie w oczy przy tym numerze.
1: Na to liczę.
0: Halo Julia, czy ty tam jesteś?
3: Jestem, dziękujemy pięknie.
0: Dobra, to ja was już zostawiam poza anteną. Dobrej zabawy życzę, trzymajcie się.
3: Dziękujemy.
1: Dziękujemy pięknie.

0: Od tego numeru zaczęła się wielka światowa kariera Dua Lipy. A teraz karierę zacznie nowy numer.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Bo my się na nowościach znamy. My już przeczuwamy, co będzie hitem, co wam się może spodobać i robimy to codziennie. I teraz cofamy się o ponad 20 lat, bo to będzie odświeżony numer z 2002 roku. Wtedy Milky nagrała Just The Way You Are, a teraz David Guetta dołożył do tego numeru swoje trzy grosze. Tam dodał dobry bass, dobry beat. No i mamy hit na miarę 2026 roku. Milky, David Guetta, Just The Way You Are. Ten numer podbija teraz media społecznościowe, a wy go znacie z Radia S.

0: I to jest właśnie popołudniowy niedzielny odpoczynek z hitami na czasie. Kiedy można się położyć po obiedzie do góry brzuchem i nic nie robić, nie stresować się. Lana Del Rey, tak wam gra Radio SK. A tymczasem...
1: To bez komplikacji. Autokasacja u Jacka. Odbieramy wszystkie rodzaje aut. Laweta gratis, gotówka na miejscu. Do tego najlepsze ceny i zaświadczenie o kasacji do Wydziału Komunikacji. Chcesz pozbyć się auta? Jest autokasacja u Jacka. Jeden telefon i po sprawie. Dzwoń 530 219 219. Więcej na auta@skup.com.
2: I po reklamie.

aż palce zaczynają same stukać o kierownicę. Christian Marci w Radiu SK. Tak wam gramy w niedzielne popołudnie. Mamy jeszcze więcej takich dobrych, mocnych, imprezkowych numerów. Odpalajcie Radio SK w każdy piątek po godzinie 20. Warto, bo powróciło nasze kultowe pasmo SK Live Remix. Jeśli znacie SK, to wiecie, że to jest dobry program. Najpierw leci mix najlepiej zmiksowanych hitów na czasie, a potem antenę przejmują najpopularniejsi DJ-e na świecie, na czele z Arminem Van Burenem, który co tydzień gra show Estate of Trance. I nie dość, że gra, to jeszcze się do was odzywa. Potem antenę przejmuje też Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack i jeszcze kilku innych. Taki się nas właśnie zaczyna weekend z Radiem SK, a jeśli przegapiliście, to cały czas możecie tych miksów posłuchać, bo w naszej eskowej aplikacji na smartfony działa specjalna stacja radiowa SK Live Remix i tam dobre miksy hitów na czasie lecą non-stop. Za chwilę newsy w SC. No a potem coś imprezkowego też będzie. Justin Bieber i Nicki Minaj się pojawią.

0: worth it. Autopromocja.
1: No, według statystyk każdy ma znajomego, którego da się wkręcić.
2: Ha, nawet kilku.
3: Dobra, schowaj pani twarz i machaj pani.
4: Dobra.
3: A takie ciemne włosy do pani?
4: No, średnie.
3: Dobra, widzę panią. Machaj pani jeszcze.
4: No, macham.
3: Dobra, mamy to, proszę pani. Dobra, dziękuję, dziękuję, mamy to.
5: No Self kręca. Prawie łezka. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kekesa, Kamy i Wiktora.
2: I zgłoś znajomych na esk.pl.
0: Autopromocja.
6: Reklama.
0: Marian, a gdzie mogę kupić
6: ten... Na mediaexpert.pl.
0: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
6: Na mediaexpert.pl.
0: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
6: Barbara, na mediaexpert.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?

0: Kijów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90. Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, które będą pamiątką na lata, w tym konsole do gier wideo. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
1: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do minus 30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
2: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenia, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
3: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty.

0: Jest Bank. Siła przedsiębiorców.
1: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
4: Można poinformować po prostu.
5: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
6: No w sumie.
7: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: I po reklamie.
10: Toruń na czasie.
11: Marta Łysarska, jeżeli szukacie pomysłu na niedzielne popołudnie, no to mam dla Was kilka opcji. Na przykład możecie wybrać się do Kina Centrum na godzinę 17.15 do zobaczenia debiut reżyserski Kirsten Stewart, czyli Chronologia wody. 19.30 to Wolność po włosku. Jeżeli nie film, no to może stand-up Bartosz Gajda ze swoim programem Polecie pojawi się o godzinie 19.00 w Odnowie.
12: Zbliża się 16, to jest SK News, Paulina Horbatowska. Będzie śledztwo w sprawie śmierci sternika. To w związku z wczorajszym tragicznym zdarzeniem podczas zawodów skuterów wodnych w Płocku. Na rzece zderzyły się dwie maszyny. Zginął 18-latek. Drugi sternik, 54-latek, był trzeźwy i nie odniósł obrażeń. Dron został zabezpieczony i przewieziony na dalsze badania. Chodzi o bezzałogowca znalezionego wczoraj na polu w miejscowości Osieka niedaleko Bartoszyc, około 20 km od granicy z Rosją. Mundurowi ustalają, skąd wziął się dron i czy to możliwe, by przyleciał z Rosji. Fragment ciała wieloryba pobrano do badań DNA. Martwe zwierzę morze wyrzuciło na mieliznę w rezerwacie Mewia Łacha przy ujściu Wisły, niedaleko Mikoszewa, na Pomorzu. Mówi Jan Wilkanowski z Błękitnego Patrolu WWF.
13: Podjęto decyzję o przeniesieniu ciała, prawdopodobnie drogą morską. To przeniesienie ma na celu utylizację oraz pobranie fragmentów do dalszych badań.
12: Badania mają m.in. określić dokładny gatunek, który wpłynął do Bałtyku.
14: Weekend ciągle trwa, SK gra ciągle hity na czasie. Dopiero 16, jeszcze dużo czasu nam zostało. Ola pisze, że właśnie kuchnię zdążyła ogarnąć po obiedzie i siada na balkonie z herbatką w ręku. Wy też dawajcie znać, jakie macie plan na ostatnie godziny weekendu. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Chętnie przygarnę głosówki na Messengerze Radia SK. Chwalcie się, jakie przyjemne plany na to niedzielne popołudnie. A w naszych głośnikach już, Justin Bieber i Nicki Minaj. Numer, który jest hitem po festiwalu Coachella.

0: Teddy Swims, on też odpoczywa razem z nami, to jest Radio SK, to są niedzielne hity na czasie, tak wam gramy właśnie na ostatnie chwile weekendu, w sumie nie takie ostatnie, dopiero 17 minut po godzinie 16, dajecie znać, co do zrobienia macie dzisiaj w wolnym czasie, Mati i Kasia.
1: Hejka, moim planem na dzisiejsze popołudnie jest spacer nad jeziorkiem z moim pieskiem i pójdziemy może jeszcze na lody.
2: Hejka, tu Mateusz, pozdrawiam całą SK, ja się właśnie wybieram z moją ukochaną na spacer.
0: Czyli co, wyciągamy najlepsze niedzielne ubrania z szafy i ruszamy robić kroki. Wy też dawajcie znać głosówkami na Messengerze Radia SK, co macie dzisiaj w planach zrobić z tym

wolnym niedzielnym czasem po południu. Czekam na głosowy i gram Lady Gaga. Radio SK, the good girl in your dreams.

0: Katy Perry i jej fajerwerki. To jest Radio SK, to są niedzielne hity na czasie. Co robicie z wolnym czasem w to niedzielne popołudnie, Magda?
1: Za półtorej godzinki będę zmykać do pracy. No, ale wcześniej to byliśmy z narzeczonym i z pieskiem na spacerze, zjedliśmy obiadek, poopalaliśmy się trochę, no ale niestety trzeba też popracować. Hejka!
0: Czyli co, najpierw odpoczynek, a teraz będzie odpoczynek od siebie nawzajem. To też się czasem przydaje.
2: Promocja. Wiesz z kim, wiesz kiedy, ale nie wiesz gdzie.
3: To będzie odlot ściśle tajny.
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
4: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
5: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
6: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony są. Nowoczesne akcesoria czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
9: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
10: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
11: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
12: A właśnie, że pasuje.
13: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
14: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
15: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
16: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
17: Wiecie, że 16 maja otwierają nową letnią strefę w Termach Uniejów?
18: Tak, będą koncerty Patrycji Markowskiej, Julii Żugaj i Zakopałe.
19: I nowe zjeżdżalnie, kolejka wodna, mini jeepy.
20: A do tego baseny, sauny i całodzienna zabawa, wszystko w cenie. Kupujemy bilety.
21: Nowe otwarcie, więcej na termyuniejów.pl.
22: To będzie ostatnia reklama.
23: Kraftowy kebab, Adana Kebab. Wyjątkowo smaczne dania w nowej restauracji w Toruniu. Z pieca i z patelni. Oryginalny kraftowy turecki kebab i Adana Kebab, przygotowywany przez rodowitych Turków. Dodatkowo dania kuchni polskiej, w tym kultowe smaki PRL-u oraz inne specjały, których grzech nie spróbować. Wszystko pyszne, a na deser dla dzieci zabawa w bawiajni. Kraftowy kebab z pieca i z patelni. Toruń, Suleckiego 2.
24: I po reklamie.

To są hity na czasie w Radiu SK, a już dzisiaj wieczorem wielkie piłkarskie emocje. Ten mecz będzie oglądał po prostu cały świat. O 21:00 słynne El Clasico, FC Barcelona u siebie zagra z Realem Madryt i może sobie zapewnić mistrzostwo Hiszpanii. Wystarczy, że z Realem tylko zremisuje. I co ciekawe, to może być pierwszy raz w historii, kiedy Barcelona zapewni sobie tytuł mistrza w bezpośrednim spotkaniu z Realem. Jeśli to się uda, to tam w Barcelonie będzie wielkie świętowanie. Ja myślę, że Robert Lewandowski już teraz powinien Anię poprosić, żeby to ona jutro rano dzieci do szkoły zaprowadziła.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł. Teraz za jedyne 2099 z kodem taniej o 250 zł.

0: Nie masz Allegro Smart? To wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
2: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
1: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
2: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
3: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
4: Skoda. To będzie ostatnia reklama.
5: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
6: I po reklamie.
7: Jest 17. Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Jeżeli Zbigniew Ziobro jest w USA, w poniedziałek wystąpimy o ekstradycję, zapowiedział minister sprawiedliwości Waldemar Żurak. Były prokurator generalny miał być widziany na lotnisku Newark w New Jersey w Stanach Zjednoczonych. Sprawa jest rozwojowa, a wniosek ekstradycyjny może zostać złożony już na początku tygodnia. Groźny wypadek w Rokitnie w Lubuskiem. Pensjonariusz Domu Pomocy Społecznej wpadł do szamba. Strażakom udało się go uratować.
8: Strażacy wyciągnęli mężczyznę na zewnątrz. Był on przytomny. Cała akcja potrwała 15 minut.
7: Mówił Arkadiusz Kaniak, rzecznik lubuskich strażaków. Mężczyzna trafił do szpitala na badania. Nadchodzą zimni ogrodnicy. Między 12 a 15 maja w całym kraju możliwe wyraźne ochłodzenie. Synoptycy

0: Ostrzegają, że nocami temperatura przy gruncie lokalnie może spaść nawet do minus 3 stopni, szczególnie na południu i wschodzie kraju.
1: A dosłownie przed sekundą poznaliśmy siatkarskiego mistrza Polski po naprawdę zaciętym finale. Złoty medal Plus Ligi trafia do Aluronu CMC Warty Zawiercie. Także gratulujemy serdecznie. Warta wygrała 3-1 z Lukiem Lublin. Na poprawę humoru dla fanów z Lublina gramy hity na czasie. Na poprawę humoru dla wszystkich, bo dzień na P jeszcze daleko. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

kultowy hit Ozon w Radiu SK. A kojarzycie teledysk do tego numeru? Ja przypomnę, ci panowie najpierw wbiegają na lotnisko, siadają za sterami samolotu, a potem tańczą na skrzydle w czasie, gdy ten samolot leci. I my wam coś takiego możemy załatwić. Znaczy spokojnie, nie będziemy tańczyć na skrzydle, wszystko będzie na legalu i za darmo. Ale my wam odlot załatwimy. Odlot ściśle tajny w Radiu SK. Nasza akcja powraca. Możecie przeżyć razem z nami podróż w nieznane. Wiecie, kiedy lecicie, wiecie z kim, ale nie wiecie dokąd. I na tym ta zabawa polega. Wiadomo, że gdzieś za granicę, w jakieś fajne miejsce i że na weekend. I że SK wam wszystko stawia. A to gdzie polecicie, to dopiero się dowiecie na samym lotnisku, jak już na to lotnisko przyjedziecie. Spokojnie, my wam powiemy, co spakować. Już jutro o poranku w Radiu SK pierwsza podpowiedź, gdzie polecimy i rozdamy pierwsze podwójne zaproszenie. Jeśli chcecie odlecieć razem z Radiem SK w nieznane, pobierajcie aplikację Radia SK na smartfony, bo tylko tam za darmo możecie się do tej zabawy zgłosić.

0: Kuban Izalia w Radiu SK. Gramy niedzielne hity na czasie i nie wszyscy, słuchajcie, dzisiaj odpoczywają. Niektórzy pracują, żeby inni mogli mieć przyjemne niedzielne popołudnie. Jeśli nie chce wam się w niedzielę gotować, to wtedy zamawiacie pizzę, a w drzwiach ukazuje się Adam, który jest razem ze mną. Cześć, Adam.
1: Witam serdecznie, witam wszystkich. Niedzielne fajne popołudnie.
0: Adam dzisiaj rozwozi pizzę. Jak tam praca idzie?
1: Praca idzie jak na speedzie. Generalnie rozwożę ludziom dobrą nowinę. Pracuję w pizzerii włoskiej, ale pizzę chabańską też mam przywiozę na terenie Bydgoszczy i okolic.
0: A, okej. Okay. A do której dzisiaj w pracy?
1: Podejrzewam, że jak Bóg da, to do północy nawet.
0: A słuchaj, a klienci dają ci jakieś tam napiwki, czy nie bardzo? Jak to u ciebie bywa z tym?
1: Powiem tak, teraz dużo jest dowozów opłaconych już online albo kartą, ale napiweczki też się zdarzają, jak najbardziej.
0: A słuchaj, no to w takim razie, jako że jesteś bohaterem niedzieli, że te pizze dowozisz, to ja mam dla ciebie coś, gdzie te pieniądze z napiwków będziesz mógł schować. Mam eskową nerkę dla ciebie.
1: O, kapitalnie, nie na moje uszy.
0: No i super. I jeszcze jakieś drobne gadżety.
1: Jeszcze powiedz, że ta nerka jest pomarańczowo-niebieska, to będę w sztos.
0: No, ja nie wiem skąd wiedziałeś, ale tak, jest eskowa.
1: Domyślna bestia ze mnie. Pozdrawiam wszystkich serdecznie, miłego wypoczynku i bawcie się dobrze.
0: Dobrej pracy, pozdrawiamy wszystkich bohaterów niedzieli, którzy dowożą jedzenie, kiedy nam się nie chce gotować. Zostańcie z Eską, za chwilę gramy kolejny hity na czasie. Będzie między innymi bardzo przyjemna bletka.
2: Radio SK. Reklama.
3: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
4: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
5: Muzeum Fabryka Czekolady Wedel. Można...
6: I to razem
7: przyjemnie spędzić czas.
6: Ale pachnie.
5: Spróbować czekolady.
7: Mm, poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
6: O, wow!
5: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
8: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
9: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
10: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
9: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
10: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Auto stare, niesprawne, po wypadku, a może po prostu go nie chcesz? Jeśli ma trafić na złom, zrób to bez komplikacji. Autokasacja u Jacka. Odbieramy wszystkie rodzaje aut. Laweta gratis, gotówka na miejscu. Do tego najlepsze ceny i zaświadczenie o kasacji do Wydziału Komunikacji. Chcesz pozbyć się auta? Jest autokasacja u Jacka. Jeden telefon i po sprawie. Dzwoń 530-219-219. Więcej na autamyślnikskup.com.
13: I po reklamie.

Jesteśmy dobrze nakręceni na nowy tydzień. Jest energia. Jazzy w Radiu SK. To są niedzielne hity na czasie. Za 6 minut będzie godzina 18 i najnowsze newsy w SC. Warto zostać z nami, bo powiemy o nowym siatkarskim mistrzu Polski. No i będzie też ważne przesłanie dla wszystkich pracujących. Jeśli jutro rano nie będzie wam się chciało iść do pracy, to pomyślcie, że ósmoklasiści mają troszkę gorzej.

0: Reklama.
1: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony? Są! Nowoczesne akcesoria? Czekają! Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to! Nie czekaj na ostatnią chwilę! Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak. Tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
3: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
4: Keno kręci nas już 18 lat.
5: A my się rozkręcamy.
4: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
6: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
7: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
6: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
5: Ale to kręci.
4: I tak nieustannie od 18 lat.

0: Wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
1: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
2: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
1: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
3: Ale to kręci!
0: I tak nieustannie od 18 lat.

0: aplikacji i na lotto.pl.
1: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
2: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
4: A właśnie, że pasuje.
5: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
6: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU. Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
7: To będzie ostatnia reklama. Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
8: I po reklamie. Toruń na czasie.
9: Marta Łazarska, już jutro startuje majowy boom poetycki w Akademickim Centrum Kultury i Sztuki od nowa. No i na jutro możecie zaplanować sobie kino na boomie. Tutaj nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej. O godzinie 19 slam w Odnowie. Przypomnę, że cały czas trwa także Artus Festival i już w najbliższy czwartek koncertowo będzie to Sztywny Pal Azji o godzinie 19. Cały program festiwalu znajdziecie na artus.torun.pl.
10: Jest 18, Paulina Horbatowska, to jest SK News. Aluron CMC Warta Zawiercie mistrzem Polski. Siatkarze z Zawiercia przypieczętowali pierwszy w historii tytuł. W decydującym piątym meczu w Sosnowcu pokonali obrońców.

Że się z Realem Madryt w hicie 35. kolejki La Ligi. Wiadomo już, że w spotkaniu nie wystąpi Kylian Mbappé. Egzaminy z polskiego mają już za sobą maturzyści, teraz czas na ich młodszych kolegów. Już jutro pierwszy z trzech testów w ramach egzaminu ósmoklasisty. Egzamin startuje o 9 i potrwa 150 minut, czyli o 30 więcej niż do tej pory.

0: Reklama.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do prac. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
4: A w tobie?
3: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
5: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
6: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
7: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
8: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
9: A właśnie, że pasuje.
10: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl, ukośnik

0: Poradnik specjalistki i dowiedz się więcej.
1: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
2: Keno kręci nas już 18 lat.
3: A my się rozkręcamy.
2: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
4: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
5: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
4: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
3: Ale to kręci.
2: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Wiecie, że 16 maja otwierają nową letnią strefę w Termach Uniejów?
7: Tak, będą koncerty Patrycji Markowskiej, Julii Żugaj i Zakopałe.
8: I nowe zjeżdżalnie, kolejka wodna, mini jeepy.
6: A do tego baseny, sauny i całodzienna zabawa. Wszystko w cenie. Kupujemy bilety.
7: Nowe otwarcie. Więcej na termyunieju.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenia, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
11: I po reklamie.

sky. No hesitation.

0: Reklama.
1: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można
5: i to razem przyjemnie spędzić czas,
6: ale

0: pachnie.
1: Spróbować w czekolady.
2: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
0: O, wow!
3: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj. Nowa sofa, dodatki, a może meble do ogrodu? Skorzystaj z wiosennych okazji. W Black Red White rabaty do 50% na meble, dodatki i zakupy w 20 ratach 0%. Tylko do 10 maja. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
4: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo.
5: Jak tak, to Allegro.
6: W ten weekend Pulsie 2. Każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
7: Keno kręci nas już 18 lat.
8: A my się rozkręcamy.
7: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
9: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
10: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
9: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
8: Ale to kręci.
7: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
13: I po reklamie.

0: Reklama. W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
1: I po ramie. Numer 1 w Toruniu.

0: News. Margaret, dzisiaj u nas w naszym studiu z premierą swojego nowego numeru, który jest trochę o tym, żeby najpierw zaakceptować siebie. A świat często nam to utrudnia.
1: Ojejku, no świat nam przede wszystkim to utrudnia, bo świat nam daje tą kontrę, że my po prostu patrzymy sobie na tym Instagramie na czyjeś życie, które jest lepsze, ładniejsze, ładniej sfotografowane i nam się wtedy w tej kontrze coś po prostu w głowie tam zaczyna wydawać. Ja też staram się po prostu zawsze wracać wtedy do tego, że wiem, że to, nie, że to jest iluzja, że każdy z nas ma, ma swoje jakieś problemy, ale chyba po prostu bym wróciła, właśnie tak bym się odwróciła teraz od

ja też staram się po prostu zawsze wracać wtedy do tego, że wiem, że to, nie, że to jest iluzja, że każdy z nas ma, ma swoje jakieś problemy, ale chyba po prostu bym wróciła, właśnie tak bym się odwróciła teraz od

0: właśnie w warstwie lirycznej ze swojego ciała, z tego jakiegoś takiego, że to jest tak dla mnie takie dziewczyńskie wychodzenie na imprezę i szykowanie się przed tą imprezą, to jest takie chcę się taka poczuć super i po prostu sobie tańczę, jednocześnie malując się przed wyjściem z moimi przyjaciółkami na przykład, że i to jest tego typu emocja, tego typu energia, z którą wchodzę w ten nowy rozdział muzyczny i cieszę się, że właśnie to jest takie wprost radosne, bez powodu, bez jakiegoś tak ukrytego drugiego dna, nie? Że to jest po prostu o radości i celebrowaniu siebie. No i myślę, że ta piosenka też trochę wyłuskuje, trochę śmieję, że to jest taka oda do tyłka, bo trochę jest, bo ja tam zaczynam słowami cały ten utwór. Hey, see you looking in my eyes, can't stop thinking about my ass, I can't blame you cause it's nice. I to znowu powrót do tej po prostu trochę cielesności, do akceptowania siebie, ale w takim wydaniu, że po prostu cieszę się. Lubię siebie, lubię swoje ciało, lubię się nim cieszyć, lubię tańczyć i wytańczać wszystkie emocje. No i to jest o tym. Dużo jest tam radości.
1: A dużo zajęło ci czasu dojście do tego wniosku, że się cieszysz ze swojego ciała, że je akceptujesz, że je doceniasz i że ono jest właśnie od tego, żeby wyrażać głównie radość. Bo wiesz, to nie jest łatwy proces.
0: To nie jest łatwy proces i dobrze, że powiedziałeś, że to jest proces, bo to nie jest tak, że też tak się czuję codziennie po prostu, że w ogóle my kobiety żyjemy też w cyklach i po prostu nie ma co gadać, że są po prostu dni, w których myślę, że będę puszczała sobie tę piosenkę, żeby sobie dodać tej energii i dodać sobie tego tego slejowania, ale faktycznie w momencie, w którym to pisałam, to tam byłam.
1: To dobrze, no to jest dobry objaw, tak. Dlatego to czuć z tego kawałka. Let You Talk About It to jest w ogóle tytuł tego numeru, który zapowiada, jak już sama powiedziałaś, trochę nowy rozdział i nową erę. I teraz pytanie, za które być może się obrazisz, ale mam nadzieję, że nie. Ja tam trochę słyszę brzmienia z Cool Me Down na przykład i z tego okresu. Ale mówię o brzmieniu, nie mówię o w ogóle przekazie i o Margaret jako takiej, ale klimat i atmosfera.
0: Wiesz co, w ogóle się nie obrażam, bo ja też w ogóle też lubię, kurde, te rzeczy, które robiłam wcześniej, po prostu się pozmieniałam ja bardzo, ale też wyczuwam w tym, nie słyszę tego muzycznie, ale wyczuwam w tej intencji takiej po prostu, że ten pop jest wprost radosny, że tam na przykład przy Tańcz Głupia, który zresztą bardzo lubię do tego wracać, że tam właśnie mamy to drugie dno, że ta piosenka jest w jakimś sensie radosna i energetyczna, ale
1: trochę ma mrok.
0: Ale ma dużo mroku w sensie, tak. Ma dużo mroku w sobie, ale Let You Talk About It jest po prostu kawa na ławę, jestem dzisiaj wesoła, dzień dobry, do widzenia, no i o co ci chodzi. I to jest taka emocja, którą ja po prostu ostatnio też taką reprezentuję i chciałabym po prostu puścić dalej, chciałabym, żeby po prostu tak ludzie szerzej też mogli się też tak poczuć. A nawet jak się tak nie czują, to żeby właśnie piosenka im to dała.
1: Zwłaszcza, że my potrzebujemy takich numerów. Mamy dużo numerów do myślenia, dużo numerów z drugim dnem,
0: tak.
1: A ciągle trochę podchodzimy do kawałków, które są wprost optymistyczne, radosne i bardzo nam potrzebne, zwłaszcza patrząc na przykład na to, co się dzieje za oknem, mamy tak. -10 i wieczną szarość w Polsce, że to takie trochę głupio się przyznać, że to jest właśnie taki kawałek, który sobie włączam. Ja bardzo dużo włączam takich numerów i bardzo często ich szukam.
0: Tak, ja jestem dokładnie tą samą dziewczyną, która jak jest jej gorzej, to włączam sobie właśnie piosenki, które mi dodadzą, a nie będą mi jeszcze odejmowały od tego humoru. I faktycznie jest coś w tym, że my tak bierzemy uśmiech i radość i szczęście za coś mniej ważnego i istotnego i głębszego niż smutek. I wydaje mi się, że to jest pułapka po prostu, bo koniec końców, no nie wiem, czy fajniej przeżyć życie będąc takim uduchowionym i smutnym, czy może po prostu lekko i radośnie. Ja byłam i tu i wolę lekko i radośnie.
1: Wydaje mi się, że to też wynika z tego, że mamy takie poczucie, że radość i uśmiech jest pewną stałą w naszym życiu, czymś, co się dzieje cały czas, a te gorsze momenty są chwilowe, a to jest nieprawda. Jak się na to spojrzy,
0: właśnie
1: to czasami
0: jest
1: jeden do jednego i jest odwrotnie.
0: Że jest odwrotnie, my też mamy tendencję do... No, ale to jest po prostu ludzkie, nie? Że do zamartwiania się na przykład. Ja też tak mam, że się zamartwiam na zaś. A później na przykład się okazuje, że jak wydarzają się w naszym życiu różne sytuacje i jak odejdą nam te wszystkie rzeczy, o których my się teraz martwimy, ale nie wiem, musimy zawalczyć o życie,

0: bardzo często ostatnio mój bębniarz miał po prostu wypadek na motorze i ma problemy z nogą i miałam z nim taką rozmowę bardzo pouczającą dla mnie. Mówi, kurde Gosia, idę teraz po ulicy i mam taką dopaminę, taki strzał dopaminowy, tak się cieszę, że idę. I my o tym często faktycznie zapominamy, bo lubimy się pozamartwiać, a co ta tam... tamta, co ona tamta wyprawia, a tutaj zimno, a tu, i jakby to też jest o naszej rzeczywistości, tak jest, ale no ja będę po prostu starała się tym moim nowym rozdaniem trochę tą rzeczywistość tak kolorować, w bardzo jasnych i pastelowych kolorach, chociaż mówię teraz o tej piosence, ale album oczywiście będzie miał swoje różne zakręty, bo jest też podzielony muzycznie na trzy części i to będą trzy mini albumy.
1: Body, Voice, Mind.
0: Body, Voice and Mind, tak. Zaczynamy od tego tańca, więc jest tak po prostu tanecznie, energetycznie i radośnie, ale rozkminki też będą w części dalszej.
1: To jest coś, czego też myślę potrzebujemy dla równowagi takiej w życiu.
0: W ogóle
1: czasem
0: centrum.
1: Rozkminę, żeby docenić to, o czym powiedziałaś, że jest jakieś szczęście, jakaś radość, którą warto generować tak często, jak się da.
0: Tak. Tak, generalnie poszukiwanie centrum i w ogóle, gdzie to centrum jest. Znowu jestem Małgorzata Coelho, ale trudno, tak mam. Że to jest jakby chyba w ogóle najważniejsze dla mnie w życiu po prostu cały czas, żeby trzymać się centrum, żeby nie przesadzić w każdą ze stron, bo to jest chyba jakieś takie największe moje ostatnie... no, że po prostu ekstrema nie są zdrowe, nie są fajne, są bardzo jakieś, są bardzo...
1: Dają też dużo emocji, dużo dopaminy też dają.
0: Dopaminy,

0: I czy zaśpiewasz na przykład coś bardziej jazzującego? A czy będzie drugi Blejak? I ja sobie myślę, że to moje centrum teraz, w którym jestem, to jest właśnie te wszystkie rzeczy razem. W sensie, że to nie jest tak, że ja teraz skończę z popem i zaczynam nową erę rapową, że ja już jestem tym wszystkim i że ja już niczego nie zamykam, niczego nie kończę, z nikim się nie żegnam, tylko po prostu tak troszkę przytulam te wszystkie wersje siebie, które były wcześniej, które w sobie teraz odkrywam na nowo, no bo na przykład takie brzmienie bardziej klubowe, mimo rzeczy wielu, które robiłam, no to dla mnie jest coś nowego. I faktycznie ta epka pierwsza, która jest o tańcu, o ciele, będzie epką bardziej taką klubową, taneczną.
1: A w życiu też znalazłaś swoje centrum? Bo teraz była taka przerwa, nie mieliśmy trochę Margaret. Czy to też jest odnalezienie centrum, że po prostu czasami mówisz sobie, dobra, teraz potrzebuję czasu, kiedy mnie nie będzie i jesteś z tym okej, bez stresu, a co jeśli ludzie zapomną? A wiesz, bo to się pojawia w głowie.
0: Tak, to się pojawia w głowie, tym bardziej w tych czasach, w którym wszystko nas po prostu atakuje z tego telefonu i ja też mam bardzo często takie uczucie FOMO, że kurde, tu mnie nie ma, tam mnie nie ma, tutaj się dzieje, a ja po prostu zarosnę zaraz tym mchem. ale też wiem, że to jest po coś, co mnie buduje i to są te momenty, w których ja mnie nie ma jakby tak widocznie, ale ja jestem bardzo wtedy w procesie twórczym i wiem, że też nie da się połączyć tych procesów. W sensie kreowanie jest tak intymnym procesem, a później wydawanie muzyki i bycie w takim tą wersją siebie ekshibicjonistyczną, że to trudno jest łączyć, więc ja bardzo lubię te okresy, w których się troszkę zaszywam w swoich czterech kątach i mam ten czas na kreację, bo to jest w sumie mój ulubiony moment kreowania, no, rzeczy.
1: I to jest chyba rzeczywiście domena w tej chwili większości artystów, którzy są, jest premiera, trasa koncertowa, przerwa,
0: że to
1: bo jakimś robię
0: cyklem.
1: Coś nowego.
0: Tak, tak, tak, że to jest jakimś cyklem, bo faktycznie robienie tego wszystkiego naraz, że zmienianie tych ról jest bardzo, bardzo trudne.
1: Ale mam wrażenie, że byłaś w tym przez chwilę, tak, kilkanaście lat temu.
0: Tak.
1: I chyba można od tego trochę oszaleć.
0: No właśnie, można od tego trochę oszaleć, bo z jednej strony, nie wiem, jesteś w studio i naprawdę trochę grzebiesz w sobie. To trochę nieraz dla mnie jest, więc będę mówiła o sobie, że jest to jakaś forma terapii. Nie mówię, że piosenki, o których piszę i te teksty są jeden do jeden, co się dzieje u mnie w życiu, bo to nie
1: emocji.
0: Jest. Ale, dokładnie, ale jakby zawierają się tam sentencje czy słowa, w które ja wierzę, które są mną i tak dalej, więc to jest trochę
1: terapeutyczne.
0: Te słowa, dokładnie. Więc byciu w tych dwóch światach naraz jest naprawdę można oszaleć, bo z jednej strony dotykasz duszy, a później masz być po prostu jakimś takim frykiem social mediowym i wiesz, i tutaj
1: chodzić z wywiadu na wywiad, no, ze ścianki na ściankę.
0: I to jest, to po prostu, to są dwa różne światy i to sobie przeczy, więc to byciu w takich cyklach dla nas artystów, myślę, jest ważne i potrzebne dla, no właśnie dlatego bycia w centrum, że to wszystko ma swój czas.
1: Powiedziałaś o zamartwianiu się. Czy zdarza ci się jeszcze zamartwiać o premiery piosenek? To znaczy, zrobiłaś wszystko, co mogłaś, jest teraz premiera i co się dalej wydarzy? Myślisz czasem o tym naprzód, czy się oduczasz tego, mówiąc sobie, zrobiłam wszystko najlepiej, jak się da. Teraz to już, no sorry, nie mam na to wpływu.
0: Tak. Tak, myślę, że uczę się, to jest dobre słowo.
1: A to jest bardzo trudne,
0: to jest bardzo trudne, bo oczywiście chciałoby się zawsze, może jeszcze coś mogę zrobić, może jeszcze, nie wiem, może jeszcze takie, może jeszcze tak to wypromujmy, może jeszcze zróbmy to. Ale faktycznie ja zawsze mam moment, dzień premiery jest dla mnie takim dniem smutnym akurat.
1: Dlaczego smutnym jest dzień premiery?
0: No bo to jest taki dzień, bo do momentu premiery to jest tak, że wow, jeszcze nikt o tym nie wie, że jest taka ekscytacja, ten utwór jeszcze nie wyszedł i tak trochę nie wiadomo, jak ludzie na niego zareagują. No a premiera też takie, o dobra, wszyscy wiedzą.
1: No ale przy premierze przynajmniej dostajesz komentarze od swoich słuchaczy, którzy mówią, wow, Margaret, super, czekałam na ten numer.
0: I to mnie stresuje.
1: Boisz się odpalać wtedy Instagrama,
0: tak,
1: mediów społecznościowych i YouTube'a?
0: W dzień premiery zazwyczaj staram się, nie zawsze mi się to udaje, ale staram się na przykład odkładać telefon i w ogóle go nie mieć. I na przykład zawsze staram się, proszę kogoś, żeby ktoś inny włożył tego posta z mojego teamu. W sensie ja go przygotuję, tam napiszę wszystko, ale Ja nie chcę na to patrzeć. Nie wiem, czemu tak mam.
1: Ale a prosisz też kogoś, żeby ci wyselekcjonował kilka rzeczy, tak żebyś miał jakiś ogląd sytuacji, żeby zajrzał tam za ciebie i potem dał ci taką pigułkę.
0: Tak,

0: Zobacz, Małgosia, jest tak.
1: To zawsze piszę wieczorem do Adriana i piszę do Adriana, no jak tam? No i on wtedy pisze, no jest super tam, mega się podoba coś tam. I jak on mi mówi, że super, mega się podoba, to ja wtedy tak, no może wejdę, może ten. A jak tak mówi, że no, że fajnie, że tutaj pracujemy, to wtedy nie wchodzę.
0: Jest już ukuty język na to, czy jest dobrze, czy mogłoby być lepiej.
1: Nie, ale zazwyczaj ten po prostu moment premiery jest jakiś taki bardzo... No tak naprawdę taki intymny, ja sobie, jest to często porównywane do jakiegoś takich porodów, ale jest to jakieś dziecko.
0: Jakieś dziecko dodajesz,
1: jest jakieś dziecko
0: światło.
1: I on jak wychodzi na ten świat, no to ten dzień narodzin jest taki, no że muszę na siebie uważać, że tak powiem, że wtedy jestem jak z tym przysłowiowym jajkiem, więc tak lubię na przykład sobie sadzić kwiatki, o.
0: Ale to jest, myślę, bardzo cenna lekcja dla młodych artystów, którzy wchodzą i oni jeszcze tego nie wiedzą, co ty już wiesz po tylu latach bycia tu, gdzie jesteś, że czasami trzeba sobie zrobić krok wstecz dla własnych emocji i dla własnego dobrostanu.
1: Bo to po prostu nic nie zrobi dobrego ani złego, w sensie, bo ja mówię o tej sytuacji w dwie strony. Kiedyś, bo to jest jak kredyt w banku. Jak wydajesz numer i spływa na ciebie cały ogrom braw i oklasków i ty zaczynasz się w tym pławić i zaczynasz mówić, oj, to jest super, Boże, oni wszyscy mówią, że jest mi super. No i chodzi o to, że ten pik dopaminowy, on później zjeżdża jednak na dół.
0: Najgorsze
1: jest
0: to.
1: I to jest zawsze kosztem. A jak na przykład wkręcisz się, że ojejku, jest źle, nie wiem, chciałabym mieć więcej komentarzy, fajniejszych, lepszych, żeby ktoś to bardziej docenił, no to też masz później zjazd, więc ja w ogóle po prostu staram się nie robić tych górek.
0: To jest zjawisko, w którym ja się zakochałam, zresztą nie tylko ja, bo pół TikToka się zakochało, pół internetu się zakochało, a oni są pionierami na skalę Polski, mam wrażenie. ASMR. Jeżeli jeszcze nie wiecie, to zaraz się dowiecie. W naszym studiu dzisiaj Klaudia Leclerc i Jarosław Antoniak. Dzień dobry, cześć.
2: Dzień dobry, witamy serdecznie.
1: Dzień dobry, witamy serdecznie, bardzo dziękujemy za zaproszenie.
0: Ja wam najpierw oddam głos, bo co z tego, że ja wytłumaczę, czym jest ASMR, skoro ja się tym nie zajmuję. A nie każdy, kto nas słyszy teraz, wie, o czym mówimy, więc może wy to najlepiej zdefiniujcie.
3: ASMR to jest skrót od Autonomous Sensory Median Response, co jeszcze bardziej komplikuje, ale jest to samoistna odpowiedź meridianów czuciowych, czyli uczucie takiego mrowienia, które zaczyna się w głowie i promieniuje na cały organizm. I o ile zostało ono nazwane dopiero w 2010 roku, to jest z nami od zawsze. Już jak byliśmy dzieckiem, to doświadczaliśmy właśnie tego uczucia, kiedy mama do nas szeptała bajkę na dobranoc, czy na przykład jak rysowaliśmy sobie jakieś szlaczki czy litery z kolegami czy koleżankami, bawiąc się w dzieciństwie, to wtedy czuliśmy takie delikatne mrowienie i to było właśnie ASMR.
2: Takie to przytulanie przez rodziców to tak samo wywoływało ASMR.
3: Tak, i co jest ważne, ASMR ma potwierdzone działanie prozdrowotne, uspokaja, wycisza, pomaga w zasypianiu, obniża tętno, więc tych pozytywnych aspektów ASMR jest bardzo dużo.
2: I najważniejsze, nie szkodzi.
0: I to jest tak, że wy to ASMR, i teraz szukam tutaj dobrego słowa, prezentujecie za pomocą dźwięków.
3: Tak, co jest ważne, to ASMR dotyczy wszystkich bodźców, więc może być wizualne, może być słuchowe właśnie, może być dotykowe. My się koncentrujemy na tych wizualnych i na tych słuchowych, czyli na przykład w momencie, kiedy widzimy, że coś robi i sam obraz nam sprawia przyjemność, jak na przykład widzimy morze i się relaksujemy. Czyli niektóre osoby, które nie mogą słuchać dźwięków, często mówią, że cięcie piasku kinetycznego ich relaksuje, więc oglądają cięcie piasku kinetycznego, więc my się koncentrujemy na tej wizualnej i dźwiękowej, ale ASMR jakby dotyczy wszystkich zmysłów.
2: Tak, nawet smakowych. I o dziwo, Marcel Prost w swojej powieści W poszukiwaniu straconego czasu.
0: Zapach słynny.
2: Tak, no to nawet i zapach to raz, a dwa smak tych maczanych magdalenek w herbacie.
0: Dzięki którym wrócił do wspomnień z dzieciństwa.
2: Dokładnie tak, dokładnie.
3: Tak, i czasem jest tak, że nawet jak czujemy jakiś zapach i kojarzy nam się z jakąś osobą, którą kochaliśmy albo kochamy, to w ogóle takie ciarki i przyjemne uczucie to właśnie jest ASMR.
0: Słuchajcie, czy jeżeli ja słucham piosenki, która wywołuje u mnie tak zwane ciary, to to już jest ASMR? Nie, to jest właśnie ta odpowiedź organizmu?
2: Nie, to jest frisson, czyli to jest bardzo porównywalne zjawisko, natomiast muzyka nas nakręca, pobudza do działania, a ASMR wycisza. Jest to niesamowite, bo nikt nie jest

0: stanie jeszcze tego, w związku z tym, że nasz mózg jest bardzo skomplikowanym tworem, to nikt jeszcze w 100% nie wytłumaczył i nie zrozumiał, jak to działa, że jedno nas pobudza, pomimo że powoduje ciary, a drugie uspokaja.
1: Tak, ale często artyści już wykorzystują ASMR w swoich utworach i korzystają z tej nauki.
0: Tak, Billie Eilish chociażby jest tutaj przez wszystkich twórców ASMR i badaczy traktowana jako taki guru ASMR-owe guru w muzyce.
2: Chociażby przez szepty, które tam czasami tak stosuje w swoich kawałkach.
0: Tak, i nagrywanie w sypialni. Wielu twórców ASMR właśnie nagrywa w sypialni, żeby tak wyciszyć i taką intymną atmosferę zapewnić swojemu odbiorcy.
2: To jest też tak, że tak jak powiedzieliście już, to ma właściwości terapeutyczne. Na przykład leczenie bezsenności chociażby odbywa się właśnie przy pomocy ASMR.
1: Tak, to jest niesamowite, bo oczywiście o ile ASMR w terapii nie ma jeszcze potwierdzonych jakby badań, to często jest tak, że pomaga osobom w właśnie bezsenności, jak mówisz, w zasypianiu, w uspokajaniu, poprawia koncentrację. Bo co jest ważne, w dzisiejszych czasach, jak jesteśmy bardzo pobudzeni, niespokojni,
0: przebodźcowani,
1: to potrzebujemy coś takiego, co nas wyciszy. Jak kiedyś było właśnie rock and roll, który był taką odpowiedzią tamtych czasów.
0: Tak, niektórzy właśnie wysnuwają taką śmiałą tezę, że ASMR w czasach obecnych jest porównywalny do rock and rolla lat 50. Czyli wtedy rock'n'roll pomógł zwalczyć to takie surowe wychowanie, walkę z nierównościami społecznymi i tak dalej, to teraz potrzebujemy czegoś odwrotnego, takiego wyciszenia, uspokojenia i nie ma lepszego narzędzia, jakim od ASMR.
1: Tak, i o ile cisza sama w sobie jest nienaturalna dla naszego mózgu, to ważne jest, żeby mieć taką lekką stymulację i to jest właśnie polecane dla uczniów, zresztą mamy bardzo dużo uczniów, którzy odrabiają zadania domowe, uczą się, bo to pomaga w kreatywności, właśnie taki uspokojony mózg. Kiedy jesteśmy niespokojni, zdenerwowani, to ciężko nam być kreatywnym, a to pomaga się wyciszyć i skoncentrować i wtedy mamy tą przestrzeń, żeby działać dalej. I co jest ważne, to warto też zastanowić się, bo często jest tak, że po nauk sięgamy w momentach takiego stresu albo takiego niepokoju, że na przykład zakupoholizm.
2: Albo zajadamy stres.
1: Właśnie, zaburzenia odżywiania. Ja na przykład mózg, kiedy jesteśmy niespokojni, zdenerwowani, to ciężko nam być kreatywnym, a to pomaga się wyciszyć i skoncentrować i wtedy mamy tą przestrzeń, żeby działać dalej. I co jest ważne, to warto też zastanowić się, bo często jest tak, że po nauk sięgamy w momentach takiego stresu albo takiego niepokoju, że na przykład zakupoholizm.
2: Albo zajadamy stres.
1: Właśnie, zaburzenia odżywiania. Ja na przykład w

0: przestrzeń, żeby działać dalej. I co jest ważne, to warto też zastanowić się, bo często jest tak, że po nauk sięgamy w momentach takiego stresu albo takiego niepokoju, że na przykład zakupoholizm.
1: Albo zajadamy stres.
0: Właśnie, zaburzenia odżywiania. Ja na przykład w

0: też zjawisko tak zwanego białego szumu, prawda? To też, mam wrażenie, ma duży związek z ASMR. Niektórzy ludzie, są nawet takie specjalne playlisty biało-szumowe na zaśnięcie. Tak jak powiedziałaś, cisza nie jest zjawiskiem naturalnym do wyciszania się takiego pełnego wbrew pozorom.
1: Tak, i to, co mówisz, jest cudowne. I co jest ważne, to ASMR zostało nazwane w 2010 roku, ale już wcześniej osoby szukały filmów wykorzystujących szept, który jest taki niezrozumiały, i one się nazywały szepczące filmy, które pomagały właśnie zasnąć, zrelaksować się. I dopiero Jennifer Allen w 2010 roku postanowiła to nazwać, żeby można było dalej to badać. I biały szum wykorzystujemy oczywiście przy zasypianiu na przykład dzieci.
0: Misie szum, misie słynne.
2: Tak. Chociażby tak. Od ASMR troszeczkę się różni od białego szumu, bo tam jest jednostajny ten sam szum. I czytaliśmy badania, że non-stop słuchanie białego szumu wcale nie jest takie dobre, ale oczywiście korzystanie z tego jak najbardziej tak i polecane przez wszystkich, ale właśnie jak my rozmawialiśmy, mówiłaś o bezsenności, to na naszych live'ach, gdzie mamy czasami tysiące ludzi, co druga osoba pisze: zasnęłam wczoraj, spadł mi telefon, obudziłam się w nocy o 3:00 z rozładowaną komórką, także to niesamowicie pomaga przy bezsenności.
0: Skąd się wzięła taka wasza, w cudzysłowie, zajawka na ASMR? Skąd ten pomysł, że właśnie świat teraz tego potrzebuje i że można to tak wykorzystywać, chociażby właśnie poprzez krzewienie tego na live'ach na TikToku?
2: Zaczęło się od tego.
1: Tak, ja po studiach magisterskich skończyłam szkolenie jubilerskie i planowałam zrobić meksykańskie bole, które mamy tutaj w studiu. Nie mogę Państwu pokazać, ale to jest...
0: To ja szybko opiszę. Taka średnich rozmiarów kulka, wielkości mniej więcej winogrona, tylko bardziej okrągła, złota, na sznurku, w środku której coś jest i ona jest częściowo ażurowa.
1: Tak, przypomina trochę złoty znicz z Harry'ego
0: Pottera. Tak, dokładnie. Jeżeli ktoś uwielbiał Quidditcha i te rozgrywki, to znicz, który łapał Harry Potter, będzie dobrym skojarzeniem.
1: Tak, więc planowaliśmy zrobić biżuterię opartą na dźwięku, która jest bardzo znana w tych różnych krajach, w Meksyku głównie, to są bole meksykańskie, ale chcieliśmy zrobić to w złocie i w srebrze. I te bole polegają na tym, że kobieta, jak jest w ciąży, to nasze dziecko już od 4 miesiąca słyszy. Więc można sobie założyć taki naszyjnik i bawiąc się tym naszyjnikiem na brzuchu, dziecko się uspokaja i wycisza. Potem chcieliśmy właśnie te nasze bole włożyć do zabawki, żeby to dziecko jak po urodzeniu miało ciągle ten dźwięk przy sobie, ale to akurat trafiło na ten moment, kiedy...
2: Byliśmy zamknięci w domach.
0: Tak, lockdown, pandemia, te sprawy.
1: Tak, i wszystko się bardzo, bardzo przedłużyło, więc ja mówię, no to zacznijmy coś robić. A sami słuchaliśmy ASMR, więc ja mówię, no to może to ASMR zaczniemy po prostu...
2: Tak, zacznijmy przygotowywać, bo chcieliśmy wykorzystać ASMR w marketingu naszych produktów.
1: Tak, i zaczęliśmy przygotowywać i po prostu to z dnia na dzień tak wybuchło, że nie jesteśmy w stanie dokończyć tego projektu już. Zresztą robiliśmy strefę ciszy na festiwalu Open Air, więc to jest po prostu coś niesamowitego. I mamy takie historie, że na przykład pani, która miała zagrożoną ciążę i kilka tygodni spędziła w szpitalu, a było to za granicą, więc ciężko byłoby ją odwiedzić, to nawet, słuchała naszym materiałem.
2: Nawet mąż tylko przynosił jej rzeczy pod drzwi, więc ona była totalnie samotna, miała tak poważne powikłania, że nie mogła nawet głaskać się po brzuchu, żeby nie pobudzać tej swojej przyszłej córki.
1: Tak. No i te materiały ją uspokajały, wyciszały i była tak wdzięczna, że po urodzeniu swoją córkę nazwała Klaudia. Tak. I zresztą jedna z tych boli poleciała właśnie do niej. Więc myślę, że swoją misję jakby nadal spełniamy. Ta biżuteria nie powstała jeszcze, bo nie mamy po prostu czasu, ale na szczęście jesteśmy w stanie jakoś inaczej pomagać. Niektórzy mówią, że no nie mogą słuchać tych dźwięków, ale należy pamiętać, że ASMR nie jest tylko dźwiękowe, jest również dotykowe, jest wizualne, więc ktoś może powiedzieć, że nie może właśnie dźwiękowego ASMR, albo nie może jakiegoś bodźca, ale no nie do końca może powiedzieć, że zupełnie ASMR go nie dotyczy, bo należy pamiętać, że ASMR dotyczy wszystkich bodźców.
2: I wszyscy twórcy na całym świecie spotykają się z tym, że kogoś to żenuje. Że no ale jak to, takie mlaskanie przy mikrofonie, stukanie w przedmioty, weź się za porządną pracę. A potem okazuje się, że jak zgłębiamy temat, to jest coś niesamowitego, coś co w ogóle, no jesteśmy na skraju przepaści tak naprawdę. I żaden z twórców i nawet takich bardzo doświadczonych, myślę, że jeszcze nie zdaje sobie sprawy, w co wdepnęliśmy.
0: A czy wy się spodziewaliście, jak zaczynaliście z waszymi live'ami, że to tak chwyci? No bo w pewnym momencie

0: miałam wrażenie, że każdy, kogo znam, ogląda wasze live'y wieczorem i słucha właśnie ASMR w waszym wydaniu i się przy tym relaksuje.
1: Jakbyśmy wiedzieli, to byśmy zaczęli...
0: 10 lat wcześniej.
1: 10 lat wcześniej, tak. Klaudia zaczęła pierwsze szeptane live'y w kwietniu 2021 roku. I z dnia na dzień to był taki wzrost widzów, że zaczynaliśmy od 31 dnia, a dwa dni później mieliśmy już 1000.
2: To nas przerastało. Mieliśmy po 10 tysięcy online osób na live'ie. I...
1: W ciągu jednej godziny live'a 124 tysiące osób się przewinęło z całego świata i to jest, to jest coś nieprawdopodobnego.
0: No właśnie, bo to jest ciekawe, że to jest taki międzynarodowy język porozumienia, dlatego że tam nie trzeba używać słów. Zdarza się wam, że szepczecie, że mówicie po polsku na przykład, ale równie dobrze, jak rozumiem, mógłby to być live, w którym nie pada ani jedno słowo.
2: Tak. I to, co mówisz właśnie, nasz głos jest największym wyzwalaczem, czyli takim bodźcem do ASMR, do poczucia właśnie tego ASMR.
1: Nas wszystkich, nie tylko tutaj, Klaudii.
2: Tak. I tutaj mamy właśnie i szept, i takie miękkie mówienie, i niezrozumiałe szepty. Właśnie w niezrozumiałych szeptach, niesłyszalny. Ważne jest, żeby często zastosować ten właśnie zagraniczny język, żeby odbiorca nie mógł się skupić zupełnie na treści tego, co mówimy, żeby mógł się zrelaksować.
0: Tylko na dźwięku, tak. A nie na znaczeniu.
2: Tak, dokładnie. Tak jak mówisz.
0: A jak jeszcze tak technicznie wygląda przygotowanie do takiego waszego live'a? Bo przedmioty pojawiają się różne. Czy zdarza się w głowie taka czarna dziura? Dzisiaj to już nie mam pomysłu, co wezmę. Czy właściwie każdy przedmiot może zostać wykorzystany w takiej sesji ASMR?
2: Tak naprawdę tematyk jest tak wiele, że mamy na przykład ASMR dźwiękowe, w sensie dźwięki natury. Mamy szepty, czyli dźwięki ust. Mamy roleplay, gdzie odgrywamy jakieś role. Mamy teraz właśnie tą serię z gwiazdami, co jest naprawdę niesamowite. Państwu bardzo serdecznie polecam, ponieważ każda osoba ma własną historię. I przychodzi do nas, niezależnie od tego, czy ona jest znana, czy nieznana, naprawdę każdy z nas ma inną historię. I to jest ciekawe, jak opowiadamy o swoim świecie i przynosimy swoje rzeczy i wprowadzamy tego odbiorcę do swojego świata. I co jest ważne, to właśnie ten szept jest największym wyzwalaczem ASMR, więc nie potrzebujemy tak naprawdę nic więcej. Możemy opowiadać jakąś historię, co nam się przydarzyło w ciągu dnia, albo co nas zrelaksowało, więc to jest o tyle ciekawe. I oczywiście zdarza nam się, że na przykład idziemy do sklepu i stukamy we wszystko i dotykamy.
0: I sprawdzacie, jak to już
1: tak. Tak. Ty nie widziałaś, ale jak Klaudia usiadła tutaj, to pierwsze, co zrobiła, zaczęła stukać w podstawkę.
0: Od mikrofonu.
1: Tak, mówi super dźwięk. Ja mnie to odkręcimy, jak będziemy wychodzić.
2: Może dostaniemy jako pamiątkę.
1: Może dostaniemy jako pamiątkę, tak.
2: Przypomniało mi się, co chciałabym bardzo powiedzieć Państwu, że ASMR, samemu możemy sobie zrobić taką sesję ASMR w domu. Nie potrzebujemy żadnego twórcy. Jeśli mamy jakąś stresującą sytuację i wiemy, co nas relaksuje, czy to jest na przykład taki delikatny tapping, czy to jest jakaś struktura, dotykanie materiału, to sami możemy sobie taką sesję zrobić, na przykład pędzelkiem, podotykać się po twarzy, albo poczesać, jeśli to nas relaksuje. Więc tutaj jak siedzimy i czujemy tą strukturę, to wystarczy skoncentrować się na tej strukturze i dać sobie tą ciszę, tą intymność i to samo właśnie w materiałach ASMR, że o ile my staramy się zapewnić jak najwyższej jakości dźwięk i staramy się wyciszyć studio i zapewnić mikrofony i wszystko, żeby było jak najlepiej odszumiać ten dźwięk, to pamiętajmy, że z drugiej strony też ważne, żeby dać sobie szansę, żeby być na osobności, żeby zachować sobie intymność, założyć sobie słuchawki, przyjąć jakąś taką wygodną pozycję dla nas i starać się zrelaksować, dać temu szansę, tak jak medytacji.
0: News. 25 lat za radiowym mikrofonem. Nie mówię o sobie, mówię o Arminie Van Burenie, który od tego zaczął swoją DJ-ską przygodę. Estate of Trance to jest właśnie nazwa jego programu, od którego wszystko się zaczęło i przez który wzbudził miłość wielu fanów na całym świecie do siebie samego, dzięki czemu w tym roku mógł świętować 25-lecie Estate of Trance i przy okazji zrobić z tego powodu naprawdę dobrą imprezę. To nie tylko program radiowy, ale to też sety DJ-skie, imprezy, na które zaczęli przychodzić naprawdę wielcy fani Armina Van Burena i to trwa do dziś. Kilka tygodni temu byliśmy z naszymi słuchaczami w Rotterdamie, gdzie właśnie odbywała się jedna z imprez Estate of Trance z okazji 25-lecia Armina Van Burena na scenie i przed radiowym mikrofonem i przyznaję, naprawdę było tam mnóstwo ludzi, którzy świetnie bawili się do tego rodzaju muzyki, którzy Armina Van Burena kochają, a że ten lubi dzielić się sceną, to nie był tam sam, a było tam sporo także innych DJ-ek i DJ-ów. W tym roku, jeżeli ktoś nie dotarł do Rotterdamu, będzie miał szansę

0: Przeżyć to wszystko na żywo w Warszawie, dlatego że State of Trance jest częścią Music Warsaw Festiwalu, który odbędzie się już w czerwcu tego roku w Warszawie i właśnie jeden dzień poświęcony jest State of Trance, na którym wystąpi nie kto inny, a Armin van Buuren. Warsaw Music Festival to jest nowa impreza na mapie stolicy, która odbywa się nie w konkretne dni, a jest rozciągnięta praktycznie na cały miesiąc i odbywa się w takich interwałach, czyli macie kilkudniowych setów połączonych w jedną całość pod nazwą Warsaw Music Festival i właśnie jedną z tych części jest Armin van Buuren, który pojawi się w Polsce i zagra na scenie wraz z innymi DJ-ami w ramach akcji swojej State of Trance. Żeby poznać tego przedsmak, to teraz czas na wywiad z Arminem van Buurenem, który udało mi się przeprowadzić właśnie w Rotterdamie, pomiędzy tak naprawdę jego setem, kiedy był jeszcze w emocjach, przed tym, co wydarzy się na scenie, którą przygotował dla swoich fanów z okazji 25-lecia State of Trance.
1: SK Music News.
0: Cześć Armin, dobrze Cię widzieć. To ja może zacznę od pytania chyba trudnego. Jak to jest być żywą legendą? Nie wiem zupełnie, jak na to odpowiedzieć, bo nie czuję, żebym był żywą legendą. Ale jestem bardzo wdzięczny za to, gdzie jestem i super wdzięczny za wszystkich fanów, którzy przyjeżdżają bawić się do mojej muzyki. A w takie weekendy jak ten czuję się tak, jakbym miał urodziny i trochę tak jest, bo świętuję 25-lecie swojego programu radiowego. A to, że jestem otoczony swoimi fanami i słuchaczami, powoduje, że czuję się tak, jakbym wyprawiał urodziny na 22 tysiące osób. Ale wydaje mi się też, że teraz Armin van Buuren to jest marka sama w sobie. I nawet jeżeli ktoś nie słucha twojej muzyki, to kiedy słyszy Armin van Buuren, to wie, o kim mowa. To bardzo miłe i nawet trochę mnie zawstydza. Nie wiem do końca, jak na to odpowiedzieć. Ale jestem bardzo wdzięczny za to, co dostaję od swoich fanów z całego świata. A ja po prostu robię to, co kocham. Muzyka to całe moje życie i pasja. I kiedy wypuszczam tylko nowy kawałek, nie mogę doczekać się reakcji tego, co powiedzą słuchacze. Takie momenty jak ten są bardzo emocjonalne, dlatego że wczoraj, kiedy grałem swój set, zdarzyło mi się płakać pośród tylu fanów. Czuję się niejako wybrany, że mogę być tu, gdzie jestem. Wiem też, że muszę i jestem wdzięczny i chciałem podziękować też całemu mojemu teamowi, który ze mną pracuje, bo bez nich nie byłoby mnie tu, gdzie jestem. Czuję się teraz jak dziecko, które trafiło do sklepu z cukierkami. W czerwcu tego roku przyjeżdżasz do Polski. Nie możemy się doczekać, żeby State of Trance zagościło właśnie także w naszym kraju, więc fajnie, że tutaj z nami będziesz. No to teraz pytanie, bo na pewno usłyszymy dużo dobrej muzyki, na pewno usłyszymy świetny set od Armina van Buurena, na pewno dużo ludzi czeka na to, żeby usłyszeć i zobaczyć się na żywo. Ale jaki będzie twój pierwszy posiłek w Polsce, kiedy przyjedziesz właśnie w czerwcu na Warsaw Music Festival? Może to będą pierogi? Prawdopodobnie coś z mojej diety. Jak wiesz, stosuję dietę Men's Health już od naprawdę wielu lat, więc zero pierogów. Traktuję bycie DJ-em jako sport zawodowy, więc jeśli chcę grać najlepsze sety, muszę się wysypiać, trenować i jeść zdrowo. Nie byłbym w stanie siedzieć tu i z tobą rozmawiać o tej godzinie, gdybym pił alkohol czy brał różnego rodzaju używki albo jadł śmieciowe jedzenie. Ale jest jedno polskie danie wysokobiałkowe z polskiej kuchni i raczej zdrowe, które uważam mógłbyś spróbować. Nazywa się tatar. To jest surowe mięso wołowe, posiekane z cebulą i z polskimi ogórkami kiszonymi. Spróbuję na pewno i spróbuję zapamiętać jego nazwę. Armina van Buurena, jedzącego tatara, czy też nie, będziecie mogli zobaczyć już w czerwcu tego roku podczas Warsaw Music Festivalu w Warszawie. Radio SK jest patronem tej imprezy. A więcej takich rozmów jak z Arminem van Buurenem znajdziecie na sk.pl, zakładka podcasty. Tam was odsyłam, tam też cykl Mój Pierwszy Raz, który przeprowadza z artystami Michał Hanczak. To nie są takie pierwsze razy, o których pomyśleliście, a żeby to udowodnić, już teraz Ralf Kamiński i jego pierwsze razy w Radio SK.
1: Mój pierwszy raz.
2: Mój pierwszy raz na scenie.
3: Mój pierwszy raz na scenie to było przedszkole. Miałem wtedy 5,5 roku, może 6 lat. To było na Dzień Mamy z koleżanką. Zaśpiewałem taką piosenkę, to jest chyba ludowa. Ja mamusi synek, ty mamy córeczka.
2: Mój pierwszy muzyczny idol.
3: Mój pierwszy muzyczny idol to był Kuba Molenda z zespołu LO27. Była taka piosenka, leciała w latach 90. pod koniec. O, mogę wszystko. Naprawdę to był mój pierwszy muzyczny idol i zespół, który kochałem.
2: Miałeś kasetę, plakat?
3: Kasetę miałem i plakat miałem z magazynu Popcorn.

0: każdym razie szkoda, że tego nie ma w streamingu, bo to była świetna płyta, genialny głos dziecięcy. No ja płakałem, że nigdy nie poznam Kuby Molendy i nigdy nie pójdę na ich koncert, bo to też nie było takie oczywiste w tamtych latach 90., żeby jeździć na koncerty, przynajmniej u mnie w rodzinie.
1: Mój pierwszy raz na

0: czyimś koncercie.
1: Oj, ja bardzo późno zacząłem chodzić tak naprawdę na koncerty. Może nie przypomnę sobie takiego pierwszego razu, takiego pełnoprawnego koncertu, ale pamiętam, że pierwszy raz taki bilet kupiłem prawilnie na festiwal i to dosyć niedawno, bo w 2015 roku albo 14 na jeden dzień Opener Festival, bo był Tom Odell też między innymi, nie było mnie po prostu stać kupować bilety na koncerty. Nie miałem na to. Marzyłem na przykład iść na Kaję, jak wydała płytę Skałę i to naprawdę dla mnie to był bardzo duży wydatek, ale tak właśnie pamiętam, że tak już właśnie ten opener, to pamiętam, to takie było szarpnięcie się na maksa. Stąd bardzo jest mi właśnie przykro, jak była ta sytuacja z tym festiwalem Fest, jak dużo ludzi nie odzyskało pieniędzy za bilety, ponieważ no, mogę sobie tylko wyobrazić, jak nie wiem, ktoś zbiera całe wakacje i nie jedzie na ten festiwal, na ten. Tragedia, no ale mam nadzieję, że jakoś się to los odwróci.
0: Mój pierwszy instrument
1: i mam go nadal, nawet przywiozłem do Warszawy, nie używam, to był keyboard, który moja babcia i dziadziu kupili mi na keyboard Casio na komunię. I mam go po prostu jako taki relikt. On gra, ale jest, tak.
0: Pamiętasz jakiś pierwszy utwór, który się nauczyłeś grać?
1: Może tak nie za bardzo pamiętam, jaki ja utwór nauczyłem się grać, natomiast pamiętam bardzo dokładnie, ponieważ w gimnazjum, na początku gimnazjum, kiedy miałem 12 lat, zacząłem robić filmy animowane na komputerze. Trochę na Paint'cie malowałem, potem na Photoshopie i montowałem i robiłem soundtracki do tych filmów. I na tym właśnie keyboardzie 97 albo 8 roku ja sobie komponowałem te soundtracki i tak robiłem, mówię, kurde, fajne te piosenki chyba są, tak mi się wydaje, ale ja nie wiem, czy tak się pisze piosenki, czy w ogóle i nawet jak dzisiaj pamiętam te niektóre piosenki, to naprawdę to ten talent kompozytorski, no miałem.
0: Mój pierwszy raz w talent show.
1: Mój pierwszy raz w talent show był bardzo taki, no, traumatyczny, ponieważ żadne talent show bardzo mnie nie chciało. Ja pamiętam, jak próbowałem dostać się w ogóle do Mam Talent na początku i żaden precasting mnie w ogóle nie chciał. Nic. Później do X Factor, tak samo, pierwsza edycja w ogóle mnie nie chcieli, przepadłem w precastingu, czyli nawet mnie komisja nie zobaczyła i dopiero za drugim razem dostałem się do tego talent show X Factor, byłem w 40, ale wtedy Dawid Podsiadło powrócił, bo on był w pierwszej edycji, odpał na bootcampie. Ja jak już zobaczyłem Dawida, to mówię, to na pewno nie będzie mój rok. Ale już zrozumiałem, że nie chcę kontynuować swojej przygody z talent shows, tylko chcę autorsko robić swoją muzykę niezależnie.
0: Mój pierwszy raz jako Ralf Kamiński.
1: Mój pierwszy raz jako Ralf Kamiński to było bardzo dawno temu, w liceum. Założyłem sobie serwis MySpace, to był międzynarodowy, taki zanim Facebook był. Międzynarodowi znajomi, różne zespoły, które

0: Ralf Kamiński.
1: Mój pierwszy raz jako Ralf Kamiński to było bardzo dawno temu, w liceum. Założyłem sobie serwis MySpace, to był międzynarodowy, taki zanim Facebook był. Międzynarodowi znajomi, różne zespoły, które

0: Mój pierwszy hit.
1: Mój pierwszy hit, Jezus, nie wiem, no myślę, że tak pierwsza taka piosenka, która tak poleciała szerzej, to była piosenka Zawsze z pierwszej płyty, no a później, ale też tak nie z dnia na dzień, Kosmiczne energie, ale takim ukochanym utworem z mojej właśnie płyty numer 2 jest utwór 2009, skomponowany wiele lat przed publikacją.
0: Mój pierwszy raz, gdy poczułem się rozpoznawalny.
1: Niesamowite to było, ponieważ jak ja wydałem swój pierwszy teledysk, to młoda wytwórnia, której zaczynałem być, ponownie przechodziła restrukturyzację i został zlikwidowany dział promocji na tydzień przed premierą mojego pierwszego singla, co singla podobno, i piosenka po prostu bez żadnej promocji została wrzucona na YouTube'a. Nikt o mnie nie napisał, może jakiś portal krzak. I tak to właśnie wyglądało. Nie stałem się znany, tak mi się to wydawało, z dnia na dzień. I tak jakoś dwa miesiące później, czy miesiąc, barista pewnej kawiarni powiedział, że zobaczył mój teledysk i jest świetny. I ja pamiętam, że tydzień latałem, że ktoś, kogo ja nie kojarzę, mnie rozpoznał i słyszał mój teledysk, widział. Niesamowite uczucie.
0: Moja pierwsza złota płyta.
1: Moja pierwsza złota płyta, no nie była bardzo szybko, nie była bardzo szybko. To był drugi album Młodość. Ona była znacznie szybciej, ale została mi wręczona po 3 latach, czy po 2. No, mam wszystkie moje złote płyty. Tak pół roku temu postanowiłem sobie je wywiesić. Mam taką jedną ścianę. No.
0: Mój pierwszy raz, gdy otrzymałem Fryderyka.
1: To było bardzo wzruszające dla mnie, tym bardziej, że ja w ogóle po pierwszej swojej płycie, która no, była niewątpliwym sukcesem, nie zostałem zauważany przez branżę, nawet nie zostałem nominowany do debiutu. Nigdy nie nominowano mnie jako debiut, więc taki trochę to był ten, i wydawało mi się, że na drugiej płycie, no to już jak się pojawiły tam 3 nominacje czy 2, dostanę tego Fryderyka. No nie dostałem i dopiero przy albumie Kora zostałem, to było dla mnie szokujące, zostałem artystą roku. Byłem w szoku, widząc między innymi Matę, że ja jestem artystą roku.
0: Mój pierwszy bal u Rafała.
1: No pierwszy bal u Rafała to był na Open Air Festival, więc bardzo stresujące mieć premierę tak trudnego projektu, gdzie jest taniec, gdzie jest cała reżyseria, przed tysiącami ludzi na main stage legendarnego festiwalu, na który sam jeździłem. Kiedyś

0: mój pierwszy raz w Akademii Pana Kleksa.
1: Oj, powiem tak, że to był mój pierwszy raz na planie wielkim filmowym i był przerażający, ponieważ tak się denerwowałem tym, że to jest plan filmowy, że to jest wielki film, że są aktorzy, że mam grać. No, to było bardzo dla mnie duże przełamanie się i odważenie, żeby to w ogóle zrobić, ale bardzo to chciałem, bo wiedziałem, że to mnie rozwinie i już mój drugi raz w filmie, który też niedługo będzie miał premierę na festiwalu Berlinale, nie był aż tak przerażający i bolesny. Niech nikt nie czuje chłodu. Witajcie w naszej bajce. To, którą część śpiewa, to już się tam działa na tak zwanej górze, bo to jest na górze, to jest wielki utwór, wielka produkcja, wielka wytwórnia, więc nagraliśmy, myślę, że każdy musiał nagrywać całość, a potem już tam, wiesz, natomiast to dla mnie była niesamowita przyjemność i też ogromnym sukcesem pokazuje to, że ten utwór jest tak popularny, że ja nagrywałem go u siebie w mieszkaniu, a na górze usłyszałem niedawno, jak sąsiedzi słuchają, dzieci sąsiadów słuchają tej piosenki.
0: Moja pierwsza koncertowa wpadka.
1: Tych wpadek to było bardzo dużo, szczególnie na pierwszej trasie, ponieważ ja nie miałem ani swojego świetlika, ani tak naprawdę swojego dźwiękowca, a reżyseria świateł rozpisana dla każdego miejscowego świetlika, jakbyśmy po prostu, wiesz, zero miejsca na błędy. I pamiętam, jak graliśmy jeden z pierwszych koncertów trasy i mieliśmy takie swoje przedłużacze, którymi włączaliśmy sami lampki na scenie, żeby mieć je w dobrym miejscu włączone. I pamiętam, że sam

0: sport, który przed nami grał, ktoś nam to rozłączył, więc to była taka wpadka, która wyprowadziła mnie z równowagi.
1: Awanturujesz się w takich sytuacjach?
0: Nie, już potem? nie, ale wtedy pamiętam, że każdy błąd potrafił mi zniszczyć cały koncert, a teraz mam tak, że naprawdę zawsze się dzieją jakieś, coś się rozwala, coś, komputer się nie odezwie, nie wiem, coś się pomylę w choreografii, no jest naprawdę to tak trudny koncert i mówię, no trudno, lecimy dalej, no to jest taka walka, żeby uratować zawsze koncert.
2: Mój pierwszy raz.
3: Po więcej takich treści wpadajcie jak zawsze na sk.pl, tam też newsy ze świata muzyki 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.
2: SK Music News.
3: Numer, który jak wejdzie w głowę, to wyjść z niej nie chce. I musicie mi uwierzyć na słowo, chociaż nie wierzę, że są tacy, którzy tego numeru nie słyszeli. Bardzo proszę, dzisiaj historia powstania właśnie tej piosenki. Baby, can't you-

przyznaję, to jest jedna z moich ulubionych piosenek Britney Spears. Być może dlatego, że tych poprzednich, czyli na przykład tych, które pojawiły się na przełomie lat 90. i 2000. i przyniosły tej pani taką naprawdę dużą rozpoznawalność, jakoś niespecjalnie lubiłam. Potem przyszła era ballad, robionych właśnie przez Britney Spears, opartych także o jej problemy związkowe i problemy z nałogami, aż w końcu przyszedł czas na hit, który trafił na listę najlepszych piosenek dekady. I mowa o Toxic od Britney Spears.

Okazuje się, że było blisko, a Britney nie byłaby posiadaczką tego hitu na koncie, a to dlatego, że jak zwykle w takich przypadkach bywa, nad tym numerem pracowała cała rzesza producentów, którzy potem myśleli, komu ten numer mógłby spodobać się najbardziej i do której wokalistki na świecie mógłby najbardziej pasować. Początkowo kawałek zaproponowano do zaśpiewania Kylie Minogue. Ta pochodząca z Australii artystka już wtedy miała na koncie naprawdę bardzo dużo dorobek, chociażby za sprawą numeru Can't Get You Out of My Head, który był bardzo znaną radiówką, czy też dużo wcześniejszego numeru Locomotion, który także Kylie Minogue wybił na bardzo szerokie muzyczne i generalnie także aktorskie wody. Kiedy jednak Kylie Minogue odmówiła, ktoś wpadł na pomysł, a może ten numer zaśpiewałaby Britney Spears. No i na szczęście dla Britney Kylie tę propozycję odrzuciła, bo chyba gdyby nie to, no to dziś właśnie artystka nie miałaby takiego hitu na koncie. I sam numer przyciągał tym nowoczesnym jak na Britney Spears brzmieniem i nową jej odsłoną, ale także przyciągał bardzo mocno teledysk. Jeżeli jeszcze nie widzieliście z jakiegoś powodu, to nagróbcie koniecznie, bo mam wrażenie, że takiej Britney Spears jeszcze nie znacie i już może nie poznacie, bo jednak czas płynie nieubłaganie. Teledysk zrealizowano naprawdę z bardzo dużym rozmachem, dlatego że właśnie w tym klipie Spears wciela się w bardzo różne rody. W ciągu 3 czy 4 minut w teledysku jest jednocześnie stewardessą, agentką do zadań specjalnych, kobietą kot, kobietą całą w kryształach, a jednocześnie prawie nagą. I tutaj wiem, panowie, że się nad tą sceną troszkę dłużej zatrzymacie, zrobicie stop i będziecie próbowali dojrzeć to, czego kryształy nie zakryły, a może i właśnie zakryły. I jak wyznała Britney Spears, to jest także jeden z jej ulubionych klipów, bo właśnie ta różnorodność ją tam tak bardzo pociąga. Lubię, kiedy w teledysku się zmieniam i nie mam jednej przypisanej roli. Myślę, że jedna rola jest nudna i myślę, że większość osób tworzących teledyski też tak sądzi. Toxic jest moim ulubionym teledyskiem, bo jestem tam kimś podobnym do superbohaterki. I rzeczywiście widać to w klipie, gdzie Spears ma do ogrania bardzo ważną misję, dlatego że musi pozbyć się toksycznego mężczyzny, ale tak, żeby ten o tym zdecydowanie nie wiedział. Stąd właśnie kilka ról, w które Britney Spears się w tym teledysku wciela i stąd także przesłanie You're Toxic, które jest głównym elementem refrenu oczywiście tego kawałka. Choć jeśli przyjrzeć się tekstowi i teledyskowi głębiej, no to jednak ten numer opowiada o dziewczynie, która nie uważa, żeby mężczyzna był toksyczny i dlatego musi się go pozbyć, tylko on jest toksyczny dla niej, to znaczy, że się od niego uzależniła i za wszelką cenę chce go zdobyć. Właśnie dlatego wciela się w bardzo różne role i z tym Britney Spears sobie ostatecznie naprawdę bardzo dobrze poradziła. Kawałek spodobał się na tyle, że bardzo prestiżowy muzyczny magazyn Rolling Stone umieścił go na 44. miejscu listy najlepszych piosenek dekady 2000-2010, a do tego, że numer pojawił się w roku 2004 i właściwie z miejsca stał się hitem, docierając do pierwszych miejsc list przebojów właściwie w całej Europie i na całym świecie, dlatego że i rządził na Billboardzie i na UK

0: UK Single Chart, a także i na playlistach kolejnych europejskich krajów. To się oczywiście potem przełożyło na nagrody, dlatego że tylko za ten numer Britney Spears zgarnęła aż 5 nagród MTV Video Music Awards i tu jest właśnie dowód na to, że ktoś ten teledysk wyreżyserował naprawdę z dużym rozmachem, a Britney Spears naprawdę dobrze swoją rolę odegrała, no bo to właśnie teledysk został doceniony najbardziej, ale Britney Spears rok później dostała także nagrodę Grammy właśnie za ten numer. Tym razem także doceniono jej umiejętności taneczne, dlatego że Grammy poleciała do Britney Spears w kategorii Best Dance Record. Trzeba jednak przyznać, że o ile hit Toxic był naprawdę ogromnym hitem, no to była to poniekąd końcówka tamtejszej ery Britney Spears, a to dlatego, że wszyscy obserwowali jej niejako jednak upadek, potem kuratele ojca, z której to przez lata Britney Spears próbowała się wyrwać, no i teraz nareszcie chyba mamy do czynienia z powrotem Britney Spears na muzyczną scenę, oby to właśnie owocowało takimi hitami jak Toxic, które znamy sprzed lat.
1: SK Music News.
0: To może być małe zaskoczenie, jeżeli powiem wam, że pierwszym raperem,

0: Franek Kimono. A tak naprawdę pewne alter ego i postać sceniczna, która została stworzona przez Piotra Frączewskiego. I można się oczywiście śmiać, ale na polskim rynku to był pewien pionier rapu i hip-hopu, który dzisiaj przybierał już zupełnie inną formę. Chociaż wtedy miał być to zdecydowanie jedynie pastisz. Choć trzeba wiedzieć, że wtedy nikt tego rapem ani hip-hopem nie nazywał. Po prostu chodziło o bardziej mówione niż śpiewane piosenki, które powstały w latach 80. Głównym pomysłodawcą projektu Franek Kimono, bo tak trzeba o tym mówić, jest Andrzej Korzyński. Nie było to więc tylko inicjatywą Piotra Frączewskiego stworzenie właśnie takiej postaci. On został bardziej zatrudniony jako aktor do pracy nad ścieżką dźwiękową właśnie Franka Kimono. I chociaż dzisiaj rap kojarzy nam się zdecydowanie na przykład z gangsterskim Detroit albo z Brooklynem, to wtedy cała stylizacja projektu miała związek z panującą w latach 80. w Polsce modą na wschodnie sztuki walki. Miało to związek z premierą filmu Wejście Smoka z Bruce'em Lee, dlatego też Franek jest kimono, no i nosi na sobie kimono. A jednym z jego największych hitów jest King Bruce Lee, Karate Mistrz. Kawałki zostały wydane m.in. na winylu, ale także i na kasetach. Potem pojawiły się kolejne reedycje. I co ciekawe, chociaż Franek Kimono w swoich tekstach mocno nawiązywał do kultury disco, nieco ją wyśmiewając, to bardzo dużo osób bawiło się do tych kawałków w klubach. Single z krążka królowały też na listach hitów, a sam Piotr Frączewski naprawdę zyskał wtedy prawdziwą popularność, chociaż dzisiaj, sam mówi, było to okupione pewnym ryzykiem, no bo przecież wiadomo było, że jako postać, która nieco parodiuje wokalistę, mogło mu to zamknąć kilka dróg w drodze aktorskiej, na której zależało mu najbardziej. Mimo wszystko jednak chyba okazało się to większą wygraną niż problemem. Ciekawa była też promocja płyty Franka Kimono, bo w momencie, kiedy ją wypuszczono, na kilka minut wstrzymano ruch uliczny na warszawskim Nowym Świecie, a kordon samochodów przejechał z ówczesnego Bristolu do sklepu Empik. Wszystko to w eskorcie policji. A właśnie tam Franek Kimono miał podpisywać swoje płyty. Brzmi trochę jak rzeczywiście kawałki i promocje singli robione teraz przez współczesnych raperów albo artystów. Franek Kimono zniknął równie szybko, jak się pojawił, ale odbił znaczące piętno na popkulturze na tyle, że w latach 2000 powrócił w towarzystwie m.in. Sokoła.
1: Jestem barmanem na tym dancingu. Pierwszy raper, nie było jeszcze stringu.
0: Tak, chodzi oczywiście o bijący swego czasu rekordy popularności kawałek w aucie, nagrany przez Sokoła i Pono, którzy zdecydowali się zaprosić do tego kawałka Franka Kimono. Dokładnie Piotra Frączewskiego, ale miał w tym numerze odegrać się Franka Kimono. To okazało się strzałem w dziesiątkę, dlatego że piosenka dostała wtedy naprawdę bardzo dużo odsłon i królowała przez wiele tygodni na listach przebojów. Sam kawałek był traktowany jako żart muzyczny, ale Franek Kimono bardzo dobrze się tam wpisał, ponieważ grał barmana na dancingu i opowiadał o minionych już czasach, o których być może Sokół i Pono, a także na pewno ich słuchacze nie pamiętają.
2: SK Music News.
0: Przyznaję, że nie znam nikogo, kto nie zna tego kawałka. I kto nie zna także chociaż po części tańca, który mu towarzyszy. To jest jeden z większych hitów Beyoncé, można powiedzieć nawet ikoniczny i kultowy, bo stał się niezaprzeczalną odą na rzecz pań. Pań, które radzą sobie same, pań, którym niepotrzebni są mężczyźni i pań, które mówią, jeżeli chcesz, żebym przestała być single, to załóż pierścionek na mój palec. Taniec także stał się ikoniczny i do dziś wiele osób próbuje go odtworzyć, choć jak się okazuje, to, że taki taniec w ogóle do tego kawałka powstał, to był zupełny przypadek. No nie ukrywajmy, kiedy Beyoncé coś robi i weźmie się za jakiś projekt, to jest z góry skazane na sukces i udowodniła to nieraz, podobnie jak pokazała to właśnie tym kawałkiem, że jest silną kobietą, która wspiera inne kobiety, bo taki jest główny przekaz Single Ladies właśnie od Beyoncé. Najbardziej charakterystycznym elementem i tym, który jednocześnie podbił serca internautów i fanów, jest teledysk. I uwierzcie, że nie było na początku na niego praktycznie budżetu. Klip był kręcony niemal równocześnie z równie ważnym kawałkiem w biografii, a właściwie w dyskografii Beyoncé, czyli z If I Were a Boy. Knowles przyznała, że budżet został praktycznie w całości wykorzystany na produkcję tego teledysku, no i trzeba było znacząco obniżyć koszty wyprodukowania klipu do Single Ladies. I tu przydał się wielki talent Beyoncé, która wpadła na pomysł tego, żeby wykorzystać jej umiejętności taneczne, a także tancerek, które z nią pracowały, ułożyć już dzisiaj kultowy układ i nagrać to w monochromatycznym formacie. Teledysk opierał się głównie na tańcy, oczywiście na pięknej sylwetce tancerek oraz Beyoncé, które wystąpiły w czarnym body, no i tańcu, który podbił sieć. Wideoklip wywołał taneczne szaleństwo w internecie, inspirując ludzi z całego świata do nagrywania jego własnych wersji. I jeżeli, co ciekawe, nakręciliście swoją wersję i wrzuciliście ją na YouTube, to jest spora szansa, że obejrzała was sama Beyoncé. Bo artystka przyznała, że miała taki moment w swoim życiu, kiedy naprawdę dużo czasu spędziła na oglądaniu amatorskich filmików wykonań choreografii Single Ladies, zachwycona przede wszystkim tym, jak bardzo ta choreografia się ludziom spodobała i jak usilnie próbują ją odtworzyć. A duma Beyoncé wynikała przede wszystkim z tego, że Single Ladies był najmniej kosztownym i jednocześnie najszybciej wyprodukowanym wideoklipem właśnie tej artystki. Tak jak sama przyznała po zakończeniu prac, jest to najbardziej ikoniczny teledysk w jej twórczości i charakteryzuje go coś specjalnego. Zwłaszcza, że do dzisiaj Beyoncé nie ma prawa nie być dumna właśnie z tego numeru, bo pomimo upływu lat, przypomnijmy, ta piosenka została wydana w 2008 roku, to jest nadal teledysk, który jest mocno na czasie. Sama piosenka także, o czym świadczą chociażby nagrody, bo Single Ladies Put a Ring on It dostał aż 3 statuetki Grammy dla piosenki roku, najlepszej piosenki R&B oraz najlepszego kobiecego wykonania właśnie R&B. Znalazł się także na szczycie Billboard Hot 100 i sam kawałek pokrył się 4-krotną platyną, sprzedając się w prawie w 5 milionach egzemplarzy. I trzeba przyznać, że to się Beyoncé udało. Stworzyć dość ikoniczny taniec na miarę lambady, makareny albo aserhe, który do dzisiaj jest bardzo chętnie odtwarzanym właśnie choreograficznym wyzwaniem dla wielu osób. Zresztą sam magazyn Toronto Star stwierdził, że Single Ladies od Beyoncé rozpoczął pierwsze taneczne szaleństwo w nowym milenium oraz w historii internetu. Tylko gratulować. To kto się jeszcze tego nie nauczył i chętnie spróbuje?
2: SK Music News. Mój pierwszy raz.
3: Mój pierwszy raz na scenie.
4: No właśnie. Chciałam od razu powiedzieć, że mam pamięć złotej rybki i po prostu nie pamiętam, ale mój pierwszy raz na scenie był wraz z zespołem Krajki i miałam wtedy może z 8 lat. No to dawno temu.
3: Mój pierwszy muzyczny idol.
4: Mój pierwszy muzyczny idol. O, ja kocham Michaela Jacksona bardzo, ale pamiętam, że chodziłam do takiej podstawówki i trochę nie wypadało tam słuchać Jacksona, więc przymuszali mnie do słuchania innych zespołów i wszyscy, były takie trzy grupy. Metallica, Gunsi i Skorpionsi. No ja należałam do tych Skorpionsów, ale trochę po kryjomu słuchałam też Depeche Mode.
3: Mój pierwszy raz jako mandaryna.
4: Mój pierwszy raz jako mandaryna, szkoła podstawowa. Moje nazwisko to Mandrykiewicz i dzieci w podstawówce łamały sobie język, wypowiadając moje nazwisko, więc przezwały mnie Mandaryna i tak ze mną została ta Mandaryna do dziś.
3: Mój pierwszy hit.
4: Mój pierwszy hit? Mój pierwszy hit to Here I Go Again, ale oczywiście wszyscy znają Every Night.
3: Mój pierwszy raz, gdy usłyszałam swój kawałek w radiu.
4: Ojej, i to było Radio SK, muszę powiedzieć. To było niesamowite, naprawdę. Ja jechałam samochodem i naprawdę się spociłam jadąc, że to jest w ogóle niewiarygodne, że ci wszyscy ludzie, którzy jadą obok, też mogą tego słuchać. Bardzo to było dla mnie przyjemne. Ogromnie, ogromnie.
3: Mój pierwszy raz, gdy dostałam SK Music Awards.
4: Dostałam pierwszy

0: ostatni, więc cieszyłam się z całego serca, bo to był naprawdę fantastyczny wieczór i to była ogromna przyjemność. Tak, to była gala w Łodzi, więc moje rodzinne miasto i wszyscy w ogóle bardzo byliśmy też zaprzyjaźnieni z Eską i to takie miłe było bardzo.
1: A masz w ogóle gdzieś tą statuetkę jeszcze, czy ona już gdzieś zniknęła?
0: No gdzieś mam właśnie, nie mogłam jej odszukać, ale wydaje mi się, że muszę pogrzebać między statuetkami Czerwonego, bo mi się wydaje, że on tam gdzieś zawinął moją.
1: Moja pierwsza koncertowa wpadka.
0: Nie, ja wpadka nie mam, w ogóle nie pamiętam. Mam, tak jak mówiłam, mam pamięć złotej rybki i w sumie nie było wpadek.
2: Znacie Every Night?
3: Mój pierwszy raz. Toruń News.
4: Marta Łazarska, Toruń chce zatrzymać młodych w mieście. W związku z tym uruchamia Toruński Fundusz Innowacji i Rozwoju. Ma być to 3-letni pilotaż, który prowadzi Fundacja Przedsiębiorczy Toruń. Jak będzie działać? O szczegółach mówi prezydent Torunia Paweł Gulewski.
5: To jest narzędzie, które było przygotowane przez moją administrację we współpracy z instytucjami otoczenia biznesu, Radą Rozwoju przez ostatnie kilkanaście miesięcy. Dzięki sprawnej, szybkiej decyzji Rady Miasta Torunia i za to bardzo dziękuję wszystkim radnym i panu przewodniczącemu. Radni podjęli tą decyzję dokładnie 29 stycznia tego roku. Mogliśmy rozpocząć nabór na operatora funduszu. Jest to konkretna, precyzyjna odpowiedź na potrzeby, które są, jeśli chodzi o Toruń. To przede wszystkim rozwój przedsiębiorczości, to przede wszystkim stymulowanie rynku pracy, no ale również zatrzymanie młodych mieszkańców, rokujących mieszkańców w naszym mieście. Jest to jedno z pierwszych narzędzi, które konkretnie będziemy chcieli dedykować tym wszystkim, którzy chcą zaryzykować i założyć swoją działalność gospodarczą, jeszcze na poziomie na przykład szkół ponadpodstawowych. I mamy z kim rozmawiać, jeśli chodzi o to narzędzie, biorąc pod uwagę ekosystem szkół tych ponadpodstawowych, ale również szkół tego wyższego szczebla, czyli na poziomie uczelni wyższych. Mówimy tutaj o bardzo potężnym rynku, jak analizujemy cały ekosystem liceów, techników oraz szkół branżowych. Mamy ponad 4000 młodzieży w tych szkołach. To są oczywiście szkoły publiczne i niepubliczne. Mamy 28 liceów, 15 szkół technicznych, 11 szkół branżowych. Jak spojrzymy na rynek akademicki i ten z poziomu najwyższego, czyli uczelni wyższych, 6 uczelni wyższych na terenie gminy.

0: Są na etapie szkoły ponadpodstawowej, czy na etapie studiów, w kontekście zakładania i pomysłów, i inkubacji, jeśli chodzi o działalności gospodarcze, jest czymś oczywistym. Jest to pierwsze tego typu narzędzie w historii gminy miasta Toruń, które alokuje za sprawą zgody radnych tak naprawdę również potężne pieniądze, bo mieliśmy pierwotnie zabezpieczone na te pierwsze 3 lata na pilotaż 1 500 000 zł. Rynek w postaci Fundacji Przedsiębiorczy Toruń odpowiedział nam propozycją 1 100 000 zł. Program zakłada tak naprawdę, nie chcę mówić tu o przedszkolu dla przedsiębiorców, ale jednym wielkim akceleratorze i inkubatorze przedsiębiorczości. Chcemy zachęcać młode osoby, które noszą się z pomysłem założenia działalności, a obawiają się z uwagi na kwestie prawne, kwestie finansowe, kwestie dotyczące samego lokum, kwestie dotyczące zabezpieczenia spraw księgowych, żeby jednak zdecydowały podejść się do tego projektu i skorzystać z oferty funduszu. To wszystko jest na wyciągnięcie ręki. To jest fenomenalne narzędzie, które do tej pory nie było. Każdy młody człowiek z pomysłem będzie mógł się przetestować przez pół roku, czy rzeczywiście jest w stanie uzyskać odpowiedź z rynku, jego pomysł na działalność gospodarczą wypali, czy też nie, ale zrobi to w bardzo bezpiecznym ekosystemie, przyjaznym otoczeniu ludzi, którzy będą chcieli mu pomóc, ale jednocześnie fundusz będzie gwarantował dostęp do know-how. Dzięki funduszowi ci młodzi ludzie otrzymają dostęp do osób, którym się powiodło w biznesie. To jest tutoring, to są spotkania z przedsiębiorcami z Torunia i nie tylko, to jest mentoring, to jest zabezpieczenie prawne, to jest również księgowość, tak bardzo ważna w kontekście ustroju podatkowego, która dotyczy działalności gospodarczej. Analizując wyniki, rozmawiając z mieszkankami, z mieszkańcami Torunia w kontekście tych najpilniejszych potrzeb rozwojowych naszego miasta, drogi mamy na pewnym poziomie, rozwój, jak pokazał chociażby barometr infrastruktury transportu publicznego, jest dosyć dobrze oceniany, natomiast jest bardzo duży odsetek torunian, który uważa, że niestety rozwój, rynek pracy wymaga olbrzymiego wystymulowania, wymaga również interwencji lokalnego samorządu, wespół również z całym otoczeniem biznesowym. I to jest jeden z pierwszych kroków, które dzisiaj czynimy. W tym roku jeszcze chcielibyśmy zaproponować, i to będzie narzędzie już wybitnie wycelowane dla wszystkich uczennic i uczniów szkół ponadpodstawowych, branżowych, inną jeszcze bardziej, być może adekwatną formułę dla nich, to Toruński Most Kariery, o tym będziemy mówić na jesieni. Natomiast Toruński Fundusz Innowacji i Rozwoju jest bardzo mocną, jak sądzę, sprecyzowaną odpowiedzią na potrzeby młodych ludzi. I cel ten najwyższy, najważniejszy, który przyświeca nam, jeśli chodzi o skonstruowanie tego narzędzia, zatrzymanie młodych osób w Toruniu. Jeśli na przestrzeni trwania tego pilotażu, 3-letniego pilotażu, a mamy takie założenia, panie prezesie, że około 40 podmiotów gospodarczych zupełnie nowych zarejestruje się i powstanie na terenie gminy miasta Toruń. Jeśli część z tych projektów się powiedzie, nic więcej od siebie nie możemy żądać. Daliśmy ludziom możliwość spróbowania w bardzo przyjaznym, raz jeszcze powtórzę, otoczeniu. Rozpoczynamy zupełnie nowy etap w ramach oferty, jeśli chodzi o ofertę miasta Torunia skierowaną do osób młodych. Tak jak powiedziałem, cel jest jeden, zatrzymanie osób młodych w Toruniu. Może ucieczka również od tego, co majaczy gdzieś na horyzoncie. Z niepokojem obserwujemy niestety zwyżkę na rynku osób nie mających pracy, czyli to bezrobocie nam trochę drgnęło niestety do góry, ale mam nadzieję, że również to narzędzie będzie zachęcało młodych w tym wieku 18+ do tego, żeby próbować zakładać swoje działalności.
1: Operatorem Toruńskiego Funduszu Innowacji i Rozwoju została Fundacja Przedsiębiorczy Toruń, mówi jej prezes Paweł Żywiecki.
2: Chciał tu przede wszystkim podkreślić, że to jest systemowe wsparcie. To nie jest projekt, który ma swoje ramy, ale to jest systemowe narzędzie, systemowy program wsparcia właśnie młodych talentów w naszym mieście, ich zatrzymanie ich właśnie, żeby Toruń stał się ich miejscem kreowania, realizowania i sukcesu zawodowego, biznesowego. Moim zdaniem jakby 20 lat już prowadzę inkubatory, jestem w tym obszarze jakby, jeśli chodzi o Fundację Przedsiębiorczy Toruń, to myślę, że spokojnie mogę z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że tak systemowego rozwiązania w tej części Polski zakomunikowanego, ale przede wszystkim zainicjowanego jakby przez władze miasta jakby na tej części Polski nie ma, więc to warto podkreślić, że to jest wyjątkowy program, który ma bardzo szeroki wachlarz wsparcia właśnie od tego, co pan prezydent powiedział, przełamaniu takiej pierwszej bariery, trochę strachu, braku takiej inicjatywy jakby, więc będziemy kreować, będziemy wspierać osoby, które mają swoje pomysły, żeby tworzyły swoje startupy, ale przede wszystkim startupy o wysokim potencjale technologicznym, żeby nie tylko tworzyć startupy, ale również tworzyć wartościowe miejsca, miejsca pracy. My takich przykładów w historii 20 lat swojej działalności i zarządzania inkubatorami w naszym mieście mamy bardzo dużo, od takiej branży szeroko pojętej IT po branży kosmiczną jakby, to myślę, że to warto też podkreślić, że taki potencjał intelektualny Toruń ma i tym programem chcemy go jeszcze bardziej stymulować, rozwijać i uwolnić energię młodych ludzi i dać narzędzia i systemowy program wsparcia do tego, żeby tu się realizowały.

0: żeby też ten program w jakiś sposób oddziaływał, żeby te talenty napływały do naszego miasta, co też myślę, że jest bardzo ważnym efektem, żeby nie tylko je zatrzymać, ale również w jakiś sposób działać do tego, żeby je przyciągać i żeby Toruń stał się ich miejscem tworzenia, rozwoju i sukcesu biznesowego w dużej skali. My ze swojej strony jako operator funduszu na pewno zrobimy wszystko, żeby ten fundusz jakby i program jakby był bardzo efektywny, przyniósł bardzo mierzalne efekty dla naszego miasta, ale myślę, że warto też powiedzieć, bo pan prezydent to też zakomunikował, że to jest pewnego rodzaju pilotaż 3-letni. Chcemy, żeby ten program się rozwijał w oparciu o partnerów, nabierał większej skali i żeby ewentualnie też ciężar jakby finansowania tego programu przejmował toruński biznes. Naszą rolą jest to, żeby właśnie tą współpracę animować i myślę, że za jakiś czas już będziemy mogli pokazać pierwsze sukcesy.
1: Fundusz zapewni bezpłatne 6-miesięczne wsparcie dla minimum 100 osób w latach 2026-2028.
2: SK Toruń.
1: Toruń, początek XX wieku, nieistniejące już lokale i codzienne perypetie bohaterów. Teatr Muzyczny w Toruniu zaprasza na spektakl Kelnerskie Tango. O tym, jak zrodził się pomysł na spektakl, opowiada dyrektorka teatru Anna Wołek.
3: Zaczęło się od książki Knajpiane historie, książki pani Katarzyny Kluczwej, która leżała na wystawie księgarni na ulicy Szerokiej. Szłam tamtędy razem z Kubą Przewindowskim i mówię do niego: słuchaj Kuba, może warto było

0: nami, no ale inicjatorką poniekąd tego, że ta opowieść powstała, była ta książka i mała urocza księgarnia toruńska. Uważam, że nie możemy tylko bazować na licencjach światowych, dlatego że mamy wspaniałych twórców, librecistów, scenarzystów, pisarzy, którzy też mogą nam swoje własne historie, polskie historie opowiedzieć, co nie znaczy, że nie mamy się wspierać musicalami światowymi. Myślę, że nasz region jest na tyle interesujący i mamy tu tyle interesujących postaci, że warto je przypominać. W naszych planach jest również kolejna już regionalna, nie toruńska, opowieść o wybitnym naukowcu, profesorze Czochralskim, do której się przymierzamy i będzie to też nasza rodzima produkcja. Może świat kupi naszą licencję.
1: Po restauracjach, kawiarniach i teatrach ogródkowych Torunia początku XX wieku przeprowadzają widzów barwne postacie. Jak aktorzy prezentujący się na deskach Teatru Muzycznego odbierają ten spektakl?
2: Krzysztof Godlewski, dzień dobry Państwu. Dla mnie na przykład takim znakomitym punktem odniesienia jest ekranizacja książki, znakomitej książki Henryka Worcla, Zaklęte rewiry. Ta wybitna ekranizacja z 1975 roku w reżyserii Janusza Majewskiego. Wydaje mi się, to znaczy ja na przykład jestem warszawiak, te podziały granic zaborczych, one są w takich sytuacjach, przy tekstach, które przenoszą nas w czasie, bardzo widoczne. I Toruń jest tutaj dla mnie zagadką i fenomenalnym odkryciem, to znaczy bardzo pociągającą niwą, właśnie ten Toruń kajzerowski, ten Toruń jeszcze, prawda, z dawnych granic. A punkt odniesienia do książki Worcla wydaje mi się o tyle trafny i do ekranizacji, że no te genialne absolutnie kreacje Romana Wilhelmiego, to właśnie ja gram postać Oberkellnera. Gdzieś tam no absolutnie nieosiągalny poziom wydaje mi się tych ekranizacji i tych kreacji stworzonych przez panów. Dla nas, no jako dla ludzi jednak już urodzonych z hakiem 100 lat, po wydarzeniach właśnie, które nasza sztuka przedstawia, jest takim łącznikiem, jest punktem odniesienia tego brutalnego świata wczesnego, raczkującego kapitalizmu, który też de facto przedstawia nam skąd i dlaczego, jaka była geneza ruchów rewolucyjnych, ale oczywiście też z przekąsem, oczywiście z jakimś dowcipem, z jakimś humorem. No jest to bardzo ciekawa przestrzeń, wydaje mi się, dla aktorów, bo jest nieoczywista, a jednocześnie daje nam bardzo szerokie pole właśnie interpretacyjne, poznawcze.
3: Julia Turczynowicz-Suszycka. Ja gram postać aktorki Heli Burg, która na każdy możliwy sposób radzi sobie tak, jak potrafi. Występuje w tancbudach i nie tylko jako szansonistka, ale także jako dama. Oprócz tego wdaje się w romans z policjantem, ponieważ zostaje zwerbowana do policji, aby sprawdzać właśnie wspomniane wcześniej przez reżysera gastronomiczne lokale, bo o nich też tutaj mowa w końcu, kelnerskie tango. I moja bohaterka właśnie służy nam do tego, aby poznawać też te lokale. Też występuje w filmach w tym spektaklu, bo to nie jest takie oczywiste, ale ten spektakl posiada również elementy filmowe i w nich właśnie jest poprowadzony głównie miłosny wątek Kaparskiego. Były potrzebne lekcje tutaj podczas prób. Mamy wspaniałą choreografkę Joannę Semeńczuk. Myślę, że to już naprawdę wystarczyło, to już było wystarczające i tak, mamy takie tango i też mamy kelnerskie tango, w którym tańczy dwóch panów, Rafał Szatan i Michał Zacharek. Również efektowne, ale to już zostawiamy na spektakl.
4: Michał Słomka. Wydaje mi się, że nasz spektakl pokazuje szeroki wachlarz tych dawnych czasów, bo z jednej strony mamy ten kelnerski świat, który był bardzo schierarchizowany, który był bardzo dynamiczny i wymagający. Z drugiej strony mamy też dużo wątków artystycznych i aktorskich i też ten świat, który też był bardzo skomplikowany i ciężko było wtedy o pracę. Do tego mamy jeszcze policjantów, tak naprawdę cały przekrój całego społeczeństwa i w każdej z tej historii jesteśmy w stanie znaleźć też odrobinę ciepła, humoru, chociaż te czasy były z jednej strony piękne i kolorowe, ale jednak w środku gdzieś dosyć ciężkie i no biedne dla większości społeczeństwa, zwłaszcza dla tych grup, które my tutaj pokazujemy, ale naprawdę nie jest to bardzo depresyjna sztuka, wręcz przeciwnie, jest bardzo zabawna, kolorowa i dynamiczna.
2: Reżyser Kuba Przebindowski czujnym okiem dba o to, żeby znaleźć wiele odnośników do współczesnych sytuacji. To znaczy, historia lubi zataczać koło i trudność bytu i odnalezienie się na rynku pracy tak naprawdę w dzisiejszych czasach jest aktualna. Czy rodzi się nam swego rodzaju nowy podział klasowy? No, też można

0: wyciągnąć takie wnioski, więc nie będzie to tylko archaiczna przestrzeń w świat, którego już nie ma, w jakiś niebyt i w nadmuchaną wizję, tylko myślę, że wiele osób na widowni będzie mogło znaleźć bezpośrednie odniesienie do sytuacji, jeśli nie swojej, to swoich dzieci, czy właśnie młodych ludzi wkraczających tak naprawdę w dzisiejszą rzeczywistość rynkową i w dorosłe życie.
1: Dzień dobry, nazywam się Rafał Szatan. Szczerze mówiąc, ja bardzo lubię przyjeżdżać do Torunia. To jest moja trzecia produkcja już w Teatrze Muzycznym, z czego bardzo się cieszę. A jeżeli chodzi o sam spektakl, to jak tutaj pięknie wracamy do bardzo ciekawych czasów tego miasta, to tym bardziej nam tutaj jako aktorom jakoś tak umila ten czas prób. Stroje są o tyle fajne, że są epokowe. Faktycznie nasza Zuza, która jest kostiumografem tutaj, te kostiumy nasze tak dobrała i tak pięknie przygotowała, że to jest dla nas w ogóle też ogromny plus na to, że ubierając te wszystkie kostiumy, mamy od razu tą formę, przenosimy się od razu w czasie, naprawdę, pomimo tego, że faktycznie one czasami nie są do końca wygodne, to od razu jakby nam pozwalają poczuć ten klimat z tamtych lat.
2: A repertuar znajdziecie na teatrmuzyczny.torun.pl.
3: SK Toruń News.
2: Renata Grudzińska. Kolejne emocje żużlowe w Toruniu. Tym razem czas na indywidualne Mistrzostwa Polski 2026. Toruń został wybrany po raz kolejny do organizowania zawodów, mówi Ireneusz Igielski, przewodniczący Głównej Komisji Sportu Żużlowego.
4: Jest to miasto, które przyciąga po pierwsze dużo fanów żużla, a po drugie miasto z ogromnymi tradycjami, więc ja jestem z Rawicza, pracowałem bardzo długo w Lesznie. Podobna sytuacja, w takich miastach robi się fajnie i super żużel. To tak krótko i na temat. Niesamowite tradycje i sam klub Toruń jest bardzo doświadczony w organizacji takich dużych imprez, bo już nawet nie wspomnę o Mistrzostwach Polski, ale chociażby Grand Prix czy Puchar Świata, żeby to organizować, to jednak jest to trochę pracy do włożenia i klub toruński sobie doskonale z tym radzi. Trzy dzikie karty przyznane: Przemek Pawlicki, Jakub Miśkowiak i po turnieju w Świętochłowicach Tobiasz Musielak. Dzisiaj ogłoszony Antyk Kawczyński, także mamy czołową szesnastkę w Polsce, która w tym roku pojedzie o tytuł Mistrza Polski.
2: Jednorazową dziką kartę na zawody w Toruniu otrzymał dzisiaj Antek Kawczyński, jeżdżący na co dzień w barwach prez Grupa Deweloperska Toruń.
5: Presji jakiejś tam nie nakładam na siebie. Są to najlepsi zawodnicy w Polsce, niektórzy również i na świecie. Także podchodzę do tych zawodów, myślę, że szkoleniowo, chociaż również nie, ale tam, żeby oglądać plecy kolegów. Na pewno będę chciał powalczyć o jakieś punkty. No i mam nadzieję, że właśnie tak będzie. No mi w tym roku pokrzyżowała trochę plany kontuzja. Miałem tej jazdy trochę mniej, ale mam nadzieję, że w przyszłym roku już pójdzie wszystko po mojej myśli i te zawody indywidualne mi nie pouciekają tak jak w tym roku.
6: Odczuwasz jeszcze trochę te kontuzje sprzed początku sezonu, czy już jest okej?
5: Okay? Już jest okej. Przy jakimś tam uślizgu ostatnio lekko mnie pobolał ten obojczyk, ale naprawdę bardzo delikatnie, także w wiezie w ogóle mi nie doskwiera ten ból.
6: Wspomniałeś, że od razu po tym wybierasz się do Gniezna, także intensywnie u ciebie.
5: Tak jest. No w tym tygodniu jedziemy wtorek, środa, czwartek, piątek. No jeszcze jutro mnie czekają zawody ligowe w Toruniu i Zieloną Górą. No także tak, tej jazdy jest naprawdę sporo w tym roku, ale mi to tam jakby nie przeszkadza. Ja się tym cieszę i jestem zadowolony, że będę przynajmniej rozjeżdżony.
2: Oprócz ścigania, miasto przed imprezą zapewnia również atrakcje dla najmłodszych. O szczegółach mówi Karol Lejman, przedstawiciel One Sport.
7: My same zawody tutaj wierzymy, że sportowo to będzie udana inauguracja tego cyklu, że faktycznie dostarczymy kibicom dużo emocji, ale tradycyjnie chcemy, żeby to było coś więcej niż tylko ta rywalizacja motorza. Takie prawdziwe święto sportu żywego dla kibiców, dlatego sporo tych atrakcji towarzyszących. Planujemy miasteczko kibice, które już kilka godzin przed zawodami się rozpocznie, stacją autografową z najlepszymi zawodnikami, symulatorami żużlowymi i dmuchańcami dla dzieci. Do tych atrakcji, takich detali mamy naprawdę dużo. No zawsze zależy na tym, żeby wyciągać te wydarzenia tylko z areny, żeby to nie było tylko te dwie i pół godziny spędzone na stadionie, na krzesełku, ale żeby faktycznie przyjść z rodzinami wcześniej, bawić się i korzystać z energii, bo po to są te imprezy, żeby gdzieś tam integrować, dawać coś więcej, pozwolić na to, żeby tych zawodników dotknąć z bliska.
2: Jak ważne jest to wydarzenie dla Torunia? O to zapytaliśmy Angelikę Dzięgiel-Pośladę, dyrektorkę Wydziału Sportu i Rekreacji.
8: Oj, służy bardzo dobrze. 9 tysięcy kibiców w ubiegłym roku było, w tym roku myślę, że będzie jeszcze więcej. Żużel jest istotną dyscypliną tutaj w naszym mieście. Tak naprawdę wpisuje się w nasze miejskie DNA i przyciąga rzesze kibiców tutaj naszych lokalnych, ale też z całej Polski. Jeżeli chodzi o Grand Prix, które niebawem się odbędzie, to nawet z całego świata. Maksymalna liczba miejsc tych też uwzględniających stojące. Mamy 17,5 tysiąca i w ubiegłym roku na finale drużynowych Mistrzostw Polski mieliśmy 17,5 tysiąca osób na obiekcie. Bilety się szybko wyprzedały. I powiem tak, to jest ogromny wymiar promocyjny. Marka miasta Torunia jest eksponowana na różnych nośnikach, platformach. To buduje naszą rozpoznawalność, a w

0: konsekwencji rzutuje na ruch turystyczny. I tych sportowych turystów, którzy całymi rodzinami odwiedzają Toruń po to, żeby móc wziąć udział w rywalizacji tak żużlowej, kibicować, ale też móc poczuć Toruń jako miasto, czyli dotknąć gotyckich naszych zabytków, skosztować pysznych pierników, czy zajrzeć do planetarium, podziwiać piękną panoramę Torunia, czy również inne nasze muzea. A wydarzeń takich towarzyszących turystycznych co tydzień praktycznie jest u nas bardzo dużo, więc można taki wyjazd majówkowy, tak jak teraz się zapowiada, połączyć doskonale z taką turystyką sportową, czyli trochę sportu, trochę zwiedzania, trochę może i aktywności fizycznej, ponieważ w ten weekend, kiedy rozgrywane są indywidualne Mistrzostwa Polski na żużlu, jest taki też duży bieg Run Toruń w niedzielę, więc może ktoś przyjedzie do Torunia, myślę, że na pewno będą takie osoby, które przyjadą najpierw pokibicować żużlowcom, a na drugi dzień po prostu pobiegać.
1: Też widziałam, że niedługo na Motoarenie będą rozgrywane takie zawody dla dzieci na rowerach, więc tam gdzieś szukacie też takiej opcji, żeby zaszczepić w tych najmłodszych też trochę sport i żużel.
0: Oczywiście, 24 maja na Motoarenie będą bardzo ciekawe zawody rowerkowe i to od najmłodszych, którzy będą na dwukołowych rowerkach biegowych się przemieszczać po już starsze dzieci. Familijna impreza, familijna atmosfera, medale dla każdego. Myślę, że nie sama ta rywalizacja, ale właśnie udział w takich aktywnościach jest tym największym fanem i im więcej się ruszamy, tym po prostu inwestujemy w nasze lepsze, dłuższe życie. Nawet taka ciekawa statystyka, która ostatnio mi wpadła do ucha, że tak powiem kolokwialnie, dotycząca nie tylko, że tak powiem, korzyści z aktywności związanej z, że tak powiem, bezpośrednio dla zdrowia, ale dla naszej takiej ogólnej sprawności. I statystyka mówi, że osoby powyżej 60, które są aktywne, one są bezpieczniejsze, bo mniej upadają i o 30% jest mniej wypadków takich, no, czy śmiertelnych, czy takich niestety niedobrych dla naszego zdrowia, w związku z tym, że dane osoby się po prostu ruszają, więc nie tylko zdrowie, nie tylko lepsze wyniki naszych badań są tu clue, czyli tą korzyścią z aktywności, ale taka nasza właśnie ogólna sprawność.
2: Indywidualne Mistrzostwa Polski odbędą się na Motoarenie już 16 maja.
3: SK Toruń.
2: Stara szkoła w nowej odsłonie. Szkoła Mistrzostwa Sportowego i 13 Liceum Ogólnokształcące w Toruniu z nowym budynkiem i zapleczem sportowym. Umowę rozpoczynającą proces projektowania podpisał dziś prezydent Paweł Gulewski.
4: Jesteśmy w ciągu, jak Państwo widzą, rozstrzygnięć postępowań na wiele bardzo ważnych i potrzebnych inwestycji. Ostatnio spotykaliśmy się w kontekście umowy z wykonawcą drugiego etapu szkoły podstawowej na ulicy Grasera. Dzisiaj też bardzo ważny moment, na którym nam mocno zależało i to jest kontekst również zmiany sieci szkół, którą ostatecznie radni miasta Torunia zatwierdzili w lutym tego roku, a mianowicie rozbudowa tak naprawdę i zorganizowanie zaplecza sportowego, wielofunkcyjnego, jeśli chodzi o Szkołę Mistrzostwa Sportowego i 13 Liceum Ogólnokształcące, które zgodnie ze zmianami zaproponowanymi przez nas Państwu radnym będziemy chcieli zlokalizować te funkcje w nowej lokalizacji. Już nie ulica Targowa, a ulica Kosynierów Kościuszkowskich i tam z kolei kubatury, które i budynki, które przynależą do obecnego liceum ogólnokształcącego numer 2. Tam będzie się mieściło 13 Liceum Ogólnokształcące i Szkoła Mistrzostwa Sportowego. Żeby Szkoła Mistrzostwa Sportowego mogła w pełni rozwinąć swoje sportowe skrzydła, mieć zabezpieczone zaplecze sportowo, rekreacyjne tak naprawdę, ale również w jakiś sposób administracyjne, musimy dobudować pewną część, na którą uruchomiliśmy postępowanie w marcu tego roku. No i rozstrzygnęliśmy je tydzień temu chyba, panie dyrektorze. Dwa tygodnie temu rozstrzygnęliśmy to postępowanie. W ramach postępowania wpłynęło do nas 9 ofert. Najbardziej poprawną ofertę złożyła firma ARS. Bardzo dziękuję za podejście do postępowania, bo dla nas to jest inwestycja bardzo ważna. Powstaje zupełnie nowoczesna kubatura, te gabaryty funkcjonalności, do tych szczegółów odniesie się albo pan prezes, albo pan dyrektor Łukasz Niewiadomski. Natomiast chcemy zorganizować tam zaplecze takie, które będzie na naprawdę już wysokim poziomie. Tam i będą sale i trenażery dla rowerów i wioślarzy i nowoczesne przestrzenie dla młodych sportowców, których do tej pory na Targowej nie było. No i to, co przyświecało nam tej zmianie w kontekście dyslokacji 13 Liceum Ogólnokształcącego i SMS-a, czyli Szkoły Mistrzostwa Sportowego, to oczywiście dostęp do basenu. Ten basen świeżo w zasadzie oddany do użytku Za chwilę będziemy oddawać. Jest przy drugim liceum ogólnokształcącym, więc ta infrastruktura będzie już wzajemnie się ze sobą uzupełniać. Oferta, która wygrała i umowę, którą dzisiaj razem z panem prezesem podpiszemy, będzie opiewała na ponad 11,5 miliona złotych. To jest koszt realizacji tego budynku. On jest wielopoziomowy. Warto zwrócić uwagę na to, że na poziomie minus jeden chcemy również, zgodnie z rozporządzeniem, które nas obowiązuje, zorganizować funkcję miejsca ukrycia na wypadek kryzysu, więc to również będzie zaimplementowane w tych przestrzeniach. A potem kolejne piętra to kolejne funkcje, które były konsultowane również z dyrekcją SMS-a i 13 Liceum Ogólnokształcącego. Czas realizacji 15 miesięcy od chwili podpisania umowy. Bardzo by nam zależało na tym, żeby inwestycje w zasadzie musimy oddać, być gotowi na 1 września 2027 roku, tak żeby cały zespół mógł ruszyć z nauką i tymi wszystkimi działalnościami, które dotyczą młodych sportowców, którzy uczęszczają do SMS-a obecnie, a na nasze szczęście, i powiem to z punktu widzenia zamawiającego inwestora, wykonawcą okazał się podmiot, który jest sprawdzony. ARS realizuje, jak Państwo doskonale wiedzą, bardzo również ważną oświatową i społeczną funkcję, a mianowicie zupełnie nowy żłobek przy ulicy Heweliusza na osiedlu Jar. Harmonogram tam jest również napięty, bo w czerwcu musimy być gotowi na wpisanie żłobka do sieci żłobkowej. Musimy się również rozliczyć z dofinansowania ze środków KPO-owskich i wykonawcy, mimo pewnych utrudnień, bo zima nas nie oszczędzała, panie prezesie. Wiem, że pan dyrektor jest non-stop na placu budowy, ja od czasu do czasu zaglądam. No i wykonawca dzielnie sobie radzi z tymi przeszkodami. Też jesteśmy tutaj, przed chwilą rozmawialiśmy, jesteśmy dobrej myśli w kontekście terminowego oddania tej inwestycji. Cieszę się, że tam, gdzie jest również pręgierz czasowy i harmonogramowy, mamy solidnego partnera w postaci ARS-a, tutaj naszej lokalnej firmy, która nas do tej pory nie zawiodła. Dwójka obok 13 Liceum Ogólnokształcącego i SMS-a wspólnie podzielą się bardzo duże przestrzenie, szerokie korytarze, olbrzymie przestrzenie z salami dydaktycznymi. Ta szkoła była budowana naprawdę na potrzeby takich potężnego wyżu demograficznego, z którym już na pewno nie będziemy mieli do czynienia przez kolejne dekady. Więc absolutnie tak, to było wszystko opomiarowane. Obie dyrekcje rozmawiały ze sobą kilka miesięcy wcześniej, jeszcze przed ostateczną decyzją podjętą przez radnych, jeśli chodzi o zmianę sieci szkół w lutym, i wiedzą doskonale, w jaki sposób będą funkcjonować, tak żeby nie kolidować ze sobą w tym zakresie. Także absolutnie ta budynek drugiego liceum ogólnokształcącego przy Kosynierów jest bardzo pojemny, z dużym potencjałem wolnych powierzchni. Te dwie placówki będą z powodzeniem funkcjonować w uzupełnieniu tego, o czym dzisiaj mówiliśmy, czyli zupełnie nowoczesnej infrastruktury budynku wielofunkcyjnego, którego realizacja rozpocznie się w zasadzie z dniem. Projektowanie i realizacja z dniem dzisiejszym. W ogóle status SMS-a jest bardzo ważny. Musimy utrzymać to jedno z niewielu miast w tym regionie, które posiadają szkołę mistrzostwa sportowego. Musimy rozbudować bazę, bo wyobraźmy sobie, że przy ulicy Targowej przecież też nie było wybudowanego basenu. Tam też były potrzeby właśnie te, które realizujemy w tej procedurze i w tym projekcie, a mianowicie nie było sal treningowych, nie było możliwości ćwiczeń, nie było możliwości rozlokowania się w taki sposób, żeby młodzież, która jest utalentowana sportowo, mogła ćwiczyć na co dzień i odbywać zajęcia dydaktyczne. Tego brakowało również i brakuje na chwilę obecną w kompleksie budynków przy Kosynierów, stąd ta ważna decyzja. Ja myślę, że naprawdę to jest jeden z takich, to jest bardzo pozytywny efekt tej zmiany sieci szkół, no bo SMS będzie miał porządną infrastrukturę, a z kolei dwójka też, drugie liceum ogólnokształcące, mówi to jej były absolwent, obecny absolwent, był uczeń, będzie również miała bardzo dobre towarzystwo. Ja uważam, że te szkoły, te placówki oświatowe, biorąc pod uwagę ich profile, no drugie liceum ma również klasy mundurowe, a z kolei SMS to profil sportowy. Ja uważam, że te dwa środowiska uczniowskie będą na siebie bardzo pozytywnie oddziaływać, z naprawdę z taką takim pozytywnym efektem, jak sądzę.
2: Inwestycją zajmie się firma ARS, która obecnie buduje żłobek przy ulicy Heweliusza. A co pomieści czteropiętrowy budynek przy Kosynierów Kościuszkowskich? Mówi Łukasz Niewiadomski, dyrektor Wydziału Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia.
5: Jeśli chodzi o sam obiekt, to powiedzmy po rzucie mamy wymiary około 22 na 19 metrów. Budynek jest, jak wspomniał pan prezydent, czterokondygnacyjny. W kondygnacji podziemnej będziemy mieli głównie magazyny sprzętu zarówno wioślarskiego, jak i kolarskiego oraz warsztat rowerowy. Na kondygnacji wyższej, czyli na parterze takim podniesionym, mamy przestrzenie przeznaczone na ergometry wioślarskie. Do tego mamy salę taką fizjo, gabinety powiedzmy takie odnowy, plus siłownię oraz szatnie sanitariatami, pomieszczenie dla trenerów. Kondygnacja plus 2 to jest podobny układ, aczkolwiek tu mamy nastawione bardziej na kolarstwo, czyli będą trenażery kolarskie. Do tego siłownia, sala fizjo i szatnie sanitariatami. Kondygnacja najwyższa to takie 5 gabinetów mniejszych o powierzchni, każdy około 26 m2, które będą pełnić funkcje bardziej administracyjne, ale możemy też się dostosowywać na salę zajęć indywidualnych. Powierzchnia jakby całej użytkowa wszystkich czterech kondygnacji łącznie to jest ponad 1450 m2. No i tak naprawdę lokalizacyjnie będziemy się wpasowywać przy drugim liceum ogólnokształcącym od strony boiska zewnętrznego.
2: Nowa siedziba ma być gotowa na pierwszy dzwonek 1 września 2027 roku.
3: SK Toruń News.
2: Renata Grudzińska. Rodzice toruńskich przedszkolaków biją na alarm. Nie wszystkie dzieci zostały przyjęte do placówek, do których składali dokumenty. Prezydent tłumaczy wszystko demografią. A jaki jest punkt widzenia rodziców? Obecnie zakończyła się pierwsza tura rekrutacji. Teraz Urząd Miasta czeka na szczegółowe dane od przedszkoli. Sprawę komentuje zastępca prezydenta Torunia, Dagmara Zielińska.
6: Wpłynęła do nas petycja od rodziców, cel utworzenia oddziału w przedszkolu miejskim nr 6. Wpłynęła również zapytanie od pani radny Maciej Możuch. Rzeczywiście przedszkole miejskie numer 6, tak jak jest przedstawiane przez rodziców, jest to przedszkole, które docelowo było przedszkolem czterooddziałowym. Ale z uwagi na niż demograficzny będzie aktualnie przedszkolem trzyoddziałowym, przynajmniej na obecnym etapie. Jesteśmy po zamknięciu pierwszego etapu rekrutacji, to znaczy, że rodzice potwierdzili nam wolę udziału dzieci w przedszkolach, które zostały wskazane, wybrane przez samych rodziców, bo pamiętajmy o tym, że we wnioskach rodzice w ramach preferencji mogli wybrać kilka placówek. Jeżeli nie dostało się dziecko do przedszkola pierwszej preferencji, były po prostu kolejne przedszkola wskazywane jako te przedszkole, do którego dziecko będzie chodziło. Do wczoraj, do końca dnia placówki zbierały jeszcze i odpisywały na tak zwane odwołania i do końca dnia przekazywały panie dyrektorki przedszkoli informacje do organu, ile miejsc pozostało wolnych, ile oświadczeń woli rodzice złożyli, ilu rodziców nie złożyło takich oświadczeń i ile było procesów odwoławczych, które zostały uwzględnione, które nie zostały uwzględnione. Tak naprawdę dzisiaj ruszamy z drugą częścią rekrutacyjną. Zgodnie z ustawą prezydent miasta Torunia ma obowiązek wskazać rodzicom dzieci, które nie zostały przydzielone do żadnego przedszkola oraz tych dzieci, których rodzice nie potwierdzili woli udziału w przedszkolu, wskazać miejsce w przedszkolu, które było najbliżej przedszkola wybranego jako przedszkole pierwszej preferencji. I teraz ten etap będzie trwał do końca maja. Na koniec maja będziemy wiedzieli, w których przedszkolach mamy jeszcze wolne miejsca, w których przedszkolach tych miejsc brakuje i w których przedszkolach tak naprawdę powinniśmy uruchomić rekrutację uzupełniającą, a rekrutacja uzupełniająca rozpocznie się 15 czerwca zgodnie z harmonogramem, który został przyjęty zarządzeniem prezydenta miasta Torunia.
2: Pod koniec kwietnia odbyło się spotkanie z przedstawicielami rodziców z przedszkola miejskiego nr 6. Poprosiliśmy ich o komentarz.
7: Karolina Minkiewicz, przewodnicząca Rady Rodziców przedszkola miejskiego nr 6. Zostałyśmy wysłuchane przede wszystkim, tak? Za co bardzo też dziękujemy, że miałyśmy taką możliwość. To nie jest kwestia tylko naszego przedszkola. To jest kwestia też przedszkola i innych, w których albo oddziały się nie utworzyły, albo po prostu ze względu na niż demograficzne i małą ilość dzieciaczków naszych. To jest też kwestia tego typu, że najbardziej zależy nam na powiedzmy dobru dzieci i to musimy mocno podkreślać, bo tu chodzi o edukację, o przyszłość naszego miasta, więc tutaj Komisja Edukacji oczywiście przychyli się, zbadają z każdej strony możliwości ewentualnego przywrócenia tych grup. Tutaj na pewno apel do rodziców, którzy gdzieś nie potwierdzili woli albo nie wskazali przedszkoli w kolejności kolejnych wyborach, tak? Bo tutaj należy pamiętać o tym, że w momencie, kiedy ktoś wskazał tylko jedno przedszkole, to jest równoznaczne z tym, że jakby określił się konkretnie i w przypadku braku miejsc w tym przedszkolu nie było wskazania na inne.
8: Katarzyna Fiedorowicz, mama 4-letniej dziewczynki, która uczęszcza do przedszkola miejskiego numer 6.
9: Naszym zdaniem są szanse na przywrócenie oddziału. Docierają do nas rodzice dzieci, które są chętne, znają nasze przedszkole, wiedzą, jakie ma tradycje. Przedszkole jest z nagrodami, jak tutaj wspomniała koleżanka, z certyfikatem jakości, bardzo dobrze oceniane, z własną kuchnią. Dzieci bardzo chętnie uczęszczają do tego przedszkola. Jest wyremontowany plac zabaw. Byliśmy zszokowani, że

0: rodzice dzieci, których wybrali nasze przedszkole jako przedszkole pierwszego wyboru, myśleli, że ich dzieci nie dostały się do naszego przedszkola ze względu na zbyt dużą ilość osób chętnych. Nie mieli informacji, nie wiemy, kto wprowadził błąd.
1: Tak, system przede wszystkim, bo tutaj cała rekrutacja odbywa się poprzez system elektroniczny, tak? I on jest zero-jedynkowy, no niestety. Są punkty, które są naliczane, tutaj nie można jakby tego zweryfikować ręcznie, że tak powiem, ale już, jeśli mamy w danej placówce, nie wiem, limit punktowy, no to wszyscy, którzy, nie wiem, są pod limitem albo kończą się miejsca, to zostają odrzuceni i wtedy przechodzi to na następne, na przedszkole następnych wyborów i następnych, tak? Natomiast, no mówię, w naszym przypadku jest tak, że oczywiście została rekrutacja dopełniona do 75 osób, czyli 3 grupy po 25 osób. No właśnie to jest chyba też bardzo takie, naszym zdaniem, niesprawiedliwe, że przecież wszyscy doskonale wiemy, że w grupach mniejszych, no lepiej się pracuje i nauczycielom, i dzieci też lepiej się, nie wiem, rozwijają, edukują i tak dalej. Trzeba pamiętać też, że wiele teraz mamy dzieci, które mają wszelkie orzeczenia, jakieś problemy, czy to emocjonalne, czy wychowawcze, czy generalnie z edukacją, tak? I jakby przygotowywanie się też na to, że mamy niż demograficzne, tych dzieci raczej na razie nie będzie więcej, to myślę, że powolutku możemy się do tego przygotowywać też jako jednostki edukacyjne, przedszkola, szkoły, żeby sukcesywnie tą liczbę dzieci w grupach zmniejszać, tak? A nie uparcie od, nie wiem, 30 czy 40 lat trzymać się 25. I doskonale rozumiem, że pewne odgórne założenia, ale dlaczego nie możemy być innowatorami w tej sytuacji? Dlaczego nie możemy pokazać, że można, tak?
0: Była o tym mowa, natomiast pani prezydent mówiła, że jest to zgodne z ustawą i tak naprawdę jest to normą. Głęboko wierzymy w to, że likwidacja oddziału zostanie odwołana i będzie nabór uzupełniający do naszego przedszkola, zgłoszą się dzieci i przedszkole przetrwa kolejne lata.
1: Bardzo serdecznie zapraszamy oczywiście wszystkich tych rodziców, którzy chcieliby dołączyć do naszego grona przedszkolnego. To jest naprawdę wyjątkowe przedszkole i ja mogę to, możemy to z całą odpowiedzialnością powiedzieć, ponieważ to jest przedszkole, które w przyszłym roku kończy 45 lat swojego istnienia. Jest kameralne, wszyscy wszystkich znają, ma własny plac zabaw, ogrodzony, więc naprawdę wszystkich zachęcamy, że jeśli tylko pojawi się w systemie możliwość, żeby aplikować do szóstki, do przedszkola miejskiego numer 6, to wszystkich bardzo serdecznie zapraszamy.
2: Sprawę skomentował również prezydent Paweł Gulewski.
3: To demografia steruje naborami. Jeśli mi państwo każecie teraz udawać, że nie ma problemu w kontekście demografii, która stymuluje całe funkcjonowanie, kształt sieci szkół w Toruniu, no to ja na to nie mogę przymknąć oczy w sytuacji, kiedy i nie zgadzam się z tezami, które mówią, że słuchajcie, Toruń nie inwestuje w szkoły. Jeszcze raz podkreślam, 900 milionów złotych koszt utrzymania sieci szkół w Toruniu. Ubytek subwencji oświatowej, realne koszty do środków, które otrzymujemy z subwencji 600 milionów złotych, prawie 300 milionów, 280 milionów w tym roku musimy dopłacić z gminy miasta Toruń. W przyszłym roku być może 300. Budujemy infrastrukturę. Tam, gdzie jest potencjał demograficzny, było podpisanie umowy na realizację drugiego etapu szkoły na Jarze. 45 milionów. Budujemy żłobek za 15 milionów na Jarze, który ma potencjał zapełnienia do 2000, no przez 10-15 lat z uwagi na to, że rozwija się Jar. Więc budujemy centra integracji międzypokoleniowej, Szczecińska, Heweliusza. To są potężne alokacje środków i to są inwestycje i myślenie nie tylko o świecie, ale również o systemie utrzymania pomocy społecznej. Ale nie każcie mi, mówię jako prezydentowi miasta Torunia, mieć oczy zasłonięte i nie każcie mi nie patrzeć na to, co się dzieje na rynku. Za 3 lata niestety nie będzie szóstki liceum. Połączyliśmy szkoły podstawowe. Robię to niestety ja i moja administracja, bo przez 15 lat palcem nie tknęliśmy w kontekście zmiany i dostosowania sieci szkół do wymogów demograficznych i rozwoju przestrzennego naszego miasta. Powstały zupełnie nowe osiedla. Z części osiedli wschodnich, południowych na Lewobrzeżu ludzie się wyprowadzili. Zrobiliśmy to w kontekście i tak naprawdę w skali o wiele bardziej lajtowej, lekkiej niż by to jeszcze wymagało, ale patrzcie na to, co się dzieje w demografii. To nie jest przywara tylko Torunia. Za chwilę Toruń nie będzie 180-tysięcznym miastem. Za chwilę będziemy 160-tysięcznym miastem. A mamy mieć pełne wymiarowe przedszkola, wszystkie oddziały, wszystkie szkoły, to wszystko, co było i zostało zaproponowane i zaprojektowane 20 lat temu.
2: Radni PiS podczas sesji również dyskutowali na ten temat z prezydentem, mówi przewodniczący klubu Adrian Mól.
4: Bardzo wielu mieszkańców przekazywało nam informacje o likwidacji oddziałów, które do tej pory działały w niektórych placówkach, a mam na myśli przedszkole miejskie numer 17, przedszkole miejskie numer 6 oraz szkołę podstawową numer 35. I dzisiaj otrzymaliśmy w

0: W trakcie tej komisji takie pierwsze informacje z naboru Urząd Miasta otrzymał dopiero wczoraj, że ta informacja przekazywana przez rodziców, ta skala nie jest aż tak duża, jaką mieliśmy informację do tej pory. Natomiast ja zawnioskowałem w trakcie komisji do pani prezydent o przedstawienie nam bardzo szczegółowych informacji związanych z tym naborem i na pewno będziemy wnioskować do pana prezydenta o to, żeby mimo wszystko rozważyć utworzenie oddziałów w tych placówkach. Oczywiście w takim przypadku, jeśli będzie tam zainteresowanie dziećmi, bo wiemy doskonale, że teraz rozpocznie się nabór uzupełniający, także będziemy na pewno bardzo szczegółowo śledzić.
1: Do sprawy wrócimy pod koniec maja, kiedy urząd przeanalizuje dane z przedszkoli. Z kolei rekrutacja uzupełniająca rozpocznie się 15 czerwca.
2: SK Toruń.
1: Najpierw trafił ponownie w ręce miasta, teraz zajmie się nim Fundacja Kosmos. Mowa o toruńskim Belwederze, czyli Forcie Jakuba. Jakobs Fort Przysowińskiego to jeden z najstarszych elementów twierdzy Toruń. Jeszcze do 2018 roku był zamieszkiwany, od wielu lat popadał jednak w ruinę. Jego nowy rozdział ma napisać Fundacja Kosmos, która chce go nie tylko odratować wizualnie, ale i artystycznie. O planach na toruński Belweder opowiedziała nam prezeska fundacji Anna Lamers.
3: Czasami można zapytać, co miasto, to nie wiem, fortyfikacje robią dla nas, to jest trochę pytanie w drugą stronę, co my robimy dla nich. To są wyjątkowo wybitne zabytki architektury militarnej. Szczególnie Fort Jakuba, który jest takim troszkę ostatnim frontem, ostatnim takim reliktem w pewnym sensie, naprawdę fajnej takiego gatunku właściwie fortyfikacji relitowych. W Toruniu mieliśmy 3 takie fortyfikacje. Zostały nam 2, czyli właśnie Fort Jakuba i nieco starszy przyczółek mostowy, który jest zamknięty i w zasadzie poprzez jego wykorzystanie on został dość mocno zredukowany już. Te struktury murowane, powiedzmy, właściwie są już trudne do odnalezienia, a Fort Jakuba był belwederem, ponieważ był zamieszkały przez ludzi. I to był zamieszkały przez ludzi, oczywiście bardzo rozmaitych. Jak to były te mieszkania kwaterunkowe tak naprawdę? No teraz jest plan taki, słuchajcie, od jakiegoś czasu już tam się kręcimy, zobaczcie zmianę, jest naprawdę duża. Staramy się ten obiekt przede wszystkim uporządkować, ogarnąć, no i generalnie jakby dzięki decyzji pana prezydenta ten budynek ma wrócić do celi społecznych. To znaczy myślę, że on się stanie taką norką, siedzibą wielu organizacji, które poszukują swojego miejsca. Trochę takich, przepraszam, wywołam po nazwisku, wędek czy innych miejsc, które potrzebują fajnych przestrzeni, bardzo niskopłatnych tak naprawdę, więc może i uda się taki cel, ale na razie, kochani, sprzątamy. Tam są tony śmieci. Dookoła jest równie dużo. No, staramy się, żeby ta przestrzeń przestała być takim dzikim, nieprzyjaznym miejscem, jakim jest w tej chwili. Ja już tam kamerę mamy, coś tam tu widzimy. I musimy mieć na uwadze, kochani, dajcie nam czas. Tam naprawdę jest... W ciężkim stanie jest ten obiekt. Może nie mury, co właściwie wszystkie okna są powybijane, dewastacje, takie obrzydliwe, długotrwałe dewastacje. Rozkradzione są kable z prądem. Więc myślę, że przede wszystkim możemy wam obiecać teraz jedno, czyli będziemy dużo bardzo sprzątać, będzie bardzo dużo takich akcji, będziemy szkolić wolontariuszy, będziemy ich uwrażliwiać na zabytki i będziemy chcieli w pierwszej kolejności otworzyć 2 małe, ale super interesujące muzea. Takie, wiecie co, to będzie takie miejsce twórczości, taka twórnia społeczna. Czyli ja mam coś, ty masz coś, zróbmy coś razem, ja nie mam nic, ty nie masz nic, też zróbmy coś razem. Czyli jeśli ma ktoś na przykład super zbiory, chciałby je pokazywać, ale nie stać go na wynajem super przestrzeni, tak? Zaczynamy oddolnie zagospodarować to miejsce, takie powiedziałabym legalne skłotowanie. Obmacujemy tą przestrzeń, rozlewamy się po niej, ale przede wszystkim, co jest najważniejsze, ona absolutnie dla wszystkich ma być, tak? Jakby w tej chwili na przykład przychodzi bardzo dużo sąsiadów, którzy tam kiedyś mieszkali i mówią, o, ja tutaj mieszkałem tam, a bym chciał może jakieś pamiątki. Także ma być taką przestrzenią wspólnego działania. Będziemy szukali wtedy krok po kroku jakichś poważniejszych dofinansowań i tak dalej, i tak dalej. Tak, myślę, że to jest perspektywa 5, może 7 lat, kiedy ten obiekt naprawdę stanie na nogi i stanie się taką przestrzenią potrzebną wszystkim mieszkańcom. Oczywiście w szerokim procesie partycypacyjnym i tak dalej będziemy szukać tych rozwiązań, ale już teraz tak czujemy, widzimy, co jest potrzebne bardzo, tak? Czyli przestrzenie do działań. Na wystawę dla na przykład studentów grafiki czy malarstwa, bo oni naprawdę nie mają gdzie. Czy na przykład jakieś

0: budynek przecież. No kurczę, jest jedyne w swoim rodzaju. Naprawdę nie ma czegoś takiego.
1: A już sama nazwa myślę, że będzie zachęcała, żeby pojawić się w Belwederze. Ale chciałam cię dopytać, czy dostaliście jakieś sygnały od toruńskich fundacji, że chciałyby w tym partycypować? Czy macie już takie pierwsze zalążki współpracy albo myśli o tej współpracy, jakimś zalążku tego, jakby to mogło wyglądać?
0: Tak, mamy takie. To znaczy mamy tak, kilka zgłosiło się, kilka osób prowadzących firmy z zakresu konserwacji zabytków i oni są bardzo zainteresowani, żeby wynajmować właśnie tak niskopłatnie właściwie taki DIY, wyremontuj sobie i będziesz mógł tą przestrzeń zajmować. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa to jest oczywiście wchodzenie w takie przestrzenie, powiedzmy, że właśnie NGO-sy, które potrzebują w miarę niskopłatnych przestrzeni, ale też grupy na przykład zadaniowe. Jesteśmy na przykład w porozumieniu z grupą, która potrzebuje przestrzeni na treningi. I oni potrzebują tak naprawdę przestrzeni, maty i nic więcej w gruncie rzeczy, nie? Więc jakby tak, trochę już takich. I też jesteśmy mocno, bardzo jestem porozumiana z jedną z profesorek Toruńskiego Uniwersytetu UMK, właśnie profesorką Wydziału Sztuk Pięknych, która jest bardzo, bardzo zainteresowana działaniami na tym forum, czyli to w dużym zakresie i w dużej przestrzeni.
2: Umowa z miastem na prowadzenie Fortu Jakuba obowiązuje do kwietnia 2028 roku z możliwością jej przedłużenia. A po więcej informacji odsyłam Was także na stronę miejską torun.pl.
3: To jest Radio SK.

Za smarki smarkiem, no bo młoda foka. Musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak.

rywale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak bloki. Słuchałem bitów z krankową perkusją.

Jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. Przeprosinek złożę życzenia urodzinowe, bo się lubię.

0: Autopromocja.
1: No, według statystyk każdy ma znajomego, którego da się wkręcić.
2: Ha, nawet kilku.
3: Dobra, schowaj pani twarz i machaj pani.
4: Dobra.
3: A takie ciemne włosy do pani?
4: No, średnie.
3: Dobra, widzę panią. Machaj pani jeszcze.
4: No, macham.
3: Dobra, mamy to, proszę pani. Dobra, dziękuję, dziękuję, mamy to.
5: No Self kręca. Prawie łezka. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kekesa, Kamy i Wiktora.
2: I zgłoś znajomych na esk.pl. Autopro.